O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłoni.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare problemy.

Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść mknie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął, jakby

Karol Strasburger, witam Państwa, miło, że jestem dziś z Państwem. Radio Pogoda gra świetną muzykę, jest radiem, którego słucham, więc gorąco Państwa wszystkich

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją

bo dobry ton tak chce. Lecz serce moje się nima da, że gdy poznam się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast twą calą.

0: Pogoda. 103,4 FM. Radio Pogoda.
1: Na ryby w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby
2: nad leniwą rzeczkę w cień.
1: Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
2: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod wargę.
1: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
2: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
1: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą stoni w niebo patrzeć.
2: Na ryby, a można i na grzyby.
1: Można i na grzyby.
2: Na grzyby, aromatów pełen las.
1: Na grzyby, przed wyjazdem słuchaj, sprawdźmy gaz. Ta.
2: Weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tem,
1: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
2: Na grzyby, tu borowik, a tam dzik.
1: Dzik,
2: wściekły na mnie, dzik.
1: Pociągnijmy sobie łyk, nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika.
2: Bo gdyby
1: lęk większy,
2: to na lwy by.
1: Dlaczego nie na lwy? Na lwy by, na gorący czarny ląd.
2: Na lwy by,
1: gdyby
2: nieco bliżej stąd.
1: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, tak. Eksportową śliwowicję.
2: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
1: Na lwy by, patrzysz samiec, więc go trach.
2: A tu lwica,
1: co?
2: To nie wyłza. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już chyba trupią.
1: Więc czyby nie lepiej już na ryby?
2: Lub na grzyby.
1: Lub na grzyby.
2: Albo na ryby.
1: Albo na ryby, co?
2: W każdym razie nie na lwy by.
3: Nie, tak już.
2: Nie. A może na ryby w grzybach?
1: Jak to?
2: Duszone.
1: No.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig. Pierwsza miłość miała swój wspaniały świat.

0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Kilkadziesiąt aut uszkodzonych w Poznaniu. Od tego tematu zaczynamy.
2: Do tej pory odnotowaliśmy takie zdarzenia na kilku dzielnicach. To Stare Miasto, Wilda czy poznańskie Jeżyce.
3: Kryminalny Poznań.
2: Jak ustalili policjanci, sprawca, idąc z ulicami miasta, uszkadzał karoserię zaparkowanych samochodów poprzez rysowanie znaków, liczb, krzyżyków czy też napisów. Wiemy także o sytuacjach, w których stawiał on doniczki na autach, kamienie czy też posypywał piachem dachy. Policjanci zabezpieczyli monitoringi, a także docierają do pokrzywdzonych, których może być nawet kilkudziesięciu. Straty są wciąż szacowane. Policjanci pionów kryminalnych intensyfikują swoje działania teraz na rzecz wytypowania podejrzanego i jego zatrzymania. Prosimy osoby, które zauważyły na swoich pojazdach ślady dewastacji, o zgłaszanie tego faktu na najbliższych komisariatach lub bezpośrednio z prowadzącym sprawę komisariatem Policji Poznań Stare Miasto pod numerem telefonu 47 77 124 11.
1: Apelował podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Słuchacie niezmiennie magazynu Prosto z Poznania. I te strzały nie były dane w powietrze, ale do ludzi. Poznański czerwiec 1956 to tytuł wystawy, która została oficjalnie otwarta na Placu Kolegiackim. Zdjęcia, eksponaty i wspomnienia o uczestnikach robotniczego zrywu nawiązują do wydarzeń, które do dziś są żywe w pamięci poznaniaków i poznanianek, choć minęło aż 70 lat. Ekspozycję na Placu Kolegiackim w Poznaniu będzie można oglądać do 30 czerwca. Czas na kolejny temat. Będzie to zaproszenie do Polskiego Teatru Tańca, ale nie tylko. Zagościły u mnie w moim studio przed 27 grudnia w Poznaniu.
4: Anna Koczorowska z Polskiego Teatru Tańca.
5: Monika Zembrzycka z Polskiego Teatru Tańca.
4: No przede wszystkim zapraszamy na premiery, właściwie na dwie, dlatego że w tej chwili w teatrze odbywają się próby do dwóch premier. Tej najbliższej, która już 19 czerwca, no i tej trochę dalszej, ale nie tak bardzo dalekiej, która już 17 lipca.
3: Poznańska premiera.
4: W teatrze, Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu.
1: To powiedzmy o tej pierwszej 19 czerwca.
4: No ta pierwsza premiera ma takie nawiązanie przede wszystkim romantyczne do lektury, którą wszyscy znamy, czyli Dziadów 2, ale proszę się absolutnie tym nie wystraszać, bo czasami lektura może spowodować, że myślimy o jakiejś sytuacji teatralnej tak bardzo stereotypowo. To będą zupełnie inne dziady niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni i do których przyzwyczaiły nas te godziny spędzone w szkolnych ławkach.
1: No właśnie mi się kojarzy z liceum.
4: No właśnie, ale to też może warto przyjść i zobaczyć, że te dziady można odczytać na całkiem inny sposób. No może opowiem taką anegdotę, że Monika Błaszczak, choreografka tego spektaklu, pochodząca zresztą z Poznania i nasza tutaj absolwentka Poznańskiej Szkoły Baletowej, no ale też teraz bardzo dużo jeżdżąca po świecie, no między innymi robiąca projekty w Chile, na pustyni Atacama, może o tym też będzie okazja trochę powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawy wątek, no ale wracając do dziadów, ona studiując w Nowym Jorku, na Uniwersytecie w Nowym Jorku zetknęła się z takim badaczem André Lepekim, który no, jest znany z tego, że bada taniec, ale też z takiej swojej własnej teorii, która nazywa się widmologia. No i ta widmologia, nowa teoria, połączyła się w głowie Moniki z dziadami, dlatego że widmologia to jest no, taka praca z pamięcią ciała, czy teoria mówiąca o tym, czym jest nasza pamięć, pamięć indywidualna i pamięć zbiorowa. To znaczy mniej więcej znaczy to, że nie ma czegoś takiego jak przeszłość, która odeszła. Każda przeszłość, którą przeszliśmy, która jest naszym doświadczeniem, trwa w teraźniejszości i to dotyczy zarówno jednostek, jak i całych społeczeństw. No i ta teoria połączyła się właśnie jej z lekturą dziadów i to jest jeden ciekawy wątek, no bo dziady to widma, a my rzadko chyba myślimy tak o dziadach. Myślimy o dziadach jako postaciach, które wracają na ziemię, w jakiś taki religijny sposób, ale czy mamy taką do końca świadomość, czy są to widma? Nie wiem.
5: A propos wątku lekturowego, to ja też anegdotę, ponieważ mój syn, który zdawał w tym roku maturę i radził drugiemu synowi, który w przyszłym roku zdaje maturę, powiedział, że powinien się nauczyć tylko dwóch lektur, tak naprawdę lalki i dziadów. Także mamy nadzieję, że to też będzie taki moment, kiedy będzie można do nas przyjść i trochę inaczej obejrzeć te dziady. I tak jak Ania powiedziała, rzeczywiście to będzie zupełnie inna odsłona, no bo przede wszystkim wszystkim też taneczna, a taniec posłuży nam tutaj jako taka przestrzeń do odnowienia relacji też i do takiego spotkania, może tak łatwiej powiem, umarłych z nieumarłymi. I rzeczywiście ta przeszłość ma tutaj bardzo taki, jest to taki bardzo ważny wątek, ponieważ będzie służył też nawiązaniu relacji z tymi naszymi trochę duchami przeszłości i z tym, co, tak jak też Ania powiedziała, zapamiętuje nasze ciało. Także mamy nadzieję, że dziady, i taki też jest cel dziadów, zbudują taką relację, wspólnotę pomiędzy tym, co na scenie i tym, kto siedzi na widowni i pomoże przypomnieć sobie i zapamiętać i przywołać te wszystkie wydarzenia, wątki z przeszłości, które są dla nas ważne.
4: Ja jeszcze może dodam, no bo dziady jako no też inspiracja dla Mickiewicza, no to też pewien rodzaj rytuału. No i w jakiś sposób ten spektakl będzie pod powtórzeniem czy przywołaniem właśnie takiego rytuału jako pewnej formy spotkania ludzi między sobą, ludzi z samymi sobą, ludzi z przeszłością. No i ta forma spotkania, i to jest może ciekawe, będzie też wymagała od widzów pewnego rodzaju udziału czy sprawczości, ale już od razu uspokajam, że to nie będzie w żaden taki inwazyjny sposób, jak to czasami bywa w teatrze, że nagle zostajemy wyciągnięci na scenę i coś trzeba zrobić. To będą takie bardziej subtelne metody udziału, ale widzowie będą mieli też jakąś decyzyjność, no bo tak jest w każdym rytuale. Każdy ma jakiś swój udział i każdy uczestniczy, więc jeżeli chcemy go powtórzyć i też tak jak Monika powiedziała, stworzyć jakieś takie poczucie bycia razem, bycia pewną wspólnotą, no to wszyscy musimy uczestniczyć w jakiś sposób. Nie może być podziału na biernych i aktywnych.
1: Drodzy słuchacze, więc spokojnie, nikt nikogo na siłę za rękę, jak to się mówi, nie będzie wyciągać na scenę.
4: Absolutnie nie, ale no, będziemy liczyć na Państwa jakąś aktywność w takim zakresie, jak Państwo sami zdecydują. No i jeszcze może jedna anegdota, no bo tak anegdotycznie nam się trochę zrobiło wokół tych dziadów i to może dobrze. Te dziady są też ciekawe dlatego, że Monika Błaszczak i Teresa Fazan, czyli dramaturżka, pracują z tancerzami, którzy nie są Polakami. Także im ten tekst dziadów nic nie mówi. My wszyscy kiedyś słyszeliśmy, że istnieją jakieś dziady. No a mamy w zespole i też w zespole, który będzie występował w spektaklu Japonkę, Momoko Den, Anglika, Luka Namkina, dla których ten tekst dziadów no właściwie nic nie znaczy. Oni dopiero muszą poszukać swojego jakiegoś klucza jako obcokrajowcy. Także to też było ciekawe. Odkrywanie tych dziadów z perspektywy obcokrajowców, którzy nie znają tego tekstu. I jeszcze jedna ciekawa rzecz z kolei dla tych twórczyń, że one nagle, te wszystkie frazy typu ciemno wszędzie, głucho wszędzie, których każdy z nas słyszał, nagle usłyszały po angielsku. Więc też miały kontakt z tekstem, który znały, ale w zupełnie inny sposób i poprzez inny język. Także no jest bardzo wiele ciekawych aspektów pracy nad tym spektaklem, no i też bardzo wiele ciekawych aspektów tego, co się wokół tego spektaklu już dzieje. Prawda, Moniko? Łódź, no i właśnie to wydarzenie po samej premierze.
5: Tak, ja też chciałam dodać, że mamy bardzo fantastyczną grupę twórców tego spektaklu, bo jest i Monika Błaszczak, choreografka, i Teresa Fazan, dramaturżka, Ewelina Węgiel, która przygotowuje scenografię, Julek Plos, który tworzy muzykę. Dodam, że jeden z utworów Julka został wybrany do ostatniej części Stranger Things, więc to też taki dla nas bardzo ciekawy wątek. Mamy też na pokładzie Łukasza Kozaka, który jest naszym konsultantem merytorycznym i który opowiada nam przy okazji wiele historii i o Mickiewiczu w zupełnie inny sposób, ale też o duchach, widmach i upiorach, bo to też jest taki wątek, który się pojawi w dziadach. Ale też mamy kostiumografa Tomasza Armada i jego asystenta Filipa Holaka, którzy między innymi z nami stworzyli dwa tygodnie temu podczas Trend Station w Łodzi na dworcu Łódź Fabryczna pokaz mody. To znaczy my mieliśmy okazję wziąć udział właśnie w tym przedsięwzięciu i zaprezentować część, fragmenty kostiumów do dziadów w pokazie mody. Oczywiście też z fragmentem muzyki, więc było to takie też nasze działanie promocyjne, które myślę, że zwiększy też zainteresowanie nie tylko samym spektaklem, ale też tym, co w środku.
1: Przypomnę naszym radiosłuchaczom, że premiera już w tym miesiącu, dokładnie 19 czerwca, ale to nie jedyne wydarzenie.
4: Nie jedyne wydarzenie. Zaraz po premierze gramy ten spektakl jeszcze raz w ramach Festiwalu Malta, 22 czerwca. No a 20 czerwca zapraszamy do naszego partnera, partnera premiery Dziadów 2, do klubu Schron, na takie afterparty, czy no, imprezę taneczną, można powiedzieć, inspirowaną tym klimatem, no i też klimatem tego miejsca Schron, bo no, ono ma taką specyficzną, undergroundową atmosferę, więc znakomicie pasuje do klimatu Dziadów i mówienia o dziadach i tańczenia w stylu Dziadów.
5: Chciałabym dodać, że w Schronie zagrają nie tylko Julek Ploski, który jest realizatorem muzyki w Dziadach 2, ale też DJ Kacha i Anzi, więc to będzie taki set każdego z DJ-ów, który też będzie w pewien sposób zakończeniem Parady Równości, która odbywa się 20 czerwca w Poznaniu.
1: A póki co jeszcze powróćmy do przygotowań, do tej premiery, do premiery Dziadów. Te prace trwają tak bardzo intensywnie teraz?
5: Teraz już bardzo intensywnie, więc wszystko już, że tak powiem, składa się w całość. Wszystkie ręce na podkład, tak dokładnie. No właściwie wszystko już mamy gotowe. Teraz będziemy ruszać z taką bardzo mocną promocją. Ale tak, scenografia już jest, choreografia już prawie gotowa. Ostatnie szlify, kostiumy przyjadą, więc już spinamy wszystko razem. Próby generalne i premiera.
1: I jeszcze pozwolę sobie na takie pytanie, a co było najtrudniejsze? Bo sporo wyzwań przy takim spektaklu, przy takim przedsięwzięciu.
5: Co było najtrudniejsze? Ja zawsze mówię, że praca producentki jest bardzo ciekawa, bo można spotkać się z różnymi wyzwaniami, które trzeba zorganizować, ale myślę, że przy Dziadach to pojawiały się gdzieś nam takie pomysły, na przykład z dronami, materiał nagrywany gdzieś z powietrza, być może pojawi się on w przestrzeni teatru, ale takich chyba szczególnych, najtrudniejszych wyzwań nie było, ale myślę, że taką największym wyzwaniem tak naprawdę i taką pracą twórczą to jednak praca Moniki Błaszczak z tancerzami i z dramaturszką, bo to tak naprawdę ich wspólne dzieło, bo tancerze też mają w tych Dziadach dwa coś do powiedzenia, nie tylko tanecznie, ale też merytorycznie.
4: No ja może bym jeszcze dodała, że jakoś może nie tyle trudnością, ile wyzwaniem jest przełożenie Dziadów na taniec, na choreografię, dlatego że no to jest mimo wszystko utwór, który ma sporo tekstu wierszem. No i jesteśmy jakoś też przyzwyczajeni, że aktorzy w jakiś sposób ten tekst interpretują. No a tutaj tych słów jeżeli, no to będzie bardzo mało. Jest tylko takie aluzyjne, kluczowe. No a cała jak gdyby historia tego spotkania z żywymi, nieumarłymi, z samymi sobą, z cieniami, będzie opowiedziana właśnie ruchem i choreografią. Także to jest wyzwanie, no ale też dla mnie jakiś taki ogromny atut tego teatru i coś, co najmocniej zaciekawia, no bo takiej wersji Dziadów po prostu jeszcze nie widzieliśmy.
5: Takiej wersji Dziadów 2 jeszcze nie widzieliśmy.
1: A widzowie będą mogli zobaczyć już od 19 czerwca, przypomnę, to wszystko w Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu, a dziś w studio przy 27 grudnia w Poznaniu gościły
5: Monika Zembrzycka z Polskiego Teatru Tańca
4: i Anna Koczarowska z Polskiego Teatru Tańca.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
4: Dziękujemy bardzo.
5: Dziękuję bardzo.
1: A to wszystko, przypomnę, w Polskim Teatrze Tańca przy ulicy Taczaka. Zmieniamy temat. Jak się okazuje, coraz więcej osób podróżuje koleją. Przechodziłem przez dworzec w Poznaniu. Pasażerka, z którą rozmawiałem, przyznała.
6: Samą frajdą jest już jazda pociągiem. Tak jest. Zwłaszcza, gdy można z dziećmi pojechać, trochę więcej można zobaczyć.
1: A dokąd pani jeździ z Poznania najczęściej?
6: Akurat ja na wakacje za bardzo nie jeżdżę, do pracy jeżdżę.
3: Kolej w Wielkopolsce.
6: Biskupice Poznań główny. No na pewno jest wygodniej. Ja już jeżdżę w takim okresie, gdzie już doświadczam tej wygody, ale pamiętam czasy, kiedy jeździło się jeszcze parowozem.
1: A tak a propos pociągów, Koleje Wielkopolskie zapraszają do udziału w 6. edycji konkursu Pociąg do Sztuki. Każda odsłona konkursu pozwala uczestnikom zaprezentować swoją kreatywność w innej formie artystycznej. W jubileuszowym roku działalności spółki tematem przewodnim została grafika inspirowana historią, rozwojem oraz codzienną działalnością Kolei Wielkopolskich. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób, które chcą w kreatywny sposób opowiedzieć o swoich doświadczeniach związanych z podróżowaniem koleją. Prace można nadsyłać do 17 sierpnia.
0: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Od 19 czerwca widzowie ponownie będą mogli zobaczyć największe w Polsce nocne widowisko historyczne Orzeł i Krzyż, realizowane przez Centrum Kultury Park Dzieje w Murowanej Goślinie.
3: Ciekawe wydarzenie w Wielkopolsce.
7: Staramy się co roku coś innego pokazać widzom. W związku z tym, że pewne rzeczy musieliśmy przeorganizować na naszej scenie, to nasza scena sama będzie wyglądała trochę inaczej, a to pociąga za sobą oczywiście zmianę ruchu scenicznego. Filip Klepacki, reżyser widowiska, koordynator artystyczny. Także myślę, że dla ludzi, którzy nie widzieli naszego widowiska, będzie ono interesujące, a dla tych, którzy widzieli, będzie odświeżone na tyle, że będą mogli powiedzieć, że widzieli prawie nowe widowisko. Są też nowe trzy sceny, nowa muzyka do tych trzech scen. Skupiliśmy się nie tylko na... oczywiście dla nas Wielkopolan ważne jest to, że uwypuklamy wydarzenia Poznańskiego Czerwca, 70-lecie, ale też pojawią się mappingi, ponieważ zaczynamy wykorzystywać AI. Oczywiście bierzemy je w ryzy, tak żeby robiło AI to, co my chcemy, ale pozwala nam to odświeżyć znacząco kontent multimedialny i pojawi się Konstytucja 3 maja na ekranie wodnym. Dużo nowych rzeczy. Zapraszam na widowisko najserdeczniej, jak tylko mogę. Jeżeli mam być bardzo szczegółowy, to mogę opowiedzieć bardzo dokładnie, ponieważ tych prób nie ma tak dużo, bo szanujemy czas naszych wolontariuszy. W tym roku zaczęliśmy próbą online tak zwaną, czyli zapraszamy głównie nowych wolontariuszy, tych o których wiemy, że dołączają do nas na ten sezon. Oglądamy całe widowisko z komentarzem reżyserskim. Ludzie oswajają się z tym, jak wygląda nasze pole, jak na to mówimy, czyli scena nasza, jak nazywamy kulisy, trochę ich wciągamy w ten nasz wewnętrzny język. Później są próby, ponieważ w tym roku zmieniliśmy trochę organizację naszą i podzieliliśmy cały zespół aktorów, wolontariuszy na teamy, tak to nazywamy. Jest to podejrzane w Kynren w Anglii, ponieważ wyjeżdżamy na wizyty studyjne i tam też się czegoś uczymy od tych, którzy robią to lepiej od nas. Są tacy też. I podzieliliśmy całą organizację na teamy i zaczynają się próby teamowe. Próby odbywają się co sobotę do połowy czerwca. No teraz już jesteśmy tak naprawdę w sezonie prób tak zwanych łączonych. 19 gramy premierę widowiska Orzeł i Krzyż. Sezon 2026. Rozszał jest niesamowity, jeżeli chodzi o wiek aktorów. Mamy ludzi, którzy... No w tym roku nie ma żadnego oseska, ale grały z nami dzieci, które nie miały jeszcze roku też. No można się domyślić, kogo mogły grać. Grały Jezusa po prostu w scenie zimy w czterech porach roku. Ale grają dzieciaki od czwartego roku życia i w tym roku mamy też panią, która ma ponad 80 lat. Mamy łączność przez krótkofalówki i pewne rzeczy możemy jeszcze korygować. Oczywiście to jest tak, że my w ciągu całego roku nawet, to nie tylko ten sezon prób, ale jest ze mną grupa kilkunastu osób, asystentów, koordynatorów, którzy jak już nic nie mogę zrobić, to oni są w kulisach wtedy i oni mogą pewne rzeczy jeszcze skorygować podczas wychodzenia na scenę. Natomiast w tym zespole naszym są też liderzy teamów i oni już nawet będąc na scenie są w stanie jeszcze pewne rzeczy skorygować. Także jest to podzielone. Oczywiście mamy też, wspomagamy się technologią.
3: To warto wiedzieć.
7: Mamy tak zwanego elektronicznego inspicjenta, który automatycznie razem z całą ścieżką dźwiękową, z całym timeline'em odlicza kod, odlicza czas do wyjścia poszczególnych grup na scenę. Zapraszamy w kulisy, bo to jest naprawdę fenomen.
8: Tomasz Łęcki, prezes Stowarzyszenia Dzieje. Widowisko Orzeł i Krzyż zmieniamy, to widowisko zmieniamy co roku. Bazujemy na takim podstawowym scenariuszu, ale przecież kiedy przyszedł rok tysiąclecia koronacji, wzmocniliśmy scenę koronacji. W tym roku mamy 70. rocznicę czerwca 56. roku. Wzmacniamy obraz, scenę poznańskiego powstania z niezwykle symboliczną i przyjmującą postacią Romka Strzałkowskiego. A więc i scenariusz podlega pewnej ewolucji, ale też i narzędzia realizacyjne, tak jak scenografia, efekty. A poza tym w takich widowiskach jeszcze jest tak, że każdy wieczór może przynieść inną pogodę, inną fazę księżyca, inną temperaturę i trzeba przyznać, że nawet w tym samym sezonie każdy wieczór wygląda trochę inaczej. To jest po prostu bardzo żywe. Nie mówię tylko o własnym przekonaniu, ale wiemy dobrze, jak wiele osób wraca oglądać widowisko już obejrzane czasami po raz kolejny. To jest największe widowisko plenerowe w Polsce. To jest najbardziej wytrwale organizowane widowisko w Polsce, bo łatwo jest zbudować, szczególnie jak ma się duży budżet, event, widowisko, spektakl, koncert rocznicowy. Ale proszę, niech ci sami organizują przy małych budżetach to przez 11 lat i niech zapowiadają kontynuację. Pod tym względem rzeczywiście jesteśmy fenomenem. niewielka, sprawna instytucja jest otoczona 400 wolontariuszami. To się nie zdarza. Nie ma takiej instytucji kultury, która zatrudniałaby kilkanaście osób i przyciągała 400 wolontariuszy nie na jeden wieczór, tylko na kilkanaście prób wiosennych, na kilkanaście spektakli, a większość z tych ludzi ma za sobą już wiele sezonów. Myślę, że może haczyk, czy może tajemnica tkwi w tym, że to jest bardzo autentyczne przedsięwzięcie. My pytamy, bo sami do końca nie rozumiemy czasami, dlaczego ludzie do nas docierają. Pierwszy powód jest taki, że odkrywają naturalne relacje ludzkie, które nie są poprzez social media, tylko spotykają się na łonie przyrody, w naturalnych warunkach, poznają ludzi, którzy się do nich uśmiechają, którzy nie mają żadnego interesu, żeby to robić, więc opierają to na bardzo takich podstawowych motywacjach. Po drugie, i to jest najpowszechniejsze, poznaje się przyjaciół, nawet się rodzą małżeństwa. Druga, trochę już potem jakby wyższy szczebel, to jest taki, że jednak rodzi się potrzeba zrobienia czegoś dla innych. Przecież tego się nie robi tylko dla siebie, ale także dla tych, którzy przyjeżdżają. I ta interakcja, szczególnie na koniec spektaklu, ale i w trakcie spektaklu, gdzie trybuny reagują na to, co się dzieje, a potem wzajemnie się oklaskują, ale to jest to, że to się robi nie tylko dla siebie, dla swojej przyjemności, ale dla innych. Trzecia, może jeszcze jakby na wyższym poziomie, może nie wszyscy to muszą podzielać, to jest to, że jest takie przekonanie, że się doświadcza Polski. Nie, że się o niej czyta, nie, że się uczy, tylko się doświadcza. Jak ktoś jest stańczykiem, to się wciela w kogoś, kto jest na obrazie Matejki. Jeżeli ktoś ginie w Katyniu, to dreszczyk tego, co być może, oczywiście dreszczyk przypominający chociażby namiastkę doświadczenia polskich elit rozstrzeliwanych przez Sowietów i tak dalej. No i więc te motywacje są bardzo różne, ale w żaden sposób, żadnymi procedurami, żadną nakazem, żadnym motywacją, a tu przecież nie ma żadnej motywacji finansowej, nie da się osiągnąć takiej skali wolontariatu i takiej wytrwałości. Są osoby, które są od samego początku i nie zrezygnowały. Około 45% to są mieszkańcy murowanej gościnnej okolicy, czyli bezpośredniej okolicy, ale ponad 50% to są mieszkańcy sąsiednich gmin, bardzo duża grupa z samego Poznania, a to przecież jednak jest już, też trzeba dojechać i szczególnie pamiętajmy, że to są nocne widowiska, więc po ludzku to jest duży wysiłek. Ale mamy także z Pyzdr, mamy z Wolsztyna, a dalej z Wrocławia, Łodzi czy Warszawy. Po raz kolejny mamy wolontariuszkę, mieliśmy w przyszłości również z Warszawy. Proszę sobie wyobrazić, co to znaczy wsiąść o 3.30 czy 3.40 w pociąg w sobotę, żeby przyjechać na próbę do murowanej gościny i potem wracać. To jest, ja sam jestem, wydaje się, że wszystko o tym wiem i też jestem takimi postawami zaskoczony. Nie ma żadnych korzyści z tego. Nikt tutaj nie robi kariery, nikt nie zarabia pieniędzy, nikt nie dostaje ekwiwalentu za przyjazd, nie dostaje żadnej diety. Jest siła zupełnie inna, nie taka, jak dzisiaj sobie świat wyobraża. Pewne załamanie oczywiście, jeżeli chodzi o widownię, była w okresie pandemii, ale byliśmy być może jedynym tego typu przedsięwzięciem, które nie przerwało i graliśmy. Trochę przesunęliśmy sezon, mogliśmy zapełnić w połowie trybunę, więc oczywiście wtedy było mniej. I od tego czasu jest cały czas wzrost. Rok 2024 to jest 19 tysięcy, rok 2025 czy ubiegły to jest 24 tysiące. W tym roku zakładamy 26 i to jest maksimum, bo mamy już za małą trybunę, żeby wszystkich chętnych pomieścić. To się rozwija. Co więcej, widzimy, że przedsięwzięcie jest rozpoznawalne po tych latach także już w skali ogólnopolskiej. Spotkamy ludzi, którzy znają to widowisko, albo byli, albo chcą się wybrać. My też oczywiście wiemy, skąd przyjeżdżają widzowie. Praktycznie każdego wieczoru są chociażby małe grupy z najodleglejszych województw, wszystkich województw w Polsce.
1: Pierwsze nocne widowisko historyczne Orzeł i Krzyż w tym roku już 19 czerwca, a to wszystko przypomnę w murowanej Goślinie niedaleko Poznania. A tymczasem na międzynarodowych targach poznańskich niebawem Pyrkon.
3: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
9: Każda edycja jest inna i każda ma coś, co ją wyróżnia. Sonia Kobylańska-Jóźwik, rzeczniczka prasowa Festiwalu Fantastyki Pyrkon. W tym roku takim motywem przewodnim naszego festiwalu jest kosmos, a to za sprawą gości, których udało nam się zaprosić. W tym roku przylatuje do nas Eileen Collins, czyli legendarna astronautka NASA, pierwsza kobieta pilot amerykańskiego statku kosmicznego, która spędziła w kosmosie czasie dokładnie 872 godziny. I również na tegorocznym Pyrkonie obecny będzie Sławosz Uznański-Wiśniewski, czyli z kolei polski astronauta projektowy ESA. Pierwszy Polak, który dotarł na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i drugi w kosmosie. Właśnie mija rok od jego misji w czerwcu ubiegłego roku. No i bardzo się cieszymy, bo zarówno Sławosz Uznański, jak i Eileen Collins spotkają się z uczestnikami Pyrkonu zarówno podczas takich indywidualnych paneli, ale też podczas wspólnego Q&A.
1: Jak tematyka kosmiczna wiąże się z fantastyką?
9: Ja uważam, że bardzo, bardzo mocno i będzie też to bardzo widać w tym roku, ponieważ już od 1 czerwca rozpoczynamy akcję Pyrkon na mieście. Niedaleko miejsca, w którym się właśnie znajdujemy, przy starym browarze stanie 5-metrowa rakieta, która będzie odliczać czas do Pyrkonu. W czasie tych dni poprzedzających festiwal też w przestrzeni miasta pojawi się taka interaktywna instalacja, do której będzie można wejść i zobaczyć w niej, jak widać kulę ziemską z kosmosu, a w czasie festiwalu to będzie także taki portal łączący te osoby, które wejdą do tej instalacji z osobami, które będą przebywać na festiwalu Pyrkon. W tym roku mamy ponad 2000 punktów w programie. Zaprosiliśmy ponad 330 gości. Jak zwykle program obfituje w tą część muzyczną, w koncerty, których mamy 33. I między innymi przyjedzie do nas w tym roku zespół Lordi, który 20 lat temu w spektakularny sposób wygrał Eurowizję, bijąc wszelkie rekordy punktowe i udowodnili, że w tym europejskim mainstreamie jest miejsce na hard rock. Dziś są już taką ikoną hard rocka i ta ich potworna estetyka nawiązująca do horrorów, te ich kostiumy i charakteryzacje są tak charakterystyczne, że nie trzeba ich przedstawiać. Ponadto przyjedzie do nas frontmenka zespołu Nightwish Floriansen, pochodząca z Holandii, wokalistka symfoniczno-metalowa. Zaprosiliśmy także zespół Skald, francuski zespół czerpiący z nordyckiej tradycji. Twilight Force, z kolei zespół ze Szwecji grający symfoniczny power metal. Będzie ponownie studio Acanthus, które gościliśmy też w zeszłym roku i tutaj plejada gwiazd musicalu polskiego, m.in. Małgorzata Chruściel, Paweł Skiba, Maciej Pawlak, Patrycja Mizerska, więc nazwiska znane z musicali topowych polskich teatrów muzycznych. Będą też goście z Dalekiego Wschodu, m.in. zespół Loon 8, czyli południowo-koreański K-popowy boys band, a także Spy Air, czyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych japońskich zespołów rockowych związanych z anime. Goście są właśnie tym, co bardzo mocno przyciąga na Pyrkon uczestników i w tym roku też nie zabraknie gwiazd światowego kina i literatury. Przyjedzie do nas Giancarlo Esposito, czyli ikona światowego kina, aktor o niezwykłej charyzmie, znany m.in. z seriali Breaking Bad, Zadzwoń do Saula czy The Boys. Będzie też Michelle Gomez, aktorka znana m.in. z ról w Doctor Who czy z Chilling Adventures of Sabrina. Będzie Andrew Wincott, który dostał nagrodę BAFTA za rolę Rafaela w Baldur's Gate 3. Będą też aktorzy dubbingowi, m.in. z gry Cyberpunk 77, z Krainy Lodu, z Toy Story 5. Będą także bohaterki K-popowych Łowczyń Demonów, te głosy polskich bohaterek, a także m.in. Jarosław Boberek, Michał Krylikowski i wielu, wielu innych. Przyjedzie do nas m.in. Fonda Lee, autorka bestsellerowych książek z sagi Greenbone, m.in. Miasta Jadeitu. Będzie też Maggie Steve Water, autorka z serii Wilkołaki z Mercy Falls czy Król Kruków, a także będzie John Gwynne, brytyjski pisarz fantasy, m.in. znany z serii Wierni i Upadli czy Saga o Krwio Zaprzysiężonych. Także oczywiście to jest mały ułamek wszystkiego, tak jak wspomniałam, tych autorów, tych gości mamy w tym roku ponad 330 i myślę, że każdy znajdzie tu coś dla siebie.
1: Przypomnę, tegoroczny Festiwal Fantastyki Pyrkon odbędzie się w dniach 19-21 czerwca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Mam sporo tematów z Poznania i regionu. 5 osób zatrzymano w sprawie nielegalnej drukarni filtrów papierosowych. Działała na terenie powiatu poznańskiego. Dzienna wydajność linii pozwalała na wytworzenie filtrów do wyprodukowania około 25 milionów papierosów. Zatrzymanym grozi do 8 lat więzienia. A tymczasem rozpoczynają się przygotowania do przebudowy areny.
3: To warto wiedzieć.
1: Poznańska hala ma być miejscem, w którym będzie można organizować wydarzenia sportowe oraz koncerty i widowiska. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła postępowanie, które wyłoni autora koncepcji przebudowy obiektu. A podczas sesji miejscy radni przyjęli plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla miasta Poznania. To dokument strategiczny określający kierunki działań samorządu ograniczające negatywne skutki działalności człowieka na środowisko. Szczegóły oraz sam dokument można znaleźć na stronie poznań.pl. Czas na kolejny temat w naszym magazynie, a teraz zajrzymy do poznańskiego zamku. A ze mną?
10: Anna Gruszka, witam serdecznie.
1: Co ciekawego w czerwcu w Centrum Kultury Zamek?
10: W czerwcu, jako że zbliżają się dużymi krokami już wakacje, to zachęcamy do tego, żeby wyjść na dwór.
3: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
10: Jak co roku to jest taki okres, kiedy rozpoczynamy działanie, które właśnie zachęcają mieszkańców i mieszkanki Poznania do tego, żeby brać udział w kulturze nie tylko w środku, w budynku, ale z racji na to, że letni klimat już się odzywa, to zachęcamy też do odwiedzania nas na terenach pod chmurką.
1: A jest co oglądać, jest co robić, było co robić też podczas przywitania wiosny, bo przypomnijmy, że powitanie wiosny odbyło się też hucznie w tym roku, jak zawsze, przed zamkiem.
10: Tak, jak zawsze, drugi rok już na naszym otwartym, zielonym dziedzińcu, bo oczywiście wyruszyła wielka grupa rowerzystów i rowerzystek, bo wakacje to też jest okres, kiedy my już wsiadamy na rowery, do pracy dojeżdżamy rowerami, do czego zachęcamy też innych poznaniaków i poznanianki w kaskach oczywiście.
1: Widzimy się po raz kolejny. Ostatnio mówiłaś o rowerze, że jeszcze nie rozpoczęłaś sezonu, bo nie napompowałaś koła, tak, dętki.
10: No niestety, ta dętka jest do dzisiaj nie napompowana, co trochę mnie smuci, ale zapewniam, że inno sobie przyjrzę do pracy rowerem, ale naprawię to.
1: A teraz powiedzmy, co w zamku.
10: Tak, w zamku wakacje na dworze. Zapraszamy dzieciaki po już zakończeniu roku, w lipcu i sierpniu, do tego, żeby wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych, ale też właśnie nie w środku budynków, tylko wyjść na ten dwór, tak jak my kiedyś wychodziliśmy. Będziemy zabierać dzieciaki w taką survivalową podróż do dżungli. Tematem przewodnim będą różne zwierzęta. Więc zapraszamy na wydarzenia muzyczne, teatralne, na warsztaty do wspólnego spędzania czasu. Poznajcie nowe koleżanki i kolegów, bo przychodzą różne dzieciaki do nas. Więc to jest taka okazja, żeby rzeczywiście z tych wakacji w starym, dobrym stylu skorzystać. Starsze dzieci zapraszamy też, oczywiście młodzież i dorosłych, zapraszamy też do plenerowego, pałacowego. Czyli kolejny raz przez całe wakacje, aż do września, spotykamy się na dziedzińcu zamkowym pod namiotem, gdzie w bardzo dobrej jakości oglądamy filmy. I oglądamy i nowości, i oglądamy filmy, które w ostatnich latach się pojawiały, albo kochane, znane, lubiane klasyki. Spotykamy się 3 razy w tygodniu, wtorki, środy, czwartki o 21.30, więc rzeczywiście musi już być ciemno, wieczorową porą, ale to jest świetna okazja do tego, żeby przyjść i zobaczyć filmy pod chmurką. Jeżeli chodzi o filmy, to zapraszamy też na przedpremierowe pokazy Ojczyzny Pawlikowskiego, Złota Palma, więc tym bardziej trzeba przyjść, zobaczyć, jaki najnowszy film Pawlikowskiego jest. Ale zachęcamy też do przejęcia trochę sferów podwórkowych w swoje ręce. Mieszkanki, mieszkańcy Starego Miasta do 14 czerwca, czyli do niedzieli, mogą zgłaszać swoje projekty na aktywności na właśnie Starym Mieście. Jeżeli chcecie zorganizować warsztat, kino podwórkowe, namalować mural wspólnie, czy zazielenić przestrzeń, to można zgłaszać się do nas i zwycięskie projekty uzyskają dofinansowania w wysokości 5000 na realizację tych działań oraz nasze wsparcie merytoryczne, promocyjne i całe zamkowe zaplecze. Świetna okazja, żeby coś fajnego zrobić dla siebie i dla sąsiadów. Zachęcamy do tego, żeby podejść do pani Halinki spod piątki i koleżanki z bramy obok i wspólnie pomyśleć, czy coś fajnego da się zrobić. Zapraszamy stowarzyszenia, ale zapraszamy też grupy nieformalne, więc nie musicie być nigdzie zrzeszeni, żeby coś zaproponować i wziąć trochę takie sfery swoje, podwórkowe w swoje ręce.
1: I jak to się mówi, wszystkie ręce na pokład.
10: Tak, także zachęcamy rzeczywiście grupy, łatwiej w grupie. W zeszłym roku realizacje, które robiliśmy, wyszły świetnie i widzieliśmy to zadowolenie w oczach i uśmiechy mieszkańców. Część tych realizacji dalej gdzieś w przestrzeni można znaleźć i część działań można też zrobić u nas na dziedzińcu otwartym. Tam też zapraszamy do wspólnych działań. W zeszłym roku mieliśmy takie spotkanie śniadaniowe, długi stół robiony przez społeczność ukraińską, ale oczywiście adresowany do wszystkich poznaniaków i poznaniakiem. Świetna okazja, żeby też się zapoznać, przyjść z innych dzielnic poza Poznaniem i poeksplorować różne może staromiejskie zakamarki, w których nigdy nie byliście.
1: Mieszkańców, mieszkanki Poznania jakoś specjalnie nie trzeba namawiać do takich inicjatyw, powiedzmy szczerze.
10: Tak, mamy na szczęście naprawdę bardzo aktywne grupy, nie tylko na Starym Mieście, bo w Poznaniu działa bardzo dużo świetnych inicjatyw, które właśnie animują mieszkańcom, mieszkankom czas, dają różne szanse na to, żeby właśnie samemu trochę podziałać. Bo my oczywiście kochamy robić ofertę kulturalną dla poznaniaków, poznanianek, ale też bardzo nas cieszy, jak ludzie angażują się w takie społeczne działania i sami przyjmują stery. Może te osoby kiedyś też będą pracować aktywnie w kulturze i robić ofertę dla państwa kulturalną.
1: Co jeszcze ciekawego w Poznańskim Zamku, bo od tego zaczęliśmy, powiedzmy, co w czerwcu? No, czerwiec już taki letni miesiąc, kojarzy się z wypoczynkiem, już zaczynamy myśleć już konkretnie o wakacjach, ale warto zajrzeć do Centrum Kultury Zamek.
10: Tak, zapraszamy przede wszystkim na jeszcze otwartą do 12 lipca wystawę AI Algorytm Illusji. To jest świetna wystawa, zbiera doskonałe recenzje, więc jest opcja, żeby ją do 12 lipca zobaczyć. Wystawa znajduje się w sali wystaw i w różnych przestrzeniach historycznych. Jest naprawdę duża. Jest to na niej bardzo ciekawe prace nowych mediów. To nie jest wystawa sztuki generowanej przez AI. To jest wystawa, która komentuje, skąd się bierze AI, o materialności tego AI, więc naprawdę to jest też bardzo dobra baza edukacyjna dla osób, które czegoś chcą się o tej sztucznej inteligencji dowiedzieć. No i zapraszamy też oczywiście na festiwal Etnoport. Trzy sceny, dwie również w przestrzeni zielonej, także na zewnątrz, także naprawdę będziemy na dworze. 4 dni zabawy z muzyką z całego świata i to taką rzeczywiście muzyką world music, folklorystyczną i tradycyjną muzyką polską. Dla każdego coś dobrego i w ramach Etnoportu mamy też specjalny cykl Małe Etno, koncerty dla dzieciaków, warsztaty, przyjadą między innymi uwielbiane przez dzieci czereśnie, więc planujemy tak te wakacje, żeby osoby w każdym wieku z różnymi zainteresowaniami mogły skorzystać z tego, co się w zamku i w okolicach zamku dzieje.
1: Małe Etno cieszy się również sporym zainteresowaniem, ale tak a propos najmłodszych, co w wakacje w zamku dla tych najmłodszych, dla tych, którzy będą mieć wakacje?
10: Jeżeli chodzi o wakacje w zamku i najmłodsze dzieci, no to oczywiście zapraszamy do cyklu Wakacje na dworze i tam te działania są adresowane do różnych grup dzieci w różnych zakresach wiekowych, więc polecamy rodzicom, babciom, opiekunom sprawdzenie, co jest odpowiednie dla waszych dzieci. No i te najnaje, czyli najmłodsze dzieci od 3 do 5 roku życia też zapraszamy do udziału w wakacjach na dworze. Będzie dla nich przewidziany specjalny taka przestrzeń, kącik dla tych najmłodszych dzieci z różnych aktywnościami właśnie adresowanymi do potrzeb i wymagań dzieci w tym wieku. Więc sensoryka, interaktywne zabawy, działania plastyczne, ale też po prostu spokojna, zadaszona przestrzeń w cieniu, gdzie można sobie przysiąść, odpocząć. Więc jeżeli jacyś rodzice przyjdą z dziećmi w różnym wieku na wydarzenia, to te starsze można zostawić na spektaklu, a młodsze można poczilować w takim specjalnej przestrzeni dla tych najmłodszych dzieci.
1: Sporo powiedzieliśmy o tym, że będą wyjścia na zewnątrz, na dwór, będzie można wyjść poza zamek, ale sporo będzie też w zamku. W zamku będzie nocne zwiedzanie z latarkami.
10: Tak, to jest zwiedzanie z latarkami. I rzeczywiście to zwiedzanie z latarkami to jest absolutny hit ze względu na to, że wchodzimy do zamku już po ciemku wieczorem, bo to zwiedzanie zaczyna się o 22. Chodzimy po takich miejscach, które raczej turyści nie wchodzą, więc trochę opcja poeksplorowania takich mniej oczywistych przestrzeni zamku. Bardzo przydatne, jak kiedyś państwo wejdziecie w jakiś korytarz i będziecie próbowali się wydostać. Pamiętajmy, że to jest zamek. No i właśnie okazja też do pochodzenia po tym ciemnym zamku. Ja ostatnio miałam okazję kończyć pracę wieczorem i właśnie schodziłam taką klatką schodową, która jest mało uczęszczana przez turystów i widziałam właśnie tych ludzi z latarkami, którzy tam patrzyli zachwyceni, więc jeżeli znacie zamek, bo przychodzicie do nas do kina na wydarzenia, a chcielibyście jeszcze lepiej poznać zamek i zobaczyć, posłuchać historii o nim, to zachęcamy do odwiedzenia nas i zwiedzenia zamku z latarkami. Bierzemy swoje latarki. A jeżeli przyjeżdżają do was na wakacje, czy w okolice wakacji goście z zagranicy, to w tym miesiącu również będzie można wziąć udział w takiej wycieczce z przewodnikiem w języku angielskim. Także wszystkich gości, znajomych zapraszamy do tego, żeby wziąć po prostu tych turystów i przeprowadzić ich do zamku i my z chęcią oprowadzimy ich i opowiemy im super ciekawe historie o tym miejscu.
1: A tak a propos gości i turystów, sporo tych turystów zagranicznych właśnie w tym okresie przybywa do zamku. Czego najczęściej szukają u nas tutaj?
10: No my turystów w zamku widzimy rzeczywiście codziennie. Codziennie pojawiają się osoby, które schodzą z audioprzewodnikami, z mapami. Myślę, że zamek na mapie takiej turystycznej Poznania jest jednym z ciekawszych i bardziej odwiedzanych obiektów. Jest przede wszystkim ogromną, monumentalną budowlą w centrum miasta, więc nawet jeżeli ktoś przyjeżdża do Poznania, a nie zrobił wcześniej researchu, to raczej na ten zamek się napatoczy i zauważy, że jest to obiekt zabytkowy i warto do nas wejść. Często to są też osoby, które po prostu gdzieś przez przypadek przychodzą, ale oczywiście też turyści, którzy zaplanowali wakacje i specjalnie do nas przyjechali, co nas bardzo cieszy. Zamek można zwiedzać z audioprzewodnikiem bądź ze specjalnymi mapkami, więc jeżeli poznaniacy i poznaniancy drodzy nie byli w zamku jeszcze na zwiedzaniu, to zachęcamy też do tego, żeby nas odwiedzić. Może przed kinem, może przed zobaczeniem, czy po wystawy, ale taki spacer po zamku jeszcze w gorący dzień, kiedy u nas jest przyjemny chłód, zapraszamy serdecznie.
1: A pamiętasz kiedy, bo ty jesteś, że tak powiem, napływowa w Poznaniu, twój pierwszy raz w Poznaniu, gdy zobaczyłaś zamek, bo ja pamiętam, jak byłem dzieckiem i kojarzył mi się z takim obiektem tajemniczym, że tak się wyrażę.
10: No tak, zamek robi zdecydowanie wrażenie. Ja poza tym, że przyjechałam tutaj na studia, to wcześniej byłam w Poznaniu raz w życiu, przyznaję. I rzeczywiście byłam wtedy w zamku, no bo jak jest się w centrum, to trudno do zamku chociażby na chwilę nie zajrzeć. To jeszcze był zamek przed remontem, więc to był jeszcze zupełnie inny zamek.
1: No właśnie do tego nawiązuje i on był, elewacja była bardziej taka przyciemniona.
10: Przyciemniona elewacja. Pamiętajmy też, że wnętrze zamku też przeszło modernizację, więc to był trochę inny zamek, no ale czy był przed remontem, czy nie, to zamek kochamy. Jako instytucję i jako budynek. Poza tymi remontami w środku też wiadomo, że inaczej wyglądał teren przed zamkiem. Ja pamiętam jeszcze z czasów, jak przed zamkiem na dziedzińcu odbywały się na przykład festiwale Etnoport. Wtedy były wyłożone trawą. To było świetne, a teraz na dziedzińcu zapraszamy serdecznie do przyjścia i zobaczenia jednej z ciekawych roślin, które tam mamy. Myślę, że ona wywołuje zainteresowanie duże. To jest arcydzięgiel Litford.
3: Eko Poznań.
10: Drodzy Państwo, to jest roślina, której nie zobaczycie w przestrzeni miasta. Ogromna roślina, trochę wygląda, jakby miały za niej wyjść aż dinozaury. Więc zachęcamy do odwiedzenia nas na dziedzińcu ze znajomymi. Jest gdzie spędzać czas. Oczywiście za zamkiem pamiętajcie też, że skrywają się teraz piękne, rozkwitnięte azalie i rododendrony, więc warto przyjść. Jeżeli ktoś z was lubi wrzucać sobie zdjęcia fajne do social mediów, to bardzo piękne miejsce, żeby porobić sobie zdjęcia.
1: I tym pięknym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Przypomnę, że dziś prosto z Centrum Kultury Zamek o tym wszystkim mówiła
10: Anna Gruszka.
1: Dzięki bardzo za rozmowę.
10: Dzięki również.
1: A o tych wszystkich wspomnianych wydarzeniach można więcej znaleźć na stronie Poznańskiego Zamku.
0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Program zaczynamy od zmian w przepisach drogowych. Tym razem chodzi m.in. o rowerzystów.
11: Ruszają nowe przepisy ruchu drogowego, czyli obowiązek używania przez dzieci i młodzież do 16 roku życia kasków ochronnych, kierując hulajnogą, rowerem czy innym urządzeniem transportu osobistego.
3: To warto wiedzieć.
11: No, my apelujemy, prosimy, by ten kask naprawdę zakładać. Prosimy rodziców, by przekazali pociechom, że te kaski ochronne są obowiązkowe. Podkomisarz Małgorzata Michać, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Tutaj mówimy, do 16 roku życia są obowiązkowe, ale mamy nadzieję, że osoby starsze również będą ten kask na głowach nosiły, poruszając się właśnie hulajnogą, rowerem czy innym urządzeniem transportu osobistego. Przede wszystkim, bo jest to bardzo ważne, potrzebne. No i na pewno damy przykład najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego, że kaski mają swoje uzasadnienie i są przede wszystkim bardzo ważne, chronią nasze życie i zdrowie. Bo tutaj no najmniejszym bólem tak naprawdę jest mandat karny. Gorzej, gdy przez naszą brawurę, nieodpowiedzialność, lekceważenie przepisów ruchu drogowego stracimy zdrowie czy życie. Dlatego też tutaj dzisiaj jesteśmy z taką profilaktyką i apelem wśród najmłodszych, by te kaski na głowach mieli, poruszając się jednośladami.
12: Nie, może i dobrze, ale nie wiem.
3: Pytamy poznaniaków na ulicach naszego miasta.
13: Myślę, że dobrze, ponieważ no generalnie dobrze, uważam, że dobrze.
14: Powinny być, bo to dzieciaki to nie mają jeszcze takiej wyobraźni, mi się wydaje, na dwóch kółkach, na hulajnogach. Często się słyszy o śmiertelnych wypadkach. Do 16 spoko, a później to już każdy powinien, myślę, że mieć trochę więcej wyobraźni i się stosować. Albo i nie, i brać na siebie odpowiedzialność.
15: A pan widzę, bo ma w ręku kask, jest pan motocyklistą.
14: Tak, zgadza się.
15: To coś pan wie o tym, tak?
14: No tak, tym bardziej jak już się ma glebę na koncie, to lepiej kask mieć.
15: W Poznaniu sporo rowerzystów, tych ludzi na hulajnogach.
14: No, ale to myślę, że wszędzie jest ten problem, że ludzie jeżdżą, no jakby nie było nic dookoła nich, ale no, myślę, że Poznań i tak w miarę okej stoi, jeżeli chodzi o kulturę jazdy na dwóch kołach.
13: Mamy więcej niż 16, jakby na 100 nie obchodzi.
15: Ale są jakieś takie niebezpieczne sytuacje w Poznaniu? Dochodzi do takich niebezpiecznych sytuacji?
13: Zawsze dochodzi.
15: W Poznaniu samym?
13: No, tak.
15: I co się dzieje?
16: Główny problem jest z tymi, co na hulajnogach elektrycznych jeżdżą, niż z rowerzystami, bo ci jednak, znaczy czasem jeżdżą po chodniku, nawet jeżeli obok jest ścieżka dla rowerzystów.
15: Również tutaj w centrum Poznania?
16: Tak, często na garbarach na przykład.
17: Jak najbardziej na hulajnogach, natomiast z rowerzystami trudno powiedzieć.
18: Nie, uważam, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, bardzo dobra decyzja.
15: A w samym Poznaniu nie brakuje osób, które jeżdżą na rowerach, na hulajnogach?
18: No nie brakuje, niestety. Jest bardzo dużo osób, które jeździ na hulajnogach i nie patrzy, gdzie jedzie, potrąca ludzi, zwierzęta, także
17: bardzo trzeba uważać.
15: Również tutaj, w centrum Poznania?
18: Jak najbardziej, tak. Ja ratowałam kilka głębi, ponieważ non-stop rozjeżdżane są przez hulajnogi, także tragedia.
11: No te kaski, im są bardziej profesjonalne, tym na pewno spełniają lepsze wymagania i bardziej chronią tą głowę, aczkolwiek też kask musi być odpowiednio dobrze założony, dopasowany do głowy dziecka, odpowiednio zapięty, bo musimy wiedzieć, że nie tylko założenie samego kasku na głowę już spełnia te warunki, ale odpowiednie też jego zapięcie i dopasowanie. Tutaj też mówimy o hulajnogach czy rowerach. Oczywiście te urządzenia muszą być sprawne technicznie, muszą być dostosowane do wieku dziecka. Też przypominam, że od marca zmieniły się przepisy i hulajnogą elektryczną nie mogą jeździć dzieci poniżej 13 roku życia. Oczywiście jest wyjątek, że do 13 roku życia mogą poruszać się hulajnogą elektryczną w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej. Również jadąc rowerem, dziecko musi posiadać kartę rowerową. Tutaj już mówimy o wieku 10 lat, więc tutaj no, te przepisy już też obowiązują i są one bardzo ważne. Ja też przypominam, że na drodze droga nie wybacza błędów. Życie, zdrowie mamy jedno, głowę mamy tylko jedną i na pewno ta bezpieczna droga zaczyna się od rozsądku, a tym rozsądkiem jest na pewno używanie między innymi kasku ochronnego, poruszając się jednośladem. Ale jak widać, dzieci mają kaski na głowie, mają elementy odblaskowe, mają kamizelki odblaskowe i rzeczywiście coraz bardziej są świadome tego, że w dużej mierze od nas samych zależy bezpieczeństwo. My również jako policjanci Wydziału Ruchu Drogowego odwiedzamy szkoły najmłodszych, przeprowadzamy różnego rodzaju prelekcje, profilaktykę i mówimy o tym, że jest to bardzo ważne, ale też tutaj duża rola wśród właśnie rodziców i opiekunów tych dzieci, by naprawdę już od najmłodszych lat uczyli ich bezpiecznego poruszania się po drodze, tych bezpiecznych zasad. Policjanci Wydziału Ruchu ruchu drogowego oczywiście każdego dnia pełnią służbę na drogach. Też przypominam, że za chwilę koniec roku szkolnego ku uciesze dzieci, więc no tutaj policjanci też szczególnie będą zwracać uwagę właśnie na tych najmłodszych uczestników ruchu drogowego. My jako starsi jesteśmy najlepszym przykładem dla tych, powinniśmy być najlepszym przykładem dla najmłodszych, no i dziecko widząc nas, osoby dorosłe w kasku, na pewno chętniej założy ten kask, no i tutaj czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, więc no mamy nadzieję, że właśnie z chwilą ukończenia tego 16 roku życia ten kask nie zostanie schowany do szafy, ale nadal będzie użytkowany. Droga jest dla wszystkich, wszyscy mają na tej drodze prawa, ale też obowiązki, zarówno kierujący samochodami, jak i kierujący jednośladami. My też apelujemy o taką wzajemną życzliwość i zrozumienie względem wszystkich uczestników ruchu drogowego, bo droga jest dla wszystkich, więc tutaj też możemy zauważyć takie największe wykroczenia na drodze wśród kierujących jednośladami. To właśnie przekraczanie dozwolonej prędkości, korzystanie z telefonu komórkowego, czy przewożenie dodatkowych pasażerów, jeśli tutaj mowa o hulajnogach, ale również takie stwarzanie często zagrożenia jadąc chodnikiem dla pieszych. Musimy wiedzieć, że na chodniku pierwszeństwo ma pieszy. No ale też zwracamy się z prośbą do pieszych o to, by rzeczywiście też byli bardzo ostrożni na drodze podczas przejścia dla pieszych, by zwracali też szczególną uwagę, bo mamy prawa, mamy obowiązki, ale też taka wzajemna życzliwość i takie wyostrzone przestrzeganie tych zasad przepisu ruchu drogowego jest bardzo ważne.
19: Młodszy inspektor Karol Sekula, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Od stycznia do końca maja rower, w tym rower elektryczny, 120 wypadków, w tym 9 wypadków ze skutkiem śmiertelnym, 110 osób rannych i 314 kolizji. Natomiast hulajnogi również ten rok, 47 wypadków, na szczęście nikt nie zginął, 47 osób zostało rannych i 117 kolizji. Ogólnie w 2025 roku mieliśmy spadek wypadków. Najbardziej cieszył spadek wypadków ze skutkiem śmiertelnym, bo aż 54 wypadki mniej w Wielkopolsce. Jeśli chodzi o cały kraj, jest również spadek, ponad 200 wypadków, lekko ponad 200. I tutaj akurat byliśmy zadowoleni, dlatego że ta 1/4 to tylko i wyłącznie

0: zależy na tym, aby poznańska mapa Zero Waste trafiła do aplikacji. I to się udało. No właśnie teraz został uruchomiony w module odpadowym moduł pozwalający bezpośrednio przekierować się do poznańskiej mapy Zero Waste. Przypominamy, aplikacja Smart City Poznań, ta miejska aplikacja, która skupia wiele innych ważnych dla mieszkańców informacji, od tej pory jest już dodatkowo jakby uzbrojona w poznańską mapę Zero Waste. Przypomnę tylko, że poznańska mapa Zero Waste to taki zbiór adresów, zbiór punktów, niemal już 150, w których możemy znaleźć informacje o tym, gdzie dokonać drobnej naprawy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, gdzie znajdziemy usługi zegarmistrzowskie, krawieckie czy szewskie. Ale także znajdziemy tam informacje o tym, gdzie możemy wypożyczyć sprzęt sportowy, sprzęt ogrodowy, czy na przykład kostiumy na bal karnawałowy. To także zestaw, lista adresów, w których znajdziemy informacje o tym, gdzie możemy podzielić się jedzeniem. Jeżeli jest taka sytuacja, że trochę za dużo przygotowaliśmy dań na jakieś świąteczne stoły, to są to podzielnie, jadłodajnie, gdzie możemy takie dania pozostawić osobom potrzebującym. Zachęcamy do korzystania z tej mapy. To jest, myślę, świetne rozwiązanie, które pozwala, byśmy mogli na co dzień bardzo drobnymi często zmianami powodować, że żyjemy bardziej ekologicznie, z większą odpowiedzialnością i świadomością o tym, jak należy dbać o naszą planetę. Bo zamiast pewne rzeczy wyrzucać, pozbywać się ich, możemy je naprawić lub też nie kupować kolejnych dodatkowych przedmiotów, tylko skorzystać z wypożyczalni.
1: I właśnie w ten sposób można być bardziej eko. A w naszym magazynie mówić będziemy teraz o akcji Okulary dla Świata. Na czym polega ta akcja? Posłuchajcie.
2: Chcemy zgromadzić jak największą ilość okularów, które później posłużą mieszkańcom globalnego południa. Justyna Janiec-Palczewska, Stowarzyszenie dla Świata. To są nasi pacjenci naszych wolontariuszy, którzy są okulistami i wyjadą jesienią tego roku do Afryki przeprowadzać operacje zaćmy, ale również konsultować, bo wbrew pozorom takie okulary mogą naprawdę zmienić czyjeś życie. Jeśli chodzi na przykład o dzieci szkolne, takie dzieci, kiedy nie widzą, są uznawane za bardzo złych uczniów, a jakby problem nie leży w nich. Problem jest w tym, że zwykle nie widzą, co jest napisane na tablicy. Przez nieostrość widzenia ludzie również tracą swoje prace, swoje możliwości zarobkowania. Kiedy ktoś jest nauczycielem, nie może swojej pracy wykonywać w odpowiedni sposób. Kiedy jest się krawcową w Afryce i wzrok się pogarsza, praca jest coraz trudniejsza. Bardzo łatwo można wtedy stracić źródło swojego zarobkowania. Jest ze mną pani doktor Izabela Rybakowska, która była już na 10 takich misjach humanitarnych. To ona zajmowała się badaniem wzroku naszych pacjentów i myślę, że może o wiele więcej powiedzieć na ten temat niż ja.
3: Tak, rzeczywiście w Afryce brak możliwości korygowania wad wzroku, problemów z widzeniem, brak możliwości dostępu do zwykłych sklepów optycznych z okularami jest ogromnym problemem. Iza Rybakowska, okulista. My staramy się ten problem rozwiązać, niezależnie od tego, że jedzie z nami mnóstwo sprzętu, bo przy założeniu, że jedziemy głównie z założeniem operowania zaćmy, to również drugim istotnym celem jest konsultowanie pacjentów i wyłapywanie wad, które pomogą funkcjonować tym osobom. Okulary, które wieziemy sobą, są przekazywane od naszych pacjentów, które one są wszystkie sprawdzane, wszystkie mierzone, także mając możliwości na miejscu zbadania danej osoby, wiemy, jaką korekcję potrzebuje i wśród tej ilości okularów, które bierzemy z sobą, zawsze dostosowujemy odpowiednią parę okularów dla danej osoby. Dla nich to jest początek nowego życia, bo tak rzeczywiście pozwala to dzieciom, jeżeli chodzi o kształcenie, się pozwala funkcjonować w pracy. Wiemy, ile dla nich to znaczy.
1: Przypomnę, okulary można przenosić do siedziby Stowarzyszenia dla Świata przy ulicy Kramarskiej 32 w Poznaniu. To w ścisłym centrum Poznania, niedaleko Starego Rynku.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
5: Urszula Salamon, zapraszam. 5 osób zatrzymano w sprawie nielegalnej drukarni filtrów papierosowych. Działała na terenie powiatu poznańskiego. Dzienna wydajność linii

0: zezwalała na wytworzenie filtrów do wyprodukowania około 25 milionów papierosów. Zatrzymanym grozi do 8 lat więzienia. Wystartowała ogólnopolska kampania promująca obchody 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca. W największych polskich miastach pojawiły się plakaty z kodami QR. Ich zeskanowanie daje dostęp do słuchowiska poświęconego wydarzeniom sprzed 70 lat. Tymczasem postępują prace na Moście Chrobrego. Z tego powodu od poniedziałku zacznie tam obowiązywać nowa organizacja ruchu. Zmiany będą dotyczyć skrzyżowania ulic Wyszyńskiego, Wieżowej i Panny Marii. Konieczne jest zawężenie wlotów skrzyżowań. Zaglądamy na Wildę. Rosnący tam dom przypułkowy Krzysztof ma szansę na tytuł drzewa roku, mówi Agnieszka Nowak-Dębińska z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
1: Przetrwał obie wojny światowe. Powstanie Wielkopolskie. Serdecznie zapraszamy do głosowania na stronie drzeworoku.pl.
0: Głosowanie potrwa do końca czerwca. A na ogrodach przybyło zieleni. Największą zmianę przeszedł rejon skrzyżowania ulic Szpitalnej i Dąbrowskiego. Zasadzono ponad 20 drzew, 300 krzewów i 600 bylin. A 10 czerwca ruszy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Zielona Retencja. To okazja, by otrzymać środki na inwestycje, które pomogą zatrzymać wodę w miejscu opadu.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
3: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
1: Widaron.
0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
6: To ja też chcę.
5: 24,30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Reklama.

pojaż i gnam przez miasta pyły kurz. Tam, gdzie przy moście czeka już statek do Mlocin, statek do Mlocin.

0: drodzy słuchacze Radia Pogoda. Wspaniałego dnia, wieczoru, gdziekolwiek jesteście i cokolwiek robicie. Magdalena Kumorak.
1: Wstałem dziś, skoro świt, coś zbudziło nas.

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość, nie wiem skąd, więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt,

0: Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją, pararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła westchnąć z wdziękiem. Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę. Parararara, parara, parara, parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją, parararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieladną piosenkę, na ladną, niewinną panienkę.
1: Mój Boże.
0: Piosenka to są dla chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek.

0: 18, 47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto.
1: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
0: To ja też chcę.
1: 24, 30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Ekstra, piątek i sobota. Kaufland Kart Ekstra.
4: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
9: Została ostatnia reklama.
10: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Reklama.
12: Odliczamy godziny. Maja Chwalińska zagra dziś w finale French Open. Najbliższy współpracownik Zełyńskiego w Polsce rozmawia o skandalu związanym z UPA. Dekadę dłużej ma potrwać budowa łódzkiego tunelu średnicowego.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
12: Marcin Krzemiński, dzień dobry. A może być jeszcze lepszy, bo Maja Chwalińska zagra dziś o wielkoszlemowe zwycięstwo. Na kortach Rolanda Garrosa może przejść do historii tenisa. A o 15:00 zmierzy się z Rosjanką Mirną Andrijewą. Na razie Maja wygrała w Paryżu 9 meczów. Jak zagrać, by wygrać ten najważniejszy 10? Podpowiada odkrywca talentu Mai Paweł Kałuża, który w Dąbrowie Górniczej był jej pierwszym trenerem.
14: Maja powinna się skupić na swoim tenisie, czyli grać ten swój magiczny tenis, bawić się na korcie. Ona już jest wygraną tego turnieju, realizować założenia sztabu, który tam z nią jest i postawić tą kropkę na i.
15: Większość komentatorów mówi, że Maja reprezentuje taki troszeczkę inny styl. Mógłby pan powiedzieć, o co chodzi? Jak to pana zdaniem wygląda?
14: Znaczy, na pewno ten tenis jest inny pod tym względem, że to jest tenis bardzo techniczny, kreatywny, różnorodny, precyzyjny, takie szachy tenisowe. Ten obecny tenis kobiecy jest taki siłowy, kto mocniej wygeneruje tą siłę, kto szybciej punkt zdobędzie, a Maja po prostu gra w tenisa.
12: Z Pawłem Kałużą rozmawiał Grzegorz Kozieł, a ja przypominam wielki finał o 15:00. W Dąbrowie Górniczej przygotowano już strefę kibica. Fani nie mają wątpliwości, kto dziś się wygra.
16: Tylko zwycięstwo, nie ma innej opcji.
17: Czekamy na więcej, na pewno będziemy kibicować, jest to super, naprawdę to jest coś niesamowitego dla nas.
18: Maja, udowodniłaś, że można grać wielki tenis, nawet jeśli nie jest się na top 10-20, dasz radę w finale, wygrasz.
12: Na Telebimie mecz obejrzy około 1000 kibiców. Do Polski przyleciał najbliższy współpracownik prezydenta Ukrainy, generał Kiryło Budanow. Wczoraj przyjęto go w kancelarii prezydenta i MSZ-cie. Dziś ma rozmawiać z ministrem obrony. Rozmowy dotyczą nadania ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, co wywołało w Polsce powszechne oburzenie. 2031 to nowa data zakończenia budowy tzw. tunelu średnicowego pod Łodzią. Oznacza to, że inwestycja ma być gotowa 10 lat po pierwotnym terminie.
19: Radio Pogoda.
20: Pogoda.
12: 22 stopnie na północy, do 24 w centrum i na zachodzie Polski. Niebo przeważnie pogodne i słoneczne, częściowo tylko zachmurzone. Na przelotne opady deszczu mogą się pojawiać miejscowo na północy, na zachodzie i południu. Niedziela cieplejsza, ale burzowa.

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: Dziękujemy.
1: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
4: Uuu, pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
5: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
4: O, pyszna zapiekanka.
5: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
4: To rozumiem.
5: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
6: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
8: To ja też chcę.
7: 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
16: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: Ło, widzisz to co ja?
19: A, nie widzisz.
18: No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
20: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
21: Została ostatnia reklama.
22: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
23: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy głaz. Płynął strumyk, minął jakiś czas, 100

wiatr wie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas. Dzisiaj tylko czasem, proszę was,

0: to promocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś i jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
11: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
10: Już od 400 zł studiuj.
11: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
10: Ekonomię i logistykę.
11: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
10: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
11: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
10: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
12: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
13: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na Kawalii.
14: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
15: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
14: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
16: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert.
2: Została ostatnia reklama.
17: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
18: Zaprawy?
17: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
18: No, dobrej jakości.
17: Jaka?
18: No, niedroga.
17: I dokąd po nią pojedziemy?
18: No, do Bricomana.
19: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
0: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
8: Została ostatnia reklama.
9: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Reklama.
11: Wczoraj burzowo, dziś spokojniej. Za chwilę o pogodzie. Potem rodzinna tragedia na drodze w Lubuskiem. Będzie też Maja Chwalińska o nagłym wzroście popularności.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
11: Marcin Krzemiński. Po burzowym i deszczowym piątku dziś pogoda powinna dać nam nieco więcej wytchnienia. Możemy liczyć na rozpogodzenie, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
12: Znaczna poprawa pogody. Temperatury maksymalne wyniosą od 20 do 24 stopni. Zachmurzenie będzie już na ogół zmienne, z większą ilością rozpogodzeń niż w poprzednich dniach.
11: No ale w nocy nad Polskę nadciągnie kolejny front atmosferyczny, który przyniesie przelotny opad deszczu. Jutro znów będzie burzowo, nadal bardzo ciepło. Na krańcach południowo-wschodnich do nawet 28 stopni. Rodzinna tragedia na Krajowej 27 we wsi Świdnica niedaleko Zielonej Góry. W wypadku zginął 54-letni mężczyzna, jego 48-letnia żona i 21-letni syn i zarazem kierowca trafili do szpitala. Według wstępnych ustaleń rodzina jadąca Fiatem Punto zderzyła się z dzikiem, potem auto dachowało. Mimo reanimacji nie udało się uratować ojca rodziny. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Wprowadzono objazd drogą wojewódzką numer 279. Władimir Putin stwierdził, że nie widzi powodu, by spotkać się z Władimirem Zełenskim. Rosyjski dyktator powtórzył, że wojna z Ukrainą skończy się dopiero wtedy, gdy Rosja osiągnie cele, które sobie założyła. Przypomnę, że prezydent Ukrainy napisał wcześniej list otwarty, wezwał Putina do bezpośrednich rozmów. Drożej na stacjach paliw w weekend i w poniedziałek. Jak podało Ministerstwo Energii, za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł. To 6 groszy więcej niż wczoraj. 98 w górę o 11 groszy do 6,63, a olej napędowy o 8 groszy do 6 zł i 48 groszy za litr. Godziny dzielą nas od finału French Open. Kibice Mai Chwalińskiej coraz mocniej zaciskają kciuki. O jej meczu z Mirną Andrijewą mówi cały świat. Ona sama trzyma dystans.
13: Oczywiście jakby jestem też świadoma, że więcej osób mnie obserwuje i kibicuje, ale no staram się jakby nie podsycać tego.
11: Początek meczu o 15:00.
14: Radio Pogoda.
8: Pogoda.
11: Dziś pogodniej, choć miejscami chwilowo może się chmurzyć i może pokropić deszcz. Na ogół od 20 do 25 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem, tam od 17 do 19.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Złap okazję w długi weekend i zgarnij voucher. Od piątku do soboty, 5 do 6 czerwca, zrób zakupy za minimum 95 zł i zgarnij voucher 15 zł. Wykorzystaj go na wakacyjne zakupy za minimum 95 zł od 1 do 31 lipca. Tak, przez cały lipiec. Nie przegap takiej okazji. Limit: 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowych transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
5: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
6: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Została ostatnia reklama.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
0: Reklama.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom, piesion, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna, wie, że to jest.

że takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość. Jak

0: Radio Pogoda. Reklama.
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo
3: i gotowe!
2: Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

0: Kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Została ostatnia reklama.
9: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele

Obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś i jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
4: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
5: Dariusz Szpakowski prosto.

0: Z Media Expert, popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Stwórz wymarzony ogród z Wesołkiem. Tylko w składach budowlanych Wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy. Narzędzia, ziemia, kora, nawozy, kruszywa dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach. A także piękne doniczki i elementy do aranżacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Mam Ciebie tylko w głowie.
5: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
6: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
7: Dzień dobry Państwu. Sobotni poranek się rozpoczął w naszym kochanym, ulubionym Radiu Pogoda, w Waszym też. Oznacza tylko jedno, koncert życzeń rozpoczęty, ale najpierw wiadomości, prognoza pogody.
8: Długi weekend na drogach, za chwilę piątkowe dane policji. Potem co z żołnierzami obiecanymi Polsce przez prezydenta USA? I chrząszcz uwieczniony w Pszczynie.
9: To będą w zasadzie dwa chrząszcze.
8: Bo jeden dotrze, a jakże, ze Szczebrzeszyna.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
8: Marcin Szamiński. 72 wypadki, w których zginęły 3 osoby, a blisko setka została ranna. To policyjny bilans piątku, czyli kolejnego dnia długiego czerwcowego weekendu na polskich drogach. Nadal niestety nie brakuje też osób, które wsiadają za kółko po alkoholu. Wczoraj policja zatrzymała 364 takich kierowców. Zakopiańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku, do którego doszło w czwartek na Rysach w Tatrach. W zdarzeniu zginął 50-letni turysta, a jego towarzyszka doznała ciężkich obrażeń. Znajduje się w szpitalu w Krakowie. Amerykańskie wojsko wciąż nie otrzymało jasnych wytycznych z Pentagonu dotyczących realizacji zapowiedzianego przez prezydenta USA zwiększenia obecności wojskowej w Polsce o 5000 żołnierzy, podaje Associated Press. Jak wynika z ustaleń agencji, w armii panuje chaos organizacyjny. Na planowanie operacji nadal nie zostało formalnie doprecyzowane. Szymon Kępka.
10: Donald Trump zapowiedział wysłanie dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO, ale ta deklaracja nie została jednak przełożona na konkretne, szczegółowe rozkazy wykonawcze Pentagonu. O tym informuje agencja Associated Press. Wstępne założenia mówią o tym, że dodatkowi żołnierze mieliby pochodzić jednak z jednostek już stacjonujących w Europie, a nie być przerzucani bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych. Agencja AP wskazuje też, że seria wcześniejszych zmian decyzji dotyczących rotacji wojsk w Europie doprowadziła do dezorganizacji planów i opóźnień w komunikacji nawet z sojusznikami z NATO. Część żołnierzy miała dowiedzieć się o odwołaniu lub zmianie swoich zadań w ostatniej chwili.
8: Chrząszcz brzmi już nie tylko w Trzcinie, w Szczebrzeszynie, ale także w Pszczynie. W mieście powstała rzeźba w ramach szlaku baśni, marzeń i gwiazd, mówi burmistrz Dariusz Skrobol.
9: To będą w zasadzie dwa chrząszcze, ponieważ będziemy mieli chrząszcza, który jest zaprojektowany i wykonany przez pana Michała Batkiewicza, bardzo znanego artystę w Pszczynie. Będzie właśnie ostatnim elementem szlaku baśni i dodatkowo dostajemy chrząszcza ze Szczebrzeszyna, za co bardzo dziękuję.
8: A odsłonięcie figur już za tydzień, 13 czerwca.
11: Radio Pogoda.
1: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit, zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Pogoda.
8: Dość ciepło, na ogół od 20 do 25 stopni, choć nad morzem i w górach może być nieco chłodniej, bo miejscami tylko 17 stopni. Za to pogodniej, ale miejscami może się chmurzyć i może pokropić deszcz.
12: na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
13: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
7: Dzień dobry Państwu, Robert Janowski. Już za momencik pierwsze życzenia. Jeśli jeszcze ich nie wysłaliście, to teraz jest dobry moment. Możecie to zrobić przez maila. robert@radiopogoda.pl. Można wypełnić nasze zgłoszenie na radiopogoda.pl, na naszej stronie radiowej, albo się nagrać. Moja Basia czeka, 22 444 4004. Basia, czyli normalna sekretarka, która ma na imię Basia. A ja chętnie przekażę, proszę Państwa, te życzenia. Bliscy będą zachwyceni. Przecież wiecie, bo słuchacie radia, że są zachwyceni. Czasem nawet płaczą. A teraz Skaldowiek, Wszystko kwitnie w koło, czyli wiosna.
13: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Joanny będę dzwonił teraz z okazji imienin.
2: Słucham?
1: Dzień dobry, pani Janno. Robert Janowski dzwoni z Radia Pogoda. Mam dla pani lekko spóźnione życzenia imieninowe.
2: Pogranie boskie mowę mi odjęło.
1: Tak, czemu?
2: Z wrażenia.
1: Wincenty tu napisał. Troszkę się spóźniłem, ale to nie szkodzi, Jasiu, prawda?
2: Nie, wcale nie szkodzi.
1: No właśnie, jak spędziłaś imieninki?
2: Nie, spędzam niezwykle ciekawie od dłuższego czasu, ponieważ dawkuję sobie tę przyjemność. Zapraszam różnych moich przyjaciół, znajomych na to święto, które staram się, żeby było świętem ich. I w tym tygodniu byłam 2 razy na bardzo przyjemnym spotkaniu towarzyskim, gdzie ludzie obdarowali mnie kwiatami, książkami, dobrym słowem. No przepięknie po prostu.
1: No widzisz, jak wraca, co? Dobre wraca.
2: Wraca.
1: A musiałaś, Aśka, ale musiałaś wysłać.
2: No staram się wysyłać, cały czas.
1: A skoro mówisz, że se dawkujesz, to dzisiaj kolejna porcja, zobacz.
2: Ale oczywiście,
1: no, widzisz?
2: Tak jest.
1: Kurczę, jak to działa.
2: Początek czerwca to są najpiękniejsze momenty na imieniny, na spotkania, na wszystko, prawda?
1: Prawda. Jeszcze patrzę przez okienko, jak widzę swój ogródek i mówię, Boże, to jest taka pora roku najpiękniejsza na świecie.
2: Tak.
1: No i ten Wincenty, kochana Jasiu, pisze. Z okazji twoich imienin życzę ci, abyś była zawsze szczęśliwa i uśmiechnięta i żeby udało ci się pozbyć tych dolegliwości, które tak ci dokuczają każdego dnia. Jesteś dzielna. Pamiętaj, że bardzo cię kocham.
2: No pięknie, pięknie. Wincenty jest moim szczęściem od 30 lat.
1: Trochę
2: i
1: to już trwa.
2: Muszę powiedzieć, że odkrywam uroki tej wspólnoty nieustannie. Bardzo jestem mu wdzięczna.
1: Uroki bycia razem jako dorośli ludzie.
2: Tak.
1: Tacy świadomi, to już zupełnie co innego niż kiedyś.
2: Tak. To prawda.
1: Jesz w liceum albo tam w szkole gdzieś wcześniej. To prawda. Jasiu, bardzo serdecznie ci dziękuję. Pięknego dnia życzę.
2: No dziękuję, ja również. Bardzo dziękuję. Bardzo piękny prezent. Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia, papa.
2: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Pan Janusz Gniatkowski zaśpiewa. Taki film był kiedyś amerykański. Most na rzece Kwai.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Baśka teraz coś nagrała.
2: Moje życzenia chcę przez do pana Józefa Gustawa Żebrowskiego, absolwenta Politechniki Wrocławskiej z lat 60. Przesyła Lusia z Jeleniej Góry. Dziękuję.
1: Dokładnie, co? To było 60 lat temu. Proszę państwa, to no chyba byli studentami być może. Może chodzili sobie na kawkę. Nie wiem, 60 lat temu to gdzie się chodziło na randki? Napiszcie mi, gdzie się chodziło na randki w latach 60. Czy to były zabawy, potańcówki? Jak to się nazywało w ogóle? No dobrze, no to dziękuję, Basieńko. I za chwilkę, proszę państwa, będziemy kontynuować.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
3: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
5: To ja też chcę.
4: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
7: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
6: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć La bella vita.
7: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
8: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
9: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
8: Mów szybko, gdzie byłaś.
9: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
8: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
9: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
8: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
15: W MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
16: Została ostatnia reklama.
17: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
18: W drugiej alejce po prawej.
17: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
18: A, to prawda.
17: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
18: No jasne.
19: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

wiem, że tobie i mnie, nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo, jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Danusi teraz będziemy dzwonić w imieniu jej siostry.
2: Poczta głosowa. Zostaw wiadomość po sygnale.
1: Pani Danusiu, dzień dobry. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Szkoda, że nie osobiście, ale przynajmniej się nagram. Mam piękne życzenia od twojej siostry, która pisze tak, napisała do radia naszego. Ukochana najdroższa siostrzyczko, zdrówka i dużo uśmiechu ci życzę. Wspólnego zresztą. Oraz całkowite zero problemów, ponieważ limit już wyczerpany. No, może takie malutkie. Kocham cię. Z całego serca, mojego, troszkę zresztą chorego serduszka, napisała Alicja dla ciebie, Danusiu. Wszystkiego wam najlepszego życzymy. No i jeszcze dla was może posłuchacie kiedyś, bo można przecież tych naszych telefonów i rozmów słuchać sobie na naszej stronie Radio Pogoda, sobie zobaczyć, jak to, te podcasty wyglądają, pisać datę, godzinę i wszystko tam można znaleźć. Każde nasze nagranie. Więc Abba i Many, Many, Many teraz jeszcze.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: zdobyć jakiś zawód.
1: Koniecznie.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Teraz mam wiadomość od pani Marty. Ukochanym rodzicom wysyła pani Marta. Pani Jadwiga i pan Mirosław z Bełchatowa, a z okazji 50. rocznicy ślubu. Wszelkiej pomyślności, drodzy państwo. Pisze Marta, jesteście dla nas wzorem tego, jak należy pięknie żyć i kochać. No, przez 50 lat można było poobserwować, co, jak to się robi. Życzenia przesyłają Marta i Piotr z synami. Pani Jadwigo i panie Mirku, wszystkiego dobrego.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Leroy, akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
2: Piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.

0: Z kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Została ostatnia reklama.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
9: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
8: Już od 400 zł studiuj.
9: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
8: Ekonomię i logistykę.
9: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
8: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
9: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
8: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
10: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie, bo tu

0: chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
1: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
4: To soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Reklama.
5: O, już 11:00, szybko minęła tam pierwsza godzinka. Na szczęście to jeszcze nie koniec, tylko prawie początek. Teraz wiadomości i prognoza pogody, jak zawsze na każdy początek godziny.
6: Bezrobocie w Polsce najwyższe wśród młodych wynika z raportu GUS-u. Szef kancelarii prezydenta Ukrainy z wizytą w Polsce rozmawiał o skandalu związanym z UPA. Dziś jubileuszowe 30. spotkanie młodych na Lednicy.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
6: Marcin Krzamiński. Bezrobocie w Polsce najwyższe wśród młodych. Najnowszy raport Głównego Urzędu Statystycznego określił stopę bezrobocia w Polsce na poziomie 6%. Jednak wśród grup wiekowych wyróżniają się młodzi od 15 do 24 roku życia. W tej grupie bezrobocie sięgnęło w pierwszym kwartale roku 12,5%. Bezrobocie w tej grupie wiekowej zazwyczaj jest wyższe, mówi ekonomista Witold Orłowski.
7: Pracodawca, mając mimo wszystko poszukując pracowników, no będzie wolał kogoś, kto już sprawdził się, kto już gdzieś pracował, kto ma jakieś doświadczenia.
6: Średnia unijna stopa bezrobocia wśród osób wchodzących na rynek pracy jest wyższa i utrzymuje się na poziomie 15%. Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryło Budanow jest w Polsce i spotyka się z przedstawicielami polskiego rządu. Wczoraj rozmawiał z wiceszefem MSZ-u Marcinem Bosackim, dziś ma dyskutować z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W tle wizyty ukraińskiego oficjala jest nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia bohatera ukraińskiej powstańczej armii.
8: Minister Bosacki przedstawił polskie stanowisko i podkreślił, że decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w polskim społeczeństwie, które przecież od początku rosyjskiej agresji wspiera broniącą się Ukrainę.
6: Mówi Maciej Wewiór, rzecznik resortu dyplomacji. Papież Leon XIV przybył do Madrytu. Rozpoczął tygodniową wizytę w Hiszpanii, w trakcie której odwiedzi też Barcelonę i Wyspy Kanaryjskie. 30 raz przejdą przez bramę Rybę. Już dziś jubileuszowe spotkanie młodych Lednica 2000. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Genezis. Hasło ma oznaczać powrót do źródeł i początku historii wydarzenia. Rzadkie rysunki współtworzone przez Johna Lennona oglądać można w Liverpoolskim Muzeum Beatlesów. Utrzymane w popartowej stylistyce rysunki złożyły się na animację promującą singiel I Feel Fine. Powstały w 1964 roku. Według niektórych historyków był to pierwszy w historii teledysk. Rysunki można oglądać do końca wakacji.

0: Pogoda.
1: Dużo słońca, tylko miejscami i to delikatnie może popadać deszcz. Na termometrach maksymalnie 21 stopni na Lubelszczyźnie, 22 na Podlasiu i w Trójmieście, 23 w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i w Małopolsce, 24 na Mazowszu.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, sprawdziłem w kalendarzu, jakie są wyjątkowe okazje do świętowania dzisiaj. Znalazłem taką jedną bardzo wyjątkową, podkreślam. Dzisiaj jest Światowy Dzień Pocałunku. 6 czerwca, Światowy Dzień Pocałunku. 6-6. Ale fajnie wymyślili. Czasami się dziwię, że do święta ktoś tak wymyśla. Ale taki? No, brawo. Komu dziś chcielibyście taki całusek podarować, to się zastanówcie. Tymczasem zaśpiewa Urszula Sipińska, Gdzie ten świat?
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

czar bryśnie, ale czarnica nic raczej wzrósnie, jeśli prysli rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie.

0: kwiatkiem, płatki z kwiatków obrywa mu kratkiem. Wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy był czwartek.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Do pani Żanety teraz zadzwonimy.
3: Słucham.
2: Witam pani Żaneto. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda.
3: Dzień dobry.
2: Pani Żanetko, bo przyszły życzenia dla was, dla pana Sebastiana, od kochających synów, od Dawida i od Krystiana.
3: Tak.
2: No bo wiadomo, że 23. rocznica ślubu, prawda?
3: Tak, tak.
2: Przeleciało. Przeleciało. Prawda czy nie? Prawda.
3: Prawda.
2: No i kochani rodzice, zaczyna się te życzenia. Z okazji 23. rocznicy ślubu życzymy wam kolejnych lat pełnych miłości, zdrowia i wzajemnego zrozumienia. Dziękujemy za wspaniały dom i rodzinę, którą dla nas stworzyliście. Kochający synowie Dawid i Krystian.
3: Ojejku, jak pięknie, jaka jestem wzruszona, naprawdę. No,
2: za ten wspaniały dom i rodzinę, nie?
3: Tak.
2: No
3: tak.
2: Bo o to chodzi. Chodzi o to własne szczęście i też, żeby potem innym umieć dawać.
3: Tak, dawać i pokazywać.
2: I pokazywać, jak żyć, no. Jak właściwie żyć, tak uczciwie, tak. Fajnie. O, jak pięknie. Gdzie mieszkacie?
3: My mieszkamy w Warszawie.
2: A, no popatrz. Ja też. Tak. Nie wiedziałem, że Żaneta z Sebastianem tacy szczęśliwi obok mnie mieszkają. Bardzo
3: Robercie,
2: się cieszę.
3: No? Panie Robercie, tak. Oglądamy pana, jaką to melodię.
2: Bardzo się cieszę.
3: I na naszym ślubie głównym motywem naszej płyty jest Belgaru. I bardzo często sobie puszczamy tą polską wersję, kiedy pan ją śpiewa.
2: Dziękuję. Ona ładna, ładnie. Piękny utwór zresztą.
3: Cieszę, że pan zadzwonił, naprawdę, bo ja w kółko słucham Radia Pogoda i takim marzeniem moim było
2: dostać życzenia.
3: Właśnie tak.
2: Kiedyś.
3: Tak.
2: No chyba twoi synowie to podsłuchali kiedyś, być może.
3: Chyba tak.
2: Tym bardziej niespodzianka się udała. Żanetko, wszystkiego dobrego. Ucałuj całą swoją rodzinkę, pozdrów męża. I...
3: Bardzo dziękuję.
2: Buźka, do usłyszenia.
3: Do widzenia.
2: Pa, pa.
3: Pa, pa.
2: Teraz Drupi, hydraulik z Włoch. Sereno. Nie wiem, czy on pracował kiedykolwiek jako hydraulik. Chyba od razu śpiewał. No ja też mam inny zawód niż taki, który wykonuję właśnie teraz na przykład. Posłuchajmy.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dobrze, teraz czas na moją Basieńkę. Znowu się coś nagrało, super.
2: Z okazji 60. urodzin życzymy Ci, droga mamo, pogody ducha i codziennej radości. Aby każdy dzień był pełen uśmiechu i szczęścia, a Twoje wszystkie marzenia wkrótce się spełniły. Dziękujemy Ci za to, że zawsze nas wspierasz i jesteś wspaniałą mamą. Jeszcze raz 100 lat życzą córki Wiktoria i Maria.
1: Cudownie, wspaniale, pozdrawiamy serdecznie, również życzymy wszystkiego najlepszego.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Lidlie. A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
2: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko 1,99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. Super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Została ostatnia reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: To pięknie napisał Piotr dla swojej żony Aleksandry, czyli Oli, która już miała urodziny, ale nie szkodzi. Kochanie, jesteś dla mnie wyjątkową osobą. Największym szczęściem, najpiękniejszym darem. Nie wyobrażam sobie ani jednego dnia bez twojego uśmiechu, bez twojej obecności. Jesteś nie tylko moją żoną, ale też najlepszym przyjacielem. Osobą, która rozumie mnie bez słów. I dziękuję ci za miłość, za twoje serce, które dajesz mi każdego dnia. Przy tobie wszystko ma sens. A świat staje się lepszy i piękniejszy. Kocham cię całym sercem, twój Piotr. Gdybym, panie Robercie, mógł poprosić o piosenkę Edyty Geppert. Za chwilę państwo ją usłyszycie. Życie, kocham cię nad życie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A tu mam wiadomość od pana Michała na mailu. Mamusi Katarzynie, Tomasz, podpisany Monika i Michał właśnie, składają serdeczne życzenia, aby we wszystkie twoje wolne dni nie było chmurek na niebie. No to fajne by było. Miłego opalania, dmuchamy w niebo odganiając chmury. Pozdrawiamy z Trzebińskiego RODOS. Trzebiński RODOS. No, oni już wiedzieli, co piszą. Ja się troszkę pogubiłem. A to już nie szkodzi. Z tymi chmurami to było fajne, co jak się opalam, żeby ich nie było. Tego życzę państwu i sobie również.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
0: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
3: Gdy już mnie znuży śródmieścia gmach.
2: Autopromocja. Reklama.
4: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
5: Zaprawy?
4: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
5: No, dobrej jakości.
4: I jaka?
5: No, niedroga.
4: I dokąd po nią pojedziemy?
5: No, do Bricomana.
6: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Octęby ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
11: Co daje największy spokój przed wakacyjnym wyjazdem? Pewność, że twoje auto jest gotowe do drogi. Tylko w Toyota Mikołajczak wykonamy kompleksowy przegląd auta za jedyne 99 zł. Ty planujesz odpoczynek, my zadbamy o spokojną i bezpieczną podróż. Sprawdź pełną listę usług na www.toyotamikolajczak.pl i ruszaj w trasę bez obaw. Toyota Mikołajczak, Poznań Ławica, ulica Bukowska 279.
12: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
13: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
12: Mów szybko, gdzie byłaś?
13: Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
12: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
13: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
12: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
14: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
15: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
16: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
0: Została ostatnia reklama.
17: Ekstra! piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
18: W piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Przed nami kolejny dzień festiwalu w Opolu. Czeka nas wieczór wspomnień, największych przebojów i wyjątkowych spotkań na scenie. Wystąpią między innymi Krystyna Brońko, Natalia Kukulska, Alicja Majewska, Doda, a swoje 26-lecie będzie świętować kabaret Neonówka. Oglądaj dziś od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive, tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0%. Za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonach. W Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu Wierzbięcice 2A. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie. Nie.
8: Została ostatnia reklama.
9: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
10: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Zł 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
11: Reklama.
12: Wybiła godzina 12, przed nami jeszcze połowa programu. Pełna wzrusz.

0: Ani uśmiechu. Wracamy zaraz po wiadomościach i po prognozie pogody.
1: Tragiczny pożar pod Koninem. Znaleziono zwęglone ciało nastolatki. Już 65 osób utonęło od początku roku, wynika z danych policji. Jeszcze tylko 3 godziny.
2: Spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu.
1: Mówi Maja Chwalińska o finałowym starciu we French Open.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
1: Marcin Krzemiński. Tragiczny pożar w Grabcach w gminie Kleczew w Wielkopolsce. Nie żyje 17-latka. Strażacy znaleźli jej zwłoki w jednym z dwóch płonących domków letniskowych w rejonie jeziora Budzisławskiego, mówi Sebastian Andrzejewski z Konińskiej Straży Pożarnej.
4: Po przygaszeniu pożaru weszliśmy do środka i napotkaliśmy tam zwęglone ciało drugiej osoby.
1: Drugiej, bo do szpitala trafił poparzony młody mężczyzna, którego strażacy zastali wcześniej przed jednym z domków. Trwa wyjaśnienie, jak doszło do pożaru. Policja przywróciła ruch po tragicznym wypadku na drodze krajowej nr 27 w Świdnicy, niedaleko Zielonej Góry. Przypomnę, wcześniej rano samochód, którym jechała trzyosobowa rodzina, zderzył się z dzikiem i dachował. Nie żyje 54-letni ojciec, do szpitala trafiła jego żona i 21-letni syn, który prowadził auto. Od początku tego roku wskutek utonięcia zmarło 65 osób, wynika z danych Komendy Głównej Policji. Dobra informacja jest taka, że od początku czerwca do wczoraj nie zanotowano żadnego utonięcia, choć to akurat wstępne dane. Policja apeluje o niewchodzenie do wody pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, niepozostawianie dzieci bez opieki oraz reagowanie w razie niebezpiecznego zachowania. Maja Chwalińska ma dziś szansę pójść w ślady Igi Świątek i wygrać wielkoszlemowy French Open. W finale paryskiej imprezy zagra po raz pierwszy, a zmierzy się z rosyjską tenisistką Mirą Andrzejewą, czym więcej z Paryża Przemysław Pozowski.
5: Chwalińska wie, jakie wyzwanie ją czeka i ceni tenis swojej rywalki.
2: No na pewno spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie.
5: Menedżer naszej tenisistki Piotr Szczypka zwraca uwagę na mocne strony Rosjanki.
6: Wiadomo, że ona ma bardzo mocny serwis, jest bardzo stabilna w tych wymianach, trzyma piłkę mocno, kiedy trzeba kończyć.
1: Mecz o tytuł w Roland Garros zacznie się około godziny 15:00.

0: Pogoda.
1: Zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Po południu miejscami słaby, przelotny opad deszczu, na termometrach od 20 do 25 stopni.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzisiaj, proszę Państwa, możecie przesyłać życzenia dla Norberta, Pauliny oraz Dominika. Oni właśnie dzisiaj obchodzą imieniny. A jeśli zastanawiacie się, jak przekazać im te życzenia, spieszę z pomocą. Wystarczy wejść na radiopogoda.pl, napisać maila do mnie, robert@radiopogoda.pl, albo zadzwonić i zostawić swoje życzenia na naszej sekretarce o im pięknym imieniu Barbara pod numerem 22 444 4004. Teraz dla Państwa specjalnie piękna piosenka Uczymy się żyć bez końca. Śpiewa pani Zdzisława Sośnicka.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Absolutnie.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Córka do mamy pisze: kochana mamo, z okazji twojego święta, jak również twoich 73 urodzin, życzę ci wszystkiego, co najpiękniejsze, w tym zdrowia, szczęścia, radości. Ale musicie posłuchać do końca, na końcu jest najfajniejsze. By zawsze na twojej twarzy gościł uśmiech, aby wszystkie troski odeszły w cień i z niego się nie wychylały. Panie Robercie, chciałbym zamówić dla mamy piosenkę w oryginalnej wersji Dom wschodzącego słońca, bo wiem, że to najbardziej ulubiona piosenka mojej mamusi. Kocham cię, jeszcze napisała Dorotka. Pani Mario, The Animals, House of the Rising Sun.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dobrze, a teraz czas na coś, co się nagrało, na sekretareczkę, proszę bardzo.
2: Z okazji 50. rocznicy ślubu dla kochanych rodziców Anny i Romana z Poznania dziękujemy Wam za miłość, cierpliwość i stworzenie wspaniałego domu. Życzymy kolejnych lat w zdrowiu i nieskończonej pogodzie ducha. Przysyła córka Agnieszka z rodziną.
1: No, jak ładnie, za rodziców. Dobrze, że jesteśmy, nie? Że można coś takiego zrobić. I się Państwo, mam nadzieję, się ucieszyli teraz, tak jak i my wszyscy tutaj. Dziękujemy bardzo.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
3: Reklama. Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
4: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
5: Pół w dół w MediaMarkt! W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Jedziemy.
7: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
0: Została ostatnia reklama.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz czas na kolejne Państwa życzenia.
2: Tak, słucham.
1: Witam Panie Mirosławie, Robert Janowski, Radio Pogoda, kłaniam się. Panie Mirku, a kiedy żona miała imieniny?
2: 29 maja, Magdaleny.
1: A to Pani Magdo, to tam parę dni później, a ja znowu tutaj jestem i dzwonię i życzymy Pani z Panem Mirkiem wszystkiego najlepszego. Jaka ta Twoja żona jest, powiedz Mirku?
2: Magda, Maciula, no taka... No, no mało lata, taka 50-latka.
1: Nie, co, ledwo
2: cały
1: co?
2: Cały czas taka mało lata będzie... Mm-hmm. Ma pełno pomysłów. Jest no, kochana kobieta, kochana dziewczyna. No.
1: A to ona nakręca cię tymi pomysłami, żebyś po prostu się nie zasiedział w miejscu?
2: No nie, no.
1: Czy ty też jesteś raczej żywy?
2: U nas układ jest taki, że ja pracuję, ona też pracuje, ale na miejscu w Zielonej Górze, nie? Mm-hmm. Ja pracuję, na chwilę obecnie czekam na pociąg, czekam w Lipsku.
1: Ojejku, Mirku, a powiedz, jak się poznaliście?
2: Jak się poznaliśmy?
1: No, w szkole, czy co?
2: Nie, ja miałem warzywniak na rynku w Zielonej Górze, a jej rodzice handlowali plecami do mnie... drobiem.
1: A, i przychodziła tam też po prostu do rodziców.
2: I tak jesteśmy już prawie 30 lat.
1: No proszę, jak pięknie. A, no dobrze, to pozdrawiamy Was serdecznie. Wszystkiego dobrego życzymy. Pięknie sobie żyjcie wspólnie dalej.
2: Dobra, dziękuję bardzo.
1: Proszę pozdrowić żonę Pani Magdaleno. Panią Magdalenę, przepraszamy dla Was jeszcze. Dołączam piosenkę 2+1 windą do nieba.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Pani Ela napisała do mnie wiadomość. To są życzenia dla jej męża Grzegorza, mój kochany. Chcę ci życzyć... 60, okrąglutka. Dziękuję ci za twoją miłość, za troskę o naszą rodzinę. 100 lat w zdrowiu życzę, żeby nam nie zabrakło czasu na wspólne podróże, wyjazdy urlopowe, zwiedzanie świata. Ty masz żyć dla mnie, a ja dla ciebie. Razem mamy budzić się codziennie rano, po pracy odpoczywać, wspólnie słuchać muzyki, bo ją kochamy. Całuski gorące, twoja Elunia. Panie Grzegorzu, pięknie. Żyjcie sobie. Fajnie sobie żyjecie. No tak sobie żyjcie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: to promocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz.
9: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
10: Oszczędzam.
9: O, a ile?
10: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
11: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
13: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: Ach, to tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
15: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
16: Ło, widzisz to, co ja?
17: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
19: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
16: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
19: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
16: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
10: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive, tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0%. Za superhybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonach. W Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu Wierzbięcice 2A. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
1: Została ostatnia reklama.
2: Ach, co za dzień.
9: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
6: Już godzina 13. W radiu pogoda trwa już 3 godziny. Koncert życzeń. Jeszcze została nam godzinka, więc szybciutko, żeby się jak najwięcej zmieściło, to poproszę teraz wiadomości i prognozy pogody.
7: Za chwilę o spotkaniu ministra obrony z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy. Potem Paryż, bo już minuty dzielą nas od finału French Open. I papież o tym, czy woli Barcelonę, czy też Real.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
7: Marcin Krzemiński. Zakończyło się spotkanie ministra obrony z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy Kryłem Budanowem. Tematem rozmów był kryzys dyplomatyczny między Polską a Ukrainą. Benedykt O'Connor.
8: Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z Kryłem Budanowem nie odniósł się bez

0: bezpośrednio do rezultatu rozmów. Jak poinformował, w rozmowie przedstawił polskie oczekiwania dotyczące decyzji o nazwaniu jednej z jednostek wojskowych imieniem UPA. Dodał też, że pamięć o ofiarach zbrodni wołyńskiej nie podlega negocjacjom. Rozmowa z szefem MON-u była ostatnim planowanym wydarzeniem w trakcie pobytu Budanowa w Polsce.
1: Dziś, jutro i w poniedziałek nieco drożej na stacjach. Chodzi o ceny maksymalne paliw. Jak podał resort energii, benzyna 95 maksymalnie może kosztować równe 6 zł za litr. To więcej niż wczoraj o 6 groszy. 8 groszy więcej z kolei możecie zapłacić za olej napędowy, bo 6,46 za litr. Ważne nie tylko dla mieszkańców Śląska. Dziś i jutro kierowcy muszą się liczyć z poważnymi utrudnieniami w ruchu w okolicach Stadionu Śląskiego w Chorzowie, gdzie dwa koncerty zagra Dawid Podsiadło. W pobliżu obiektu wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu. Szczegóły znajdziecie na stronie Parku Śląskiego. Zmiany w rozkładzie jazdy zapowiedział też Zarząd Transportu Metropolitalnego. Spokój i pokora. To Maja Chwalińska przed meczem z Mirżą Andrejewą, meczem finałowym wielkoszlemowego French Open.
2: Tak naprawdę nic się nie zmienia, no, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
1: Początek wielkiego finału z udziałem Mai już za niespełna 2 godziny. Nie wiemy, czy i komu będzie kibicował papież, natomiast jeśli chodzi o piłkę nożną, to pytany w drodze do Hiszpanii, czy jest za Barceloną, czy też Realem Madryt, Leon XIV odpowiedział dość dyplomatycznie: papież jest za wszystkimi klubami, Prevost za Realem Madryt. Tym samym oddzielił sprawy, nazwijmy to służbowe, od prywatnych, bo Prevost to oczywiście cywilne nazwisko duchownego.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda.
2: 21 stopni maksymalnie na Lubelszczyźnie, 22 w Trójmieście, 23 w Wielkopolsce, 24 na Mazowszu. Zachmurzenie niewielkie, okresami tylko wzrastające do dużego. Lokalnie może pokropić deszcz.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Ostatnia godzina, proszę Państwa, by wysłać życzenia swoim bliskim. Czekam na nie pod numerem 22 444 40 04, albo robert@radiopogoda.pl, albo zgłoszenie na stronie naszej radiowej. A teraz czas na najpiękniejszą melodię w wykonaniu fanów, których uwielbiam, zespół Bee Gees, Więcej niż kobieta, More than a woman.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzwonimy do pani Justyny.
2: Halo.
1: Pani Justyno, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, bo mam życzenia dla pani. Od twoich chłopaków. Ale chyba się spóźniłem trochę. Co, urodziny były już?
2: Urodziny były, imieniny będą.
1: No, to właśnie, no to tak między urodzinami i imieninami. Ale trochę zdążyłem. Twój Andrzejek i twój Szymek napisali do radia. Dla ciebie, kochana żono, czyli najpierw Andrzej, a potem kochana mamo, czyli teraz Szymek.
2: Tak.
1: W te 56. A ty młodziutka jesteś jeszcze, ojej.
2: No, dziękuję bardzo.
1: Justynka. W te 50.
2: Czuję się tak młodo, tak powiem szczerze. Z dziećmi pracuję całe życie, no. Więc nie mam czasu się postarzeć.
1: W szkole?
2: Przedszkolu.
1: Przedszkolu. O Jezu, no musisz mieć stopery w uszach lepiej.
2: Najwdzięczniejsza praca.
1: Ja wiem, ale hałas jest, co?
2: No jest. Da się wytrzymać.
1: Wiem. 56. urodziny. Życzymy ci dużo miłości, pogody ducha, nie zmieniaj się i wszystkiego najśmieszniejszego. Andrzej i Szymon.
2: No dziękuję serdecznie.
1: No tak pamiętali po prostu i chcieli, żeby ci było też pewnie miło, no jak usłyszysz
2: te
1: życzenia.
2: Oni zawsze pamiętają, ale w życiu nie wydali się, że coś takiego zrobili.
1: Przez radio.
2: No, ale numer. No dziękuję.
1: Eskalują niespodzianki. Nie wiem, co zrobią w przyszłym roku, Justynka.
2: Nie wiem, ale...
1: Ale fajny chłopak.
2: Największym prezentem jest chyba dla mnie rozmowa z panem.
1: Ojej, jak miło mi.
2: Dziękuję panu serdecznie.
1: Żyjcie sobie szczęśliwie z Andrzejkiem, u całych chłopaków. Powiedz,
2: dziękuję,
1: że dzwoniłem.
2: Dziękuję.
1: Ja wam życzę wielu lat szczęścia jeszcze, Justynko. Pa, pa.
2: Dziękuję. Pozdrawiam najpiękniej.
1: Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję.
1: Dziękujemy. I piosenkę mam dla Justynki. Bardzo proszę, nie odmawiaj. Cokolwiek to znaczy, śpiewa Barbara Dunin i Zbigniew Kurtycz.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: No dobrze, posłuchamy sobie, co tam się nagrało u Basi.
2: Basieńko, ja się nagrywam na ciebie. Mam nadzieję, że Robert dzisiaj odsłucha życzenia dla mojej siostry, która 28 maja skończyła bo uważa, że jest seniorką, ja tak nie uważam. Kochana siostrzyczko, zdróweczka przede wszystkim, śmiechu co niemiara, ponieważ nigdy nam go nie brak, jak się spotykamy, i tej radości, którą posiadasz, i tej siły, którą czasem mnie musisz podtrzymać jako starsza siostra. Przesyła siostrzyczka Alicja. Dziękuję.
1: Jakie fajne, co? No to gdzie ona się, jak ją opisałaś tak pięknie, no to gdzie ona może być emerytką? Się zachowuje jak nastolatka czasem. Jesteście w ogóle zwariowane, obydwie fajne dziewczyny. Dziękujemy, pozdrawiamy bardzo.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda.

0: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar.
3: Zaraz część posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
9: Została ostatnia reklama.
10: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A tu fajnie napisała Dorotka dla Gosi, a czyli siostra dla siostry. Siostrzyczko, z okazji twoich urodzin życzymy ci pełnego spokoju życia, pełnego spokoju, śmiechu i ludzi, którzy będą przy tobie tak jak my, czyli zawsze. Niech się spełnia po cichu wszystko, o czym marzysz, Gosieńko. Czyli Dorotka, Renatka, Kasia, Sławek. Ha, twoi przyjaciele. Ale Dorota jest na twoją, chyba że jesteście rodzeństwem w całą piątkę. Tak czy inaczej, wszystkiego dobrego dla Gosi i Andrzej Zaucha dla ciebie, Małgosiu. Jak na lotni.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, dziękuję bardzo serdecznie za dzisiaj. Oczywiście zapraszam na jutro. Koncert życzeń jak zawsze od 10 do 14. A dziś prosto z urlopu wracają do Państwa nasze trzy świnki, czyli Krzysztof Szewczyk, Wojciech Pijanowski i Włodzimierz Ziętarski. Ciekawe, co przygotowali dla Państwa na dzisiaj. Dziękuję jeszcze raz. Pięknego popołudnia. Robert Janowski, do jutra.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Reklama. Mam Ciebie tylko w głowie.
3: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
4: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
9: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
11: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Skoczysz do Carrefoura?
13: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
14: Gabinet masażu, słucham.
15: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
14: Cześć, a co się dzieje?
15: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
14: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
15: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
14: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
16: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
18: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
20: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
21: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Została ostatnia reklama.
23: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
24: Lidl, to się opłaca.
25: Reklama.

0: Nazywam się Janusz Józefowicz, a słuchacie państwo Radia Pogoda.
1: Na kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie, odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.

0: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
1: Proszę. Jak wysąć się dzban, to jeszcze rymka czmazia dzbanem w łeb. Karczmarz obłązać po piesie, łasona pieściotle.
0: Jego pustym dzbanem w łeb.

0: zasyczą pstotu, syknął dusie ofiardwu. Pstotu, pstotu.
1: Seku słyszy ten, co trzeba, co nadraba oko ma i za aprobatą nieba wykopie trupy dwa.

0: Ziuteńko, jak prześcieli.
1: Hrabie nie tkwi w złych naweczkach i póki czas się zmieni.
0: I dynda, dynda, stryczka cię.
1: Więc póki czas się zmieni.
0: Chwileczkę.
1: O!
2: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Autopromocja.
1: W tle rozbrzmiewa hejnał z Róży Mariackiej. Wiesz, że jesteś w Krakowie. Słyszysz Marka Grechutę. Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno Twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
5: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
6: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
11: 14 to jest to, co nas czeka za chwilę. Czyli fajna godzina. Będziemy mieli wiadomości, prognozę pogody, a po prognozie pogody będziemy my, czyli świnki, czy was zabawiać. Uda się? No może się udać.
12: Za chwilę o stanie zdrowia Zosi, która wypadła z 11 piętra. Potem ratownicy o bezpieczeństwie nad wodą. Będzie też oczywiście o finale French Open. Maja spełnia nie tylko swoje marzenia, ale też sporo zarobi.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
12: Marcin Krzemiński. Bardzo ciężki, ale stabilny jest stan Zosi, która wczoraj wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca we Włocławku. 5-latka znajduje się pod opieką lekarzy Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Wczoraj opiekowała się nią 21-letnia matka, która jak się okazało była pijana i niewykluczone, że też pod wpływem narkotyków. Wiktorię D. zatrzymano. Dziś ma usłyszeć w prokuraturze zarzuty za narażenie swojego dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Może jej grozić do 5 lat więzienia. Zakopiańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku, do którego doszło w czwartek na Rysach w Tatrach. W zdarzeniu zginął 50-letni turysta, a jego towarzyszka doznała ciężkich obrażeń. Znajduje się w szpitalu w Krakowie. Już ustalono m.in., że mężczyzna, który zginął, miał w plecaku raki, ale mimo fatalnej pogody z nich nie skorzystał. Dodam, że wyprawa była częścią obchodów 50. urodzin kobiet.

0: kobiety. Ratownicy WOPR gotowi na lato. U progu nowego sezonu kąpielowego apelują o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą. Nie wchodźmy do wody po alkoholu i zwracajmy uwagę na swoje pociechy, dodaje ratownik WOPR-u Robert Rodziewicz.
1: Nie można ślepo zachłysnąć się piachem, wodą i słońcem i nie zwracać uwagi na swoje dzieci, bo te dzieci są wszędzie. Przykład zaginionego dziecka na plaży to jest tylko trochę strachu dziecka i trochę strachu rodziców, ale wtedy, kiedy ginie w wodzie, to nie ma większej tragedii.
0: Od początku roku nad wodą życie straciło już 65 osób, wynika z danych policji. Niespełna godzina dzieli nas od meczu, w którym Maja Chwalińska zagra o swoje marzenia. Nasza tenisistka zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrijewą, a stawką tego pojedynku będzie mistrzostwo Rolanda Garrosa. Ale i też ogromne pieniądze, blisko 3 miliony euro, czyli prawie 12 milionów złotych. Zwycięstwo da Maji też kolejny awans w światowym rankingu. Będzie 14, to daje pewne miejsce i rozstawienie w najważniejszych turniejach.

0: Pogoda.
1: Dużo słońca, choć miejscami może się delikatnie chmurzyć i może delikatnie pokropić się deszcz. Na termometrach 21 stopni maksymalnie na Lubelszczyźnie, 22 w Trójmieście, 23 na Dolnym Śląsku, 24 na Mazowszu.

0: Nowinki, trzys.
1: Sport, muzyka oraz gry to my.
2: Dzień dobry Państwu.
3: Dzień dobry.
2: Trochę nas nie było na antenie. Może w takim razie przypomnimy się, kto my.
3: Mówi w tej chwili Krzysztof Szewczyk. Znaczy nie, mówił, bo mówi teraz Wojciech Pianowski.
2: A teraz będzie mówił?
4: Wojciech Świętarski. No ja się nie chcę wysuwać naprzód, bo jestem najstarszy.
2: Nie szkodzi. Teraz ci o tym przypomnimy. Trochę nas nie było, bo jeden z nas sobie pojechał na wakacje.
4: Tak, na sanatorium takie tak, się.
2: Nie sanatorium. W związku z tym pozostałe dwie świnki musiały grzecznie tutaj w chlewiku czekać na nią.
3: No.
2: Fajnie się było?
3: Do mnie mówisz?
2: Tak.
3: Super. Opowiem wam przygodę, jaką miałem.
2: Dobrze.
3: Ale to później.
2: To w takim razie teraz zagramy piosenka sprzed 56 lat.
4: O, to dla mnie.
2: Hello, darling. I to jest taka rozmowa, on pyta ją, co u niej słychać. On mówi, że u mnie w porządku, nie mogę spać, płaszczę całą noc. Bardzo w porządku.
3: To jak u ciebie.
4: Ale Krzysiu nie płakał.
3: Skąd wiesz?
4: Bo mi mówił.
1: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
5: Świnki trzy w Radiu Pogoda.
6: Hello, darling. Nice to see you.

0: Gierka oraz gry, oraz gry to my.
1: Proszę Państwa, tak to było. I 3 tygodnie cię nie było, Krzysiu? Jakoś tak?
2: Więcej no, nie było.
3: Wojtek wyjechał.
1: A to Wojtek na urlop.
2: Nie wiedziałeś o tym, że byłem na urlopie?
1: Nie, by ci wydawało, że Krzysiu był na urlopie.
4: Za granicą byłem.
1: O cholera.
3: A ty wiesz, jak Wojtek ma na imię?
1: No wiem, Wojtek.
3: Aha, no dobrze.
1: Słuchajcie, ale ja wam też powiem. Ja dlatego teraz tak dziwnie może mówię, bo przez te 3 tygodnie, kiedy nie było was, zastanawiałem się, jak to przeżyć. I wiecie, gdzie trafiłem?
4: No.
1: No, księgi Izajasza. Aha. Proszę Państwa, otóż on napisał tak i to mi pozwoliło przetrzymać. Przestań, chłopie, nadmiernie myśleć. Nadmierne myślenie niszczy twój spokój. I to dzięki temu przetrwałem tę waszą nieobecność i moją tęsknotę za wami.
3: Rycz mała rycz, teraz powinniśmy zagrać.
4: No tak, ale nie ma tego.
3: No tak,
4: pod ręką.
3: To studnie bez wody.

0: Wielkopolski 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Obiecałem historię z wakacji. Właściwie jeszcze sprzed wakacji.
2: Wodek, czy wiesz, kto był na wakacjach?
3: No wiem.
2: Dobrze.
3: No ty.
1: No nie, zaczęło się. Słuchajcie, ja byłem na wakacjach. I teraz są takie czasy, Łodziu, że? Który dłubie ciągle w telefonie.
3: No
1: że
3: bo ja właśnie, to mam całą mądrość moją.
1: No właśnie, ja też miałem swoją całą mądrość. Jak wchodziłem na lotnisko, to w tym momencie mój telefon powiedział do widzenia i się zepsuł. I teraz sobie wyobraź, że wszystkie te lotnicze dokumenty, bilety i tak dalej masz w telefonie.
3: I cię zaaresztowali?
1: Nie, bo ja jestem, proszę ciebie, przewidujący i sobie wydrukowałem i miałem na papierze.
2: Czyli tak zwane hard copy.
1: Tak jest. I państwu też radzę to robić. Nie wierzcie w tę elektronikę, bo to się zawsze może zepsuć.
3: Tak jest.
1: A papier się może zalać.
2: Albo zgubić.
3: Tak. Jeden no, papier się zalał i leciał samolotem jak...
1: On się chyba inaczej nazywał.
3: Inaczej, ale nie powiem jak.
4: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
0: Świnki trzy w Radiu Pogoda.
5: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
6: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na Shell.pl.
8: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
9: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
8: Mów szybko, gdzie byłaś?
9: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
8: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
9: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
8: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
10: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
11: Została ostatnia reklama.
12: No, to jedziemy.
13: Tato, czy dziś ja prowadzę?
12: Jasne, w końcu to twój dzień.
13: Jedź prosto, skręć w prawo
14: i gotowe!
13: Jesteśmy w salonie Cherry!
15: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Mam dla was taką wiadomość, że inspektor Oko również z wakacji wrócił i będzie dzisiaj. Wrócimy do limeryków, bo państwo lubią te limeryki.
2: A ja mam wiadomość, właściwie dwie.
1: Zacznij od lepszej.
2: No to dla nas. Dla mnie i dla Wojtka jest to dobra wiadomość.
3: A dla mnie?
2: Niestety, Włodek.
3: Cholera.
2: Niestety.
3: Zawsze mam najgorzej.
2: Słuchaj, Cher, amerykańska piosenkarka, ona niedawno skończyła 80 lat.
3: Wiem, to tyle co ja, troszkę więcej mam nawet, ale nie...
2: No właśnie, i ona, słuchaj, świetnie wygląda.
3: No wiem,
2: świetnie
3: wiem.
2: Się czuje. Jest weganką, przestała jeść również sery, uprawia sport, właściwie teraz rzuciła siłownię i zaczęła pływać na desce. I tutaj my z Wojtkiem mamy, ponieważ my kiedyś na desce spadaliśmy z deski. A poza tym jeszcze co jej pomaga, jak twierdzi, wszemi wobec zawsze randki z młodszymi partnerami. No i widzisz, my jeszcze 80-tki nie mamy, czyli my mamy szansę uszczać.
3: Żeby z partnerkami, tak, młodszymi?
2: A ty?
3: Ja ci powiem jedną rzecz. Jeżeli pozwolisz, to dodam do sprawy związanej z Cher. Ja kocham szczególnie jeden jej utwór, bo on jest dla mnie nośny. Wiesz jaki? Ona śpiewa taką piosenkę Big Goes On.
1: Słuchaj,
2: to było tłumaczenie luźne.
3: No ja bardzo tak luźne.
1: Ja sobie myślę, że już nie będę wjeżdżał na urlop, bo to jest niebezpieczne dla Włodka.
3: Ale Big Goes, proszę państwa, to brzmi pięknie, smakowicie.
4: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
0: Świnki trzy w Radiu Pogoda.

0: Pogoda. 103 i 4 FM.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

0: jest sport, muzyka oraz gry to my.
1: Proszę Państwa, z uwagi na to, że nie było limeryków przez ostatnie 3 tygodnie, nie czytaliśmy żadnego, nie prosiliśmy o przysyłanie, ogłaszam, że zaczynamy akcję Limeryk. Pewien facet u fryzjera z kolegami grał w pokera. Pewien facet u fryzjera z kolegami grał w pokera. I dopisujemy 3 następne linijki, 2 muszą się ze sobą rymować, ta 3 i 4, a 5 ma się rymować z 1 albo z 2.
2: O Jezu, no, ale skomplikowane.
1: Ty nigdy tego nie zrozumiesz.
2: Nie.
1: Ale
3: a spróbuj powtórzyć.
2: Nie, wiem, że ma być się rymować i to zapamiętałem.
1: No to bardzo, super. No. Ja jeszcze to zapamiętaj to, co powiem. Świnki 3, małpa, radiopogoda.pl. To jest pan, mail.
2: Ja jestem z was najstarszy, to mam prawo.
3: Ale to w takim razie powiedz coś do rymu.
2: Hopsasa, wychodzą na głuptasa.
0: Były sobie świnki trzy w Radiu Pogoda.

0: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
7: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
8: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
9: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błysko Zdrój.
10: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
11: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
10: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
11: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
12: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
15: To soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
16: Reklama.

0: 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Widzę, Krzysztofie, że jesteś przygotowany, telefon w ręku, dzwonimy do jednego z twoich znajomych. Państwa zadaniem będzie odgadnięcie, z kim będziemy rozmawiali. Nasz kolega Włodzimierz, który siedzi tutaj obok, nie wie, do kogo będziemy dzwonić.
2: Nie wiem.
1: Będzie się starał odgadnąć z państwem.
3: Myślę, że nie będzie miał problemu, ponieważ zna tą osobę od bardzo dawna.
1: No to dzwonimy.
4: Tak, proszę.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Tu Radio Pogoda.
1: Dzień dobry. O co pan prosi?
4: No proszę, jak Radio Pogoda dzwoni, to w piękną pogodę. No to jestem bardzo, bardzo mi miło jest.
3: Fantastycznie. Jest to, wiesz co, ja tak próbowałem podliczyć, jak długo my się znamy. I wychodzi mi, że to już jest ponad pół wieku.
4: Pół wieku, no pół wieku. A to jakby było wczoraj, byśmy się tak poznali.
1: A wy się znacie tylko z widzenia?
3: Nie, ale ta piosenka jest mnie znana, a naszemu rozmówcy chyba również, prawda?
4: No, mi się tak wydaje. No, ale
3: a przypomnisz mi, jak to szło?
4: Znamy się.
3: Brawo, tak.
1: No, dalej nie.
3: Tak, wystarczy.
2: A ja już wiem.
1: Co?
2: Wiem. Co było dalej?
3: Aha, ale nie wiesz, z kim rozmawiamy.
2: Domyślam się, aczkolwiek nie chcę popełniać faux pas.
3: Lubisz się przebierać troszkę?
4: Ja? Proszę, nie jestem zbyt, lubię chodzić jakoś tak po prostu. Nastrój tak, nie mam żadnej po prostu jakieś zapotrzebowania, nastrój specjalny, ale nie, jeżeli chodzi o scenę, to tak, jeżeli scenę tak, no tak się urodziliśmy, no urodziłem się po prostu z tym strojem, artystycznie oczywiście.
2: Ja już chyba wiem, z kim rozmawiam, ale nie powiem, bo strzelę jakąś gafę i będzie głupio.
3: Ta zagadka rozstrzygnie się na końcu naszego programu dzisiaj. Błodek, państwo, ci, którzy jeszcze nie odgadli, dowiedzą się, kto był naszym gościem telefonicznym.
5: Były sobie świnki trzy
0: w Radiu Pogoda.

0: spać. Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Została ostatnia reklama.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
0: Reklama.
10: Proszę Państwa, godzina 15. Wiadomości będą za chwilę.
11: Jakie?
10: Będą takie, jakie będą. I będzie prognoza pogody też jako prognoza pogody, czyli nie wiadomo, czy się sprawdzi. No i na końcu my, dźwięki 3, część 2. Zapraszam.
12: Trzymamy kciuki za maję. Lada chwila rusza finał turnieju w Paryżu. Długi weekend na drogach, są wypadki, są ofiary, są pijani. Powiemy też o tajemniczej trąbie powietrznej w gminie Mikołajki.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
12: Marcin Krzemiński, wybiła 15, Maja Chwalińska i Mirla Andrijewa lada moment pojawią się na korcie i rozpoczną rywalizację o zwycięstwo w Roland Garros. Obecność w finale Rosjanki nie jest zaskoczeniem, Polki wielką sensacją, o czym z Paryża Przemysław Pozowski.
13: Chwalińska, która przed turniejem była 114. tenisistką świata, wie, że wiele wokół niej się zmieniło przez ostatnie 3 tygodnie.
14: Nie da się od tego odciąć w 100%, więc oczywiście jakby jestem też świadoma, że więcej osób mnie obserwuje i kibicuje, ale no staram się jakby nie podsycać tego.
13: Z kolei trener Chwalińskiej, Jarosław Machowski, zwraca uwagę, ile meczów ma Polka w nogach.
15: 9 meczów w rzędu grała. To jak fizycznie, psychicznie wymagające.
13: W ubiegłym roku tytuł w Paryżu zdobyła Coco Gauff, 2 lata temu Iga Świątek.
12: Zmieniamy temat. 72 wypadki, w których zginęły 3 osoby, a blisko setka została ranna. To policyjny bilans piątku, czyli kolejnego dnia długiego czerwcowego weekendu na polskich drogach. Nadal niestety nie brakuje też osób, które wsiadają za kółko po alkoholu. Wczoraj policja zatrzymała ponad 360 takich kierowców. Straż Pożarna i władze gminy Mikołajki twierdzą, że nie otrzymały w ciągu ostatniej doby zgłoszeń o ewentualnych szkodach związanych ze zjawiskami pogodowymi. W sieci pojawił się film obrazujący możliwe wystąpienie trąby powietrznej w tym rejonie. Nagranie wykonano wczoraj na polu koło jednej ze wsi w gminie Mikołajki na Mazurach i ukazało się na portalach społecznościowych, między innymi na profilu stowarzyszenia Skywarn Polska, czyli polskich łowców burz. Polska nie wdroży wszystkich przepisów paktu migracyjnego, poinformował wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. Jak podkreślił, osłabiłoby to bezpieczeństwo.

tego kraju. Pakt migracyjny zacznie obowiązywać w Unii Europejskiej 12 czerwca. Polska nie będzie musiała przyjmować migrantów ani ponosić kosztów związanych z odmową ich przyjęcia. Tatry oblężone. Kropówki są pełne spacerowiczów i brakuje miejsc parkingowych przy szlaku do Morskiego Oka. Jak informuje Tatrzańska Izba Gospodarcza, dominują turyści krajowi. Średnie obłożenie bazy noclegowej wynosi około 70%.

0: program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Pogoda.
2: Noc w kratkę i pogodna i pochmurna z deszczem. Padać może na zachodzie i południu, sucho na wschodzie, lokalnie gęste mgły. Na wschodzie 10 stopni, w centrum 14, na północnym zachodzie 16.
0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: muzyka oraz gry to my.
1: Łodek, chodź tutaj, bo już zaczynamy.
2: Jestem.
3: Zziajany.
1: Daleko. No. Widziałeś te trzy ostatnie kroki, jakie szybkie postawił?
3: Przebieg pół piętra.
1: Czyli teraz muzyka jakąś, na tak na dobry początek.
3: Proszę bardzo.
2: No.
3: Ona ma 79 lat.
2: Kto?
3: No, ona.
2: Ona.
3: Tak. I nazywa się Linda Ronstadt. Natomiast Willie Nelson, taki bardzo znany wykonawca, on coś bardzo fajnego powiedział na jej temat. Powiedział, że na świecie są dwa rodzaje mężczyzn. Ci, którzy kochają się w niej, i ci, którzy nie wiedzą, kim ona jest.
2: No. To ja.
1: No to się dowiesz.
2: No nie wiem, no.
1: Jak to nie wiesz?
2: No śpiewa piosenki jakieś, ale...
3: No jak to jakie? No teraz zaśpiewał Miłość od pierwszego wejrzenia.
1: No posłuchamy i będziesz wiedział.

0: muzyka oraz gry to my.
1: A wiecie, co ja ciekawego robiłem?
2: Tęskniłeś.
1: Wgryzałem się w język czeski. Słuchajcie, powiem wam, jakie słowa, proszę państwa...
2: Znaczą kompletnie coś innego.
1: Dobra, uwaga. Kalchoty.
2: Co?
1: Kalchoty.
2: Kalchoty to kalesony.
1: No właśnie. Dalej, proszę bardzo. A na przykład letadlo.
2: To jest tablet twój.
1: Nie, letadlo to samolot, kolego. Jak się nazywa zegarek? Chodinki, proszę bardzo.
2: Ale to wszystko prawda, czy tak sobie żartujesz?
1: Nie, no mam to, proszę, wyczytać.
2: Ale czytam, to w internecie jest, to nie, jest nieprawda. No,
1: słuchajcie, a wiecie, jak się nazywają śpioszki?
2: Nie mam pojęcia.
1: Śpioszki, a nie wiecie, bo dzieci nie macie. Dupaczki.
2: Masz jakąś czeską piosenkę pod ręką?
3: Czeskę nie mam, a mam polską.
1: Laska Nebeska, nie masz tego?
3: Nie mam.
1: Laska Nebeska, to przebój już strasznie poważnie.

0: czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: My tak sobie
2: gadu,
1: nareszcie, i dwie rzeczy mnie tutaj absolutnie powaliły na kolana w sensie pozytywnym. Koszula, jaką ma Wojtek, jest tak śliczna, jest taka męska, taka trochę country, ale taka jednocześnie elegancka. To jest jedno, a drugie to, że uświadomiłem sobie, że mi jest dobrze z wami, pomimo
2: najpierw się podlizujesz na moją koszulę, a potem jeszcze się bardziej podlizujesz. Słyszałeś, jak się podlizywał? Że no, dobrze mu jest z nami.
1: Bo chciałem powiedzieć to zdanie, uwaga. Fryderyk Nisze, znasz takiego faceta, nie?
2: Znam, no, osobiście, to, oczywiście.
1: Nie. On powiedział coś, co mnie jest bardzo przydatne. Nikt nigdy
2: nikogo
1: nie stał
2: nie
1: się wielki przez pokazywanie, jak mały jest ktoś inny.
2: To jest bardzo dobre zdanie.
1: No,
3: już teraz zawsze możesz wejść na stół, będziesz większy.
1: To już wolę na jakiś piedestał.
4: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
0: Świnki trzy w Radiu Pogoda.

0: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
2: O.
1: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
4: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
5: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
4: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
5: Super! Kiedy płyniemy?
6: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
7: Została ostatnia reklama.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Proszę Państwa, wygląda na to, że inspektor Oko rzeczywiście wypoczął i miał historię, no, taką dość trudną do rozwiązania. No, no, a posłuchajmy, jak to było.
1: Inspektor Oko na tropie.
2: W parku znaleziono ciało zastrzelonej kobiety.
0: Co o niej wiemy?
2: Oko zapytał Koksa.
3: W sumie niewiele. Nazywa się Kolatka, mieszka niedaleko i nie żyje. Zastrzelono ją jakieś 4 godziny temu.
2: Odpowiedział Koks.
3: Mężatka?
0: No to rzeczywiście niewiele. Ktoś coś słyszał?
3: Sąsiadka. Słyszała strzał w parku. A gdy przyjechałem, dała mi numer telefonu do tego Kolatki. Ale jeszcze nie dzwoniłem, bo czekałem na pana, inspektorze.
0: Doskonale, Koks. Doskonale. To w takim razie zatelefonujemy.
2: Oko wybrał numer. Po kilku dzwonkach odezwał się męski głos.
4: Halo?
0: Pan Kołatka? Tu inspektor Oko. Znaleźliśmy pańską żonę. Czy mógłby pan jak najszybciej przyjechać?
4: Jadę.
2: Połączenie zostało przerwane, a po 10 minutach pojawił się w parku pan Kołatka.
5: Co się stało?
2: Był najwyraźniej zdenerwowany.
0: No cóż, mam dla pana 2 wiadomości. Obie złe. Po pierwsze, pańska żona nie żyje. A druga wiadomość, że muszę pana aresztować pod zarzutem zabójstwa. Koks, załóż panu kajdanki.
2: Na jakiej podstawie Oko doszedł do wniosku, że zabójcą jest pan Kołatka?
1: Inspektor Oko na tropie.
0: Proszę Państwa, odpowiedź na to pytanie pod koniec programu, jak zwykle.
3: Poczujcie energię, która za chwilę nastąpi na antenie naszej Radio Pogoda. Jackie Wilson w 1959 roku.

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Jeszcze jedna część programu Świnki Trzy, czyli nasze, jak to mówisz, Krzysiu, dowcipy?
2: Nie. Kawały.
1: Kawały.
2: No tak się kiedyś mówiło.
1: No to zaczynaj.
2: To w takim razie to będzie pytanie dla was na inteligencję. Wodek,
3: skup się. To do mnie.
2: Dlaczego w kącie jest gorąco?
1: Bo jest 90 stopni.
2: Brawo. No jak zgadłeś, to jeszcze jedną zagadkę ci daję.
3: No?
2: Dlaczego drukarka w każdych zawodach zawsze zajmuje drugie miejsce?
1: No to tego to nie wiem.
2: Bo jest tuż, tuż.
1: A no, tak, dobrze. Proszę.
3: No to ja mam. Mąż mówi do żony po kilku godzinach kłótni. Okej, mówi mąż, mogę się z tobą pogodzić, ale to nic nie da. Żona mówi, dlaczego? Bo wtedy oboje będziemy w błędzie.
2: Bardzo to filozoficznie skomplikowane.
1: No,
2: i w ogóle mnie to nie rozśmieszyło.
3: Słuchajcie, ja oglądałem myśleć.
1: Ostatnio mecze naszej reprezentacji Polski. Ale to nie był dowcip, nie. To tylko nawiązanie do tego, co chcę powiedzieć.
3: Aha.
1: I siedzi taki właśnie na stadionie kibic i widzi obok siedzącego Jasia. I mówi, jak tu się znalazłeś? No miałem bilet, tata kupił. A gdzie tata? W domu, biletu szuka.
4: Autopromocja.
5: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
6: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda, specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
7: No oczywiście.
5: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
9: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Przed nami kolejny dzień festiwalu w Opolu. Czeka nas wieczór wspomnień, największych przebojów i wyjątkowych spotkań na scenie. Wystąpią między innymi Krystyna Brońko, Natalia Kukulska, Alicja Majewska, Doda, a swoje 26-lecie będzie świętować kabaret Neonówka. Oglądaj dziś od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
11: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
12: Stwórz wymarzony ogród z Wesołkiem. Tylko w składach budowlanych Wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy. Narzędzia, ziemia, kora, nawozy, kruszywa dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach. A także piękne doniczki i elementy do aranżacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: 18, 47, 12.
15: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
15: To ja też chcę. 24, 30.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
19: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
20: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
21: Została ostatnia reklama.
22: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
23: Reklama.

0: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Dotarliśmy, panowie, prawie do końca programu. Jeszcze mamy kilka obowiązków do spełnienia. Na przykład ja powinienem podać państwu jeszcze raz limeryka, nad którym będziecie pracowali, czyli początek tego limeryka w zasadzie. Pewien facet u fryzjera z kolegami grał w pokera. Świnki 3, radiopogoda.pl. W środku małpa.
2: Małpa to jestem ja. Dziś mi nie wyszło na tej audycji najlepiej.
1: I jeszcze, proszę państwa, rozwiązanie zagadki kryminalnej. Dlaczego oko aresztował pana Kołatkę? No, prosta sprawa. Nie powiedział mu, gdzie na niego czeka, a pan Kołatko po prostu przyjechał do miejsca zbrodni. No to skąd wiedział, gdzie ma pojechać?
3: No widocznie tam już był wcześniej.
1: No właśnie.
3: To ja teraz muszę powiedzieć państwu, kto był naszym gościem telefonicznym, z kim rozmawialiśmy.
1: On się sam przedstawi.
3: No dobrze, niech się przedstawi.
4: Marian Lichtman, stary trubadur.
1: Dziękujemy, Marian.
3: Panowie, przygotowałem na zakończenie chyba najlepsze nagranie tego dzisiejszego programu. Zespół Chicago.
1: Na świetnie, sam koniec.
3: Świetnie brzmienie, tak. Bo jest tak, że oni śpiewają o tym, że każdy potrzebuje trochę odpoczynku od siebie nawzajem.
1: Ja już nie.
3: A nawet kochankowie potrzebują odpocząć z dala od siebie. A tym bardziej my powinniśmy odpocząć.
1: Ja to już my
2: od siebie. Ja
3: i słuchacze
2: na siebie za mało,
3: od nas odpocząć.
2: Tyle cię nie było. Wojtka nie widziałem też, to nie rób mi tego.
3: Do usłyszenia za tydzień.
2: No.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu

0: Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni.
1: Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie.

0: smutno i źle.
1: Kiedyś chmurny i zły,
0: kiedy w oczach masz łzy.

0: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive, tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0%. Za super hybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonach. W Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu Wierzbięcice 2A. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
4: Została ostatnia reklama.
5: Co daje największy spokój przed wakacyjnym wyjazdem? Pewność, że twoje auto jest gotowe do drogi. Tylko w Toyota Mikołajczak wykonamy kompleksowy przegląd auta za jedyne 99 zł. Ty planujesz odpoczynek, my zadbamy o spokojną i bezpieczną podróż. Sprawdź pełną listę usług na www.toyotamikolajczak.pl i ruszaj w trasę bez obaw. Toyota Mikołajczak, Poznań Ławica, ulica Bukowska 279.
6: Wykolejenie pociągu towarowego pod Słupskiem, są utrudnienia w ruchu. CBA zatrzymało urzędnika z gdańskiego zarządu dróg. Norwescy piłkarze mogą zaszaleć po mundialowych meczach, ale w granicach rozsądku.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
6: Marcin Krzemiński. Wykolejenie pociągu towarowego pod Słupskiem. 6 wagonów pociągu wypadło z szyn podczas jazdy manewrowej na stacji Jeziorzyce Słupskie. Teraz ściągany jest specjalistyczny sprzęt do podnoszenia wagonów. Ruch na trasie między Słupskiem a Lęborkiem jest wstrzymany, mówi Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych.
8: Przewoźnik Polregio wprowadził zastępczą komunikację autobusową na odcinku Damnica-Słupsk-Wrześnica. Natomiast za pociągi PKP Intercity autobusy pojadą na odcinku Słupsk-Lęborg.
6: Między Słupskiem a Wrześnicą tor jest już zamknięty z powodu prac modernizacyjnych. Jak doszło do wykolejenia, ma wyjaśnić specjalna komisja kolejowa. Utrudnienia dla pasażerów mogą potrwać wiele godzin. CBA zatrzymało gdańskiego urzędnika. Chodzi o pracownika miejskiego zarządu dróg. Według nieoficjalnych ustaleń sprawa ma charakter korupcyjny. Służby na razie nie podają jednak żadnych szczegółów sprawy. Te mamy poznać we wtorek na konferencji prasowej prokuratury. 9 osób zginęło w dzisiejszych izraelskich nalotach na południowy Liban, podały wojsko i media z tego kraju. Do nalotów doszło 3 dni po uzgodnieniu przez oba kraje nowego zawieszenia broni. Jego wdrożenie zależy jednak od całkowitego zaprzestania ostrzału przez Hezbollah i wycofania jego bojowników z południowego Libanu. Hezbollah odrzucił porozumienie, twierdząc, że nie gwarantuje ono wycofania wojsk izraelskich. Norwescy piłkarze otrzymali pozwolenie na spędzenie wolnego czasu podczas mundialu w dowolny sposób i picie piwa na mieście, ale w rozsądnych ilościach. Jest to zgodne z wieloletnią wewnętrzną dyrektywą reprezentacji, wolność, ale z odpowiedzialnością. Oby poszło sportowcom lepiej z tym niż ich kolegom w 1998 roku, gdy ostatni raz Norwegia grała na mundialu. Wtedy dwóch kluczowych zawodników po pierwszym meczu spędziło noc w klubie rozrywkowym, pijąc duże ilości piwa.
9: Radio Pogoda.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
11: Pogoda.
6: Nocą na wschodzie 10 stopni, w centrum 14, na północnym zachodzie 16. Pogoda w kratkę i pochmurno i pogodnie, padać może na zachodzie i południu, sucho na wschodzie, lokalnie spodziewajcie

0: okresie gęstych mgieł.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

to chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij.

0: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Gdy już mnie znuży śródmieścia gmach.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
4: To soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
8: To ja też chcę.
7: 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays. Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
0: Została ostatnia reklama.
14: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Reklama.

0: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599, czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
10: To ja też chcę.
9: 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
13: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
14: A cappuccino też za siódemkę?
15: Też.
14: A flat white?
15: Też.
14: A...
15: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
16: Została ostatnia reklama.
17: Przed nami kolejny dzień festiwalu w Opolu. Czeka nas wieczór wspomnień, największych przebojów i wyjątkowych spotkań na scenie. Wystąpią między innymi Krystyna Brońko, Natalia Kukulska, Alicja Majewska, Doda, a swoje 26-lecie będzie świętować kabaret Neonówka. Oglądaj dziś od 20 w TVP1 i w TVP VOD.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.

0: Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko-Zdrój.
1: Jedziemy!
2: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
3: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
4: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
4: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
5: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
4: O, pyszna zapiekanka.
5: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
4: To rozumiem.
5: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
6: Została ostatnia reklama.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Reklama.
11: Eksperci ostrzegają, świat czekają ekstremalne zjawiska pogodowe. Ponad 60 ofiar wody od początku roku to dane policji. Odwiedzimy też kładkę, która łączy dwie miejscowości i dwa kraje.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
11: Marcin Krzemiński. Międzynarodowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega. W najbliższych miesiącach świat czekają ekstremalne zjawiska pogodowe. To za sprawą zjawiska El Niño na Pacyfiku, które według naukowców niebawem przyniesie kolejne rekordy temperatur w wielu miejscach globu. El Niño to zjawisko cykliczne, ale tym razem może się okazać wyjątkowo silne.
13: To znaczy, że będziemy mieli pewnie rekord temperatury światowej w tym roku, a w przyszłym jeszcze pewniej. To znaczy, że w dużej części świata, szczególnie w tropikach i subtropikach, będą cieplej niż zwykle, będzie suszej niż zwykle. To niekoniecznie musi znaczyć wiele dla Polski. Polska jest dość daleko od tego, no ale na przykład możemy to odczuć w cenie żywności.
11: Tłumaczy profesor Jacek Piskozup z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Wysokie temperatury zachęcają do wypoczynku nad wodą. Policjanci apelują o rozwagę, bo z danych Komendy Głównej wynika, że od początku tego roku wskutek utonięcia zmarło 65 osób. Dlatego nie wchodźmy do wody po alkoholu lub środkach odurzających i nie zostawiajmy dzieci bez opieki. Ukraińskie drony uderzyły w bazę floty bałtyckiej w Kronstadzie koło Petersburga. W bazie stacjonują okręty wojenne, w tym podwodne. Znajdują się tam ośrodki szkoleniowe, doki remontowe oraz zakłady stoczniowe. Jak przekazano w komunikacie, do wyznaczonych celów dotarło kilka dronów, a w samej bazie odnotowano pożar. Sport. Piłkarze Podbeskidzia Bielsko-Biała wygrali na swoim stadionie finał baraży drugiej ligi z Sandecją Nowy Sącz 3-1 i po dwóch sezonach spędzonych na trzecim poziomie rozgrywkowym wracają na zaplecze ekstraklasy. To most łączący nie tylko dwie miejscowości, ale też dwa kraje. Na rzece Olzie oficjalnie otwarta została dziś kładka, która połączyła leżące po polskiej stronie Pogwizdów z Karwiną Łąkami w Czechach. Będzie nosić nazwę kładki sąsiadów. W przeszłości miejscowości łączyła drewniana przeprawa. Została zniszczona w latach 50. XX wieku podczas przyboru wody w Olzie.
14: Radio Pogoda.
6: Pogoda.
11: Jutro mniej słońca, spodziewajcie się deszczu i burz, najpogodniej bez opadów na Podkarpaciu. Miejscami porywisty wiatr, będzie za to cieplej niż dziś. Nad morzem 18 stopni, ale na zachodzie 24, a na Mazowszu nawet 27.

0: każdy.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: Została ostatnia reklama.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money.
10: Cherry Money?
9: Nowy Ekspres Los.
10: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
1: Reklama.

0: to promocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Tymczasem w salonie Filman.
8: I jak pani widzi?
9: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
7: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
16: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
15: Mów szybko, gdzie byłaś?
16: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
15: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
16: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
15: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
17: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
18: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
17: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
18: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
10: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
19: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
1: Została ostatnia reklama.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
0: Reklama.

0: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin.

0: Została ostatnia reklama.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar.
3: Zaraz część posmarujemy.
1: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
3: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Reklama.
7: Mimo porażki ogromna duma, Maja Chwalińska wicemistrzynią French Open. Potem premiera napiętych ostatnio relacjach polsko-ukraińskich. Będziemy też w Liverpoolu w Muzeum Beatlesów.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
7: Marcin Krzemiński. Nie udało się. Maja Chwalińska przegrała w finale wielkoszlemowego tenisowego turnieju French Open z Mirżą Andrijewą 3-6, 2-6. Jesteś niesamowitą tenisistką, taka młoda i taka utalentowana, to jest denerwujące, żartowała Chwalińska, zwracając się do rywalki, dodając, że Mirża była dziś dla niej po prostu za dobra. Niemniej za awans do finału Maja może liczyć na nagrodę w wysokości 1 400 000 euro, czyli prawie 6 milionów złotych. W poniedziałek zamelduje się na 21. miejscu światowego rankingu WTA. To oznacza awans aż o 93 pozycje. Na poniedziałek zaplanowane jest posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Zwołana przez prezydenta Karola Nawrockiego Rada rozmawiać będzie o odebraniu odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu po tym, jak ten nadał ukraińskiej jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Na inicjatywę prezydenta przychylnie zdaje się patrzeć także rząd. Ben O'Connor.
8: Premier Donald Tusk, jeśli wprost nie wspiera prezydenta Karola Nawrockiego w chęci odebrania orderu prezydentowi Ukrainy, to na pewno pomysłowi temu się nie sprzeciwia. To do Ukrainy należy odpowiedzialność za naprawienie napiętych relacji z Polską, mówi premier.
9: Myślę, że będą szukali jakiegoś sensownego wyjścia z tej sytuacji. Jesteśmy współgospodarzami razem z Ukrainą w Gdańsku, tej konferencji odbudowy Ukrainy. To są poważne biznesy i polskie, europejskie, ukraińskie. Myślę, że w tej chwili cała odpowiedzialność jest po stronie ukraińskiej, żeby jakoś zaleczyć ten niepotrzebny zupełnie, może nie konflikt polityczny, ale konflikt interpretacji historycznej.
8: O napiętych relacjach polsko-ukraińskich z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem rozmawiał Kirył Budanow, szef kancelarii ukraińskiego prezydenta.
7: Z Budanowem rozmawiał też prezydencki minister Marcin Przydacz. Przekazał, że Ukraina jest zainteresowana dialogiem. Rzadkie rysunki współtworzone przez Johna Lennona oglądać można do końca wakacji w liverpoolskim Muzeum Beatlesów. Utrzymane w popartowej stylistyce rysunki złożyły się na animacje promujące singiel I Feel Fine. Powstały w 1964 roku. Według niektórych historyków był to pierwszy w historii teledysk.
10: Radio Pogoda.
0: Pogoda.
7: Maksymalnie od 18 do 20 stopni na Pomorzu, 22 na zachodzie i 26 na południowym wschodzie kraju. Takie maksymalne jutro temperatury. Najpogodniej i sucho tam, gdzie najcieplej, czyli na południowym wschodzie. Poza tym spodziewajcie się deszczu, a miejscami także burz.

0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Ale sztosy!
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerwony.

0: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
2: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
3: Została ostatnia reklama.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Mam ciebie tylko w głowie.
4: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
5: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
9: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
14: Została ostatnia reklama.
15: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Reklama.
17: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to ozdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się. I już po chwili.
18: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego od sympatycznego pana Waldka. Pucio, pucio. Jesteś

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: A sympatycznie panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio. Jesteś pytany.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni nasz basista, że dokoła szum na parkiecie tłum.

mnie strach! Teraz dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III ode mnie. Panu Krysiu, kocham panią. Wszystko.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
5: Zaraz cześć posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money!
11: Cherry Money?
10: Nowy ekspres los!
11: Co za sztos! Pula na wygrywanie.

0: Nie dziś 20. jubileuszowa Noc Kultury, ale najpierw wrócimy do finału French Open.
1: Jesteśmy bardzo dumni z Mai.
0: Zapewniają kibice.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
0: Marcin Krzemiński. Nieważna porażka, ważny całokształt, zdają się mówić kibice. Biało-czerwoni nie szczędzili wsparcia Mai Chwalińskiej po przegranej w finale Rolanda Garrosa. Polka uległa Rosjance Mirze Andrijewej 3-6, 6-2.
1: Jesteśmy bardzo dumni z Mai. Widać było, mi się wydaje, zmęczenie. Widać było zmęczenie, jednak te 9 rozegranych meczów dało sobie znać.
3: Bardzo mi przykro, że przegrała, ale jestem dumna, że doszła do finału.
0: Chwalińska jest pierwszą w historii kwalifikantką, która dotarła do finału w Paryżu. Występ Chwalińskiej oznacza, że w poniedziałkowym notowaniu listy WTA będzie 21. Nigdy wcześniej nie plasowała się w najlepszej setce. Z zarzutami matka 5-latki, która wczoraj wypadła z okna na 11. piętrze wieżowca na wrocławskim osiedlu. Zosia w bardzo ciężkim stanie, ale stabilnym, jest w szpitalu w Bydgoszczy. Wiktoria D. ma odpowiedzieć za narażenie córki na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przyznała się, złożyła wyjaśnienia. Może jej grozić do 5 lat więzienia. W trakcie opieki nad córeczką była pod wpływem alkoholu i spała. Prokurator złożył do sądu wniosek o 3-miesięczną areszt dla kobiety. Równe 6 zł za litr to obowiązująca do poniedziałku włącznie maksymalna cena za benzynę 95, za olej napędowy 6,46 wynika z rozporządzenia Ministerstwa Energii. W nocy Lublin ponownie zamieni się w wielką scenę sztuki i muzyki. Startuje 20. jubileuszowa edycja Nocy Kultury, tym razem pod hasłem Dobranoc. W sumie miasto przygotowało 200 atrakcji. Jedną z największych będzie instalacja Maki Jarosława Koziary, mówi Marzena Bielecka, dyrektorka programowa Nocy Kultury.
4: Możemy się spodziewać intensywnej czerwieni, która wykwitnie tym razem na kamienicy na rynku.
5: W tym roku bardzo ważnym punktem Nocy Kultury będzie noc w browarze.
0: Dodaje Joanna Wawiórka-Kamieniecka, dyrektorka festiwalu. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny.
2: Radio Pogoda. Pogoda.
0: Noc, można powiedzieć, w kratkę, i pogodna, i pochmurna z deszczem. Padać może na zachodzie i południu, sucho na wschodzie, lokalnie gęste mgły. Na wschodzie 10 stopni, w centrum 14, na północnym zachodzie 16.

0: No, to jedziemy.
1: Tato, czy dziś ja prowadzę?
0: Jasne, w końcu to twój dzień.
1: Jedź prosto, skręć w prawo
2: i gotowe!
1: Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
6: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
7: Mam ciebie tylko.
8: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
9: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek Województwa Wielkopolskiego.
10: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
11: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
10: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
11: Ach, ci panowie z Media Expert.
10: Prawda?
12: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję, tańsze zakupy.
1: No wiadomo, Marian, długi weekend mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
2: Expert taniej masz. Została ostatnia reklama.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24, 30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.
6: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Mijamy każdego dnia na ulicy, nawet nie jesteśmy świadomi, kto dzięki przeszczepowi może żyć, czy to jest przeszczep szpiku, czy to jest przeszczep narządu. To jest 18 finał, taka dorosłość, ale też jednocześnie 18 lat temu wszystko było takim tematem tabu. Dzisiaj dzięki takim spotkaniom właśnie jest idea, aby promować tą transplantację wśród młodych i myślę, że zawsze mówię, że czy to są święta, nie święta, warto za życia rozmawiać o tych oświadczeniach woli, o tym dawstwie narządów, kiedy się spotykamy, kiedy wszystko jest dobrze, to warto o tym mówić już dzisiaj. Nie obawiać się, a po to są te kampanie, aby te mity obalać i mówić głośno o tej transplantacji, że warto te narządy ofiarować drugiemu człowiekowi.
1: Aleksandra Gołąb i jesteśmy...
2: I Szymon Wróblewski.
1: I jesteśmy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie.
3: W rękach widzę nagroda główna.
1: Tak,
2: nagroda główna. Sami się nie spodziewaliśmy, że możemy to wygrać. Jest to bon, który możemy przeznaczyć na cele charytatywne od naszej szkoły. No, zapromowaliśmy kampanię Drugie Życie, czyli mówiliśmy o transplantologii, rozdawaliśmy oświadczenia woli, żeby promować to wszystko, informowaliśmy ludzi, że coś takiego istnieje. Transplantacja w wielu przypadkach po prostu uratuje komuś drugiemu człowiekowi życie. No. Myślę, że informowanie jest bardzo ważne, bo wiele osób zmaga się z takimi problemami, to jest na co dzień normalne, więc po prostu lepiej informować i pomagać innym.
4: Profesor nadzwyczajny Maciej Gwyda, konsultant wojewódzki transplantologia. Ubiegły rok był rokiem rekordowym, ale to nie znaczy, że nie będzie lepszych lat, bo w tym kierunku właśnie zmierzamy, aby ta dziedzina dalej się rozwijała. Po tym załamaniu, po COVID-zie trzeba było wszystko odbudować i myślę, że już doszliśmy do jakiegoś solidnego, dobrego poziomu, nie tylko w Wielkopolsce, ale też w Polsce i dotyczy to wszystkich narządów unaczynionych, których przeszczepiamy. Raz, że znajdujemy w dokumentach oświadczenia woli, niekoniecznie nasze, drugiego życia, ale wyprodukowane są przez różne organizacje, ważne, że są. To jest jedna rzecz. Z drugiej strony muszę powiedzieć, że taki już powoli robi się usatysfakcjonowany, jeśli chodzi o świadomość Wielkopolan dotyczącą donacji, transplantacji i oświadczeń woli. Nie jest to temat już tak odległy. Nie budzi takiego zdziwienia, zaskoczenia. Każdy już gdzieś słyszał, albo wśród najbliższej rodziny, albo wśród znajomych, czyli spotykamy się z takim obeznaniem z tym tematem. I to jest wynikiem pracy tych 18 lat, tych kolejnych pokoleń, które szkolimy. No i osiągnęliśmy już taki zadowalający poziom wiedzy.
3: Ile się czeka? Na jaki narząd czeka się najdłużej?
4: To mamy zróżnicowanie na serce i wątrobę. Nie można długo czekać. To są normy czasowe, które powodują, że ten narząd powinien być przeszczepiony jak najwcześniej. Troszeczkę większy komfort mamy, jeśli chodzi o nerki, bo mamy terapię zastępczą, czyli dializoterapię i możemy ten czas wydłużyć. Niemniej po zakwalifikowaniu faktycznie tak około średnio do 2 lat taka nerka jest przeszczepiona. To znaczy, że niektórzy dostaną już i po tygodniu, i po 2, a niektórzy czekają 5 i więcej lat. Tak samo jak i też nerka średnio funkcjonuje 7-8 lat, więc niektórzy tylko rok, ale niektórzy ponad 20 lat. No jest to zmienne i zależy od narządu i od samego biorcy. Osób oczekujących jest zawsze około 2000, to mniej więcej, ale my interesujemy się tymi osobami, które są aktywne na liście, czyli to są takie osoby, które są w takim stanie zdrowia i tak mają wykonane badania, że możemy do nich w każdej chwili zadzwonić i wezwać, bo również znajdują się osoby na tych listach oczekujących, które w danym momencie są chore, ale wymagają pewnych uzupełnień i niejako na bieżąco nie można z nich skorzystać.
5: Nazywam się Mariusz Rzetajczak, jestem ze Ostrowa Wielkopolskiego, jestem dawcą nerki dla mojej córeczki. Historia jest bardzo długa, bardzo zawiła, ponieważ nasza córka urodziła się z uszkodzonymi nerkami w stadium 5. Nie rokowano jej szans na przeżycie. Wydaje nam się, że u nas wydarzył się cud. Prawdziwy cud, ponieważ nasze nerki zmieniły się z 5 krytycznego na 2 stopień uszkodzenia nerek. Wszystko było poparte modlitwą. Wówczas już nie mówiono nam o śmierci. Faktycznie, że nasza córeczka będzie potrzebowała w przyszłości dawcy. Kiedy to usłyszeliśmy, że nasza córeczka, o naszej córeczce już się nie mówi, że będzie umierać, tylko ma szansę na przeżycie, natychmiast w sercu mojej małżonki i moim zrodziło się pragnienie podzielenia się narządem dla naszej córeczki. Z uwagi na to, że ja gdzieś tam byłem pierwszy badany jako dawca i miałem wszelką zgodność i mogłem zostać dawcą, faktycznie zostałem dawcą. 19 listopada 2021 roku oddałem jej nereczkę, czyli jest 4 lata po przeszczepie.
3: A pan jak się czuje teraz?
5: Fantastycznie, bardzo dobrze. Ja myślę, że nie musisz tego rozumieć. Kompletnie. Wystarczy tylko twoje jedno tak. I myślę,

0: że dalej się czas potoczy sam, zostaniesz pięknie przeprowadzony przez to wszystko, przez profesjonalistów, specjalistów, lekarzy. Myślę, że później będziesz miał całe życie na to, żeby zrozumieć, co zrobiłeś.
1: Według ostatnich danych od stycznia do kwietnia tego roku lekarze przeszczepili już ponad 700 organów, a sporo z nich w samym Poznaniu.
2: Zmieniamy temat.
1: 16 czerwca na cmentarzu Junikowo rozpocznie się 20. edycja akcji Światełko dla Czerwca 56 organizowanej przez Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 1956. Tegoroczna odsłona będzie miała wyjątkowy charakter ze względu na przypadającą 70. rocznicę bohaterskiego zrywu. Inauguracja akcji odbędzie się 16 czerwca o 11 przy grobie Romka Strzałkowskiego na cmentarzu Junikowo. 20. edycja akcji Światełko dla Czerwca 56 została objęta honorowym patronatem wielkopolskiego kuratora oświaty.
2: Edukacja w Poznaniu.
1: Ruszyła rekrutacja na studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
3: Jej pierwszy etap, czyli rejestracja na kierunki studiów, potrwa do 13 lipca, natomiast 16 lipca ogłoszona zostanie lista kandydatów zakwalifikowana do przyjęcia na konkretne kierunki studiów. Iwona Cieślik, rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W tym roku na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu kandydaci mają naprawdę ogromny wybór spośród 26 kierunków studiów. Od kierunków związanych z klimatem, środowiskiem, leśnictwem, przez nowoczesne technologie, zdrowie ludzi i zwierząt, żywność, po technologię drewna czy projektowanie mebli, a kończąc, a w zasadzie nie kończąc, a ekonomią i finansami. Oferta na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu pokazuje, jak różnorodne są dziś możliwości studiowania na nauk przyrodniczych i technicznych. Nie jestem w stanie tutaj wymienić wszystkich, które mamy w ofercie. Natomiast zapraszam na naszą stronę internetową, gdzie można poczytać zarówno o kierunkach studiów, jak i tym, jakie zawody i jakie perspektywy w przyszłości po tych kierunkach są dla młodych ludzi. Ważne jest to, że chcemy kształcić absolwentów nie tylko do konkretnych zawodów, ale będą to osoby przygotowane do funkcjonowania na rynku pracy, gdzie kluczowe znaczenie mają takie kompetencje jak umiejętność pracy z nowymi technologiami, ponieważ współczesne studia uczą nie tylko jednego zawodu, ale tak naprawdę umiejętności, które pozwalają odnaleźć się w wielu branżach.
1: Przypomnę, w tym roku kandydaci mogą wybierać spośród 26 kierunków studiów pierwszego stopnia, obejmujących obszary związane m.in. z klimatem i środowiskiem, nowoczesnymi technologiami, zdrowiem człowieka i zwierząt, żywnością, designem oraz biznesem.
2: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
1: A teraz coś dla miłośników kina pod chmurką. Kolejny raz poznanianki i poznaniacy będą mogli spędzić letnie wieczory z dobrymi filmami na świeżym powietrzu.
4: Bardzo się z tego cieszymy. To jest czwarta edycja kina na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania. Z każdym kolejnym rokiem cieszy się coraz większym zainteresowaniem i coraz większą frekwencją. Dlatego też w tym roku, chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom widzów, postanowiliśmy w ogóle wydłużyć sezon kina plenerowego i seanse będą już puszczane od czerwca bieżącego roku. Marta Komorska, Oddział Promocji, Gabinet Prezydenta.
5: Ile łącznie czeka filmów na poznajanki, poznaniaków?
4: Może niezbyt szczęśliwa liczba, bo 13, natomiast jest to bardzo różnorodny repertuar. Staliśmy się wybierać filmy, które trafią do jak najszerszego grona odbiorców i myślę, że zadowolą najbardziej wymagającego widza. W repertuarze znalazły się duże hollywoodzkie produkcje, takie jak F1, Grzesznicy czy Marty Supreme, ale także sięgnęliśmy po bardziej niezależne produkcje kino europejskie, nagradzane na wielu różnych festiwalach. Oscarowa wartość sentymentalna, Sirat, czy też Tajny agent. Nie zabraknie również polskiego akcentu. Będzie film Nie ma dochu w mieszkaniu na Dobrej. I tutaj chcemy się pochwalić, że dostaliśmy indywidualną zgodę na pokazanie tego filmu i będzie on wyświetlany tylko w kinie na Wolnym.
5: A jak to wygląda w praktyce? Przechodzimy.
4: Możemy zabrać wszystko, nawet koce. Proszę za to trzymać kciuki, żeby nie padało. Wszystkie seanse są darmowe. Myślę, że to dobra wiadomość dla widzów, do dyspozycji ekspozycji mamy 600 leżaków. Także proszę sprawdzać na bieżąco repertuar i zabierać przyjaciół, znajomych i odwiedzać nasze kino plenerowe.
5: Trzeba się wcześniej gdzieś rejestrować, zapisać?
4: Absolutnie nie trzeba nigdzie się zapisywać. Mamy tę komfortową sytuację, że oprócz leżaków na terenie, że tak powiem, dziedzińca, są również takie drewniane ekspozycje, z których można korzystać. Wiem, że niektórzy zabierają koce i zdarza się nawet przy bardzo dużej frekwencji, że siedzą sobie na ziemi. Proszę po prostu na bieżąco śledzić nasze social media. Tam co tydzień będzie publikowane wydarzenie z konkretnymi informacjami, bo seanse zaczynają się również o innych godzinach. Jest to uwzględnione godzinami zachodu słońca.
5: To kolejny raz, gdy poznaniacy, poznanianki mogą skorzystać z takiej propozycji. A powiedzmy, jak było w latach minionych? Sporym zainteresowaniem cieszy się właśnie taka możliwość obejrzenia filmów?
4: Cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, tak jak już wspomniałam, dlatego zdecydowaliśmy się tych filmów wyświetlić w tym roku więcej. No, każdy seans skupia po kilkaset uczestników. Zdarzało się nawet na niektórych seansach, że właśnie tych leżaków nam brakowało. W związku z powyższym zainteresowanie jest duże. Myślę, że też lokalizacja temu sprzyja. Znajdujemy się w centrum i nawet osoby, które odwiedzają Poznań, niekoniecznie muszą o kinie wiedzieć, to przez przypadek tutaj zajrzą do nas i zostaną na seansie. Także myślę, że generalnie te takie darmowe inicjatywy plenerowe cieszą się dużym zainteresowaniem, tak jak mówię, nie tylko mieszkańców, ale również turystów. Co tydzień publikowane jest wydarzenie na profilu miasta. Jest ono udostępniane również przez naszego partnera, czyli Ferment Collective, który już czwarty rok z rzędu z nami tutaj współpracuje. Informacje znajdują się również na stronie poznań.pl.
5: W tym roku pokazanych zostanie 13 filmów. Mam teraz zaproszenie na poznańskie targi wolontariatu.
6: Będą odbywały się w Parku Wilsona 14 czerwca, także można sobie już zapisać tą datę między 10 a 16. Ania Rzepka, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej i Poznańskie Centrum Wolontariatu. W Parku Wilsona będzie na Was czekała strefa animacji, gdzie dzieci na pewno znajdą coś dla siebie, strefa warsztatów oraz oczywiście to, co najważniejsze, czyli pojawią się organizacje pozarządowe z naszego miasta. Organizacje pozarządowe, które potrzebują wolontariuszy, którzy mają dla nich ciekawe, atrakcyjne, różnorodne zadania, zajęcia. Będziecie mogli porozmawiać bezpośrednio z osobami, które zajmują się wolontariatem, koordynują go, dowiedzieć się właśnie, jakie są możliwości zaangażowania się, jaka jest ścieżka tego wolontariatu, jakie są wymagania, które być może musicie spełnić, właśnie co wolontariat Wam da. Oczywiście wolontariat to z definicji nieodpłatna praca, związana z takim naszą potrzebą pozytywnego wpływu na świat i pomagania innym, ale nie zapominajmy o tym, że wolontariat jest też okazją do rozwoju, czy to emocjonalnego, czy konkretnych umiejętności. Jeżeli dołączamy do jakiejś organizacji, włączamy się zwłaszcza w jakieś działania, których wcześniej nie robiliśmy, zostaniemy do nich przeszkoleni. Taki wolontariat to też możliwość często zaliczenia praktyk czy stażu na studia. To także bardzo cenne doświadczenie, które możemy wpisać do CV. No i z mojej perspektywy też to taka możliwość zajęcia się tym, co naprawdę nas interesuje, bo często nasza droga zawodowa na przykład poprowadziła nas w stronę, no w różne strony po prostu. Nie zawsze jest to, co wymyśliliśmy sobie, kiedy byliśmy na przykład dzieckiem, tak? Ktoś chciał być weterynarzem, kwiaciarką i tak dalej. Wolontariat jest czymś, co pozwala nam znowu zbliżyć się do tych marzeń.
5: Poznańskie targi wolontariatu odbędą się 14 czerwca w Parku Wilsona. Park ten, szczególnie teraz, o tej porze roku, wygląda przepięknie. Warto się tam wybrać.
2: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
5: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a to wydanie programu zaczniemy od kolei. Będzie o jubileuszu. 15-lecie świętują Koleje Wielkopolskie. Wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak przyznaje.
7: Gdybyśmy zostali przy ogólnopolskim przewoźniku, jakim jest Polregio, no to jednakowoż bylibyśmy daleko w tyle. Spójrzmy właśnie i na tabor, i na załogę, którą udało się skompletować.
2: Kolej w Wielkopolsce.
7: Tu było powiedziane, że zaczynaliśmy od kilkudziesięciu osób. W tej chwili załoga to jest prawie 1300 osób. To jest ogromny mechanizm, który funkcjonuje. Jestem przekonany, jak dobrze konserwowany zegarek. Najważniejsze jest to, żeby przygotować się do zbliżających się otwartych torów. Rok 2030 to jest rok, gdzie trzeba będzie przemodelować funkcjonowanie pociągów, znaczy kolei regionalnych, a mianowicie stworzyć możliwości do uczestniczenia w tym, w przetargu wszystkich możliwych przewoźników. I tutaj no, Koleje Wielkopolskie będą jednym z tych, którzy w tym przetargu będą musieli udokumentować, pokazać, że rzeczywiście no, oferta przewozowa jest najlepsza. Jestem przekonany, że to się może udać, czy powinno się udać, ale do tego jest potrzebne właśnie dalsze szkolenie, dalsze przygotowanie, rozbudowa właśnie i taborowa, i zaplecza, po to, żeby nie mógł się pojawić konkurent, który będzie oferował rozwiązania lepsze. Przepraszam, nie powinienem tak mówić, bo konkurencja powinna być otwarta, no i będzie. Natomiast no, z racji tej, że bliższa koszula ciału sekunduje akurat Koleją Wielkopolską. Ale to oznacza również i to, że niezależnie jak gdyby od tego, samorząd województwa zamierza dalej kontynuować zakupy taborowe w miarę uzyskiwanych możliwości, a co za tym idzie, również poszerzać ofertę przewozową. Na dzisiaj mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że w wielu momentach, w wielu miejscach mamy konkurencję ze strony Intercity, ale Intercity jakby nie patrzeć, ciągle tylko zatrzymują się w największych miastach, największych ośrodkach. Natomiast no, naszym celem jest to, aby wszystkim Wielkopolanom stworzyć możliwości równomiernego dostępu do kolei, a więc również i mieszkańcom tych małych miejscowości, małych wsi, gdzie Koleje Wielkopolskie będą się zatrzymywały i tych pasażerów dowoziły w określone miejsca. Poza tym no, przypomnę, że jesteśmy na etapie modernizacji kilku linii kolejowych nieczynnych, które w roku tam no, 29, 30, 31 będą funkcjonowały, będą mogły również przyjmować połączenia.
5: Jakie to linie między innymi?
7: I to jest linia właśnie między Chód-Szamotuły, to jest linia Rogoźno-Czanków, to jest linia Czempiń-Śrem, obecnie już realizowana Kąkolewo-Gostyń. To są cztery linie, no ale proszę nie zapominać o obwodowej Poznania, która jest w tej chwili modernizowana, czy dostosowywana do ruchu pasażerskiego. Wprawdzie za pieniądze państwowe przede wszystkim, no ale my jako samorząd województwa zdeklarowaliśmy, że będziemy uruchamiali właśnie połączenia przy pomocy właśnie kolei wielkopolskich.
5: Co z tą linią Gniezno-Winiary-Sława Wielkopolska, bo tam też przymierzaliście?
7: Też, no w tej chwili ona jest przygotowana już w zasadzie od strony torowej, że tak powiem. PKP PLK przeprowadziło określone remonty i to jest, natomiast no, mamy kłopot z infrastrukturą towarzyszącą, a więc przystanki, dworce. I tutaj toczą się różnego rodzaju rozmowy, no bo po samych torach, po samych szynach nie uruchomimy, jeżeli nie będzie przystanków bezpiecznych do obsługi pasażerów.
5: Były też plany składów wodorowych. Co z tym pomysłem?
7: Tylko po prostu nie ma w ofercie. Nie ma w ofercie w całej Europie no, póki co takich pojazdów, które by gwarantowały możliwość wykonywania właśnie pracy przewozowej. Poszczególne elementy pokazywały, egzemplarze pokazywały się w Niemczech, ale realnej oferty zakupowej w tym względzie niestety nie ma.
1: A tymczasem zbliżają się wakacje. Będzie pociąg Kolei Wielkopolskich z Poznania nad morze pod nazwą Banana Lofry, mówi prezes Kolei Wielkopolskich Marek Nitkowski.
8: To jest taki pomysł Kolei Wielkopolskich wykorzystania przepustowości taboru, który jest wolny w weekend, aby od 27 czerwca pierwszy pociąg mógł pojechać na trasie Poznań-Świnoujście. Wyjazd 6.12, przyjazd po 9 godzinie do Świnoujścia i z powrotem 19.56. To powoduje, że po 10 godzinach pobytu w Świnoujście można wrócić pojazdem prowadzonym przez Koleje Wielkopolskie i mieć dobre wspomnienia. To jest zasługa naszych ludzi, którzy pracowali intensywnie, aby ten czas maksymalnie skrócić, bo to, co mówią nasi podróżni, szybciej i komfortowo. Będziemy starali się. Będzie się na kilku stacjach zatrzymywał, ale patrzymy też na ten temat, aby zbadać, czy takie produkty, jak robi na przykład Koleje Mazowieckie, Koleje Dolnośląskie, czy poznaniacy też zdecydują się na taki przejazd. Już dzisiaj zapraszam wszystkich, bo to jest dobry pomysł na spędzenie soboty
9: niedzieli przez cały okres lata.
5: Ten pociąg nie będzie zatrzymywał się w Szczecinie?
9: Dyskutujemy jeszcze, bo temat wygląda taki, że chcielibyśmy jak najbardziej skierować pojazd do pociąg do dyspozycji poznaniaków. Koleje Wielkopolskie cały czas czuwają, albo inaczej, zespoły, które zajmują się utrzymaniem taboru, który jest w dyspozycji, doprowadziły do sytuacji takiej, że rezerwa taborowa w trakcji elektrycznej wzrasta. Poprzednio był jeden pojazd, dwa, teraz dzisiaj, w dniu dzisiejszym są cztery. Co do rezerwy taborowej w trakcji spalinowej jest podobnie, czyli spokojnie realizujemy rozkład jazdy, ale to nie jest sytuacja, w której zasypujemy nasze tematy i zapominamy o nich. Mamy ofertę na dostawę dwóch pojazdów w opcji, kolejne dwa spalinowych zespołów trakcyjnych trójczłonowych i to są podobne pojazdy, które dzisiaj obsługują odcinki trakcji spalinowej. To są SA-136, znane Państwu, które bardzo dobrze sprawują się, mimo że są używane. W ofercie tej, o której mówiłem, to są pojazdy z 2009 roku, czyli jeśli mówimy o pojeździe kolejowym, to są to atrakcyjne rozwiązania. Oczywiście będziemy czekali na zamówienie, które zorganizował samorząd województwa wielkopolskiego. Dojechał do Zbąszynka pojazd po kolizji, która była w Garbatce pod Rogoźnem. Dwie doby nam to zajęło, dlatego mówię niestety, aby przetransportować ten pojazd. I teraz rozpoczną się pomiary, badania, czy pojazd będzie nadawał się do dalszej eksploatacji. Natomiast bezpiecznie dojechaliśmy, został doholowany, no i zaczynamy pracę. Dla kolejnych zespołów, o których dzisiaj mówiłem, naszych inżynierów i techników, którzy sprawdzą, czy pojazd nadaje się do ruchu. Wszystko w zależności, jakie będą ustalenia.
1: Koleje Wielkopolskie chcą przyciągać studentów. Chodzi o współpracę z uczelniami.
9: I to jest to, o którym te działania, o których mówiliśmy poprzednio. Po pierwsze, chcemy, aby więcej młodych ludzi zauważyło kolej, zauważyło nie tą siermiężną kolej, która jest, kojarzy się tylko ze smarem, z trudnościami, ale nowoczesnym koleją. Dlatego współpraca z Politechniką Poznańską, dlatego współpraca ze szkołami średnimi, które dzisiaj z nami współpracują, bo Technikum Komunikacji w Poznaniu, czy Technikum Kolejowe w Czerwińsku, czy w Krzyżu, czy w Ostrowie. To są działania, które zamierzamy albo realizujemy, aby umożliwić młodym ludziom poznanie ciekawej pracy przy nowoczesnym taborze, w bardzo dobrych warunkach i to, co dzisiaj mówiliśmy, także budowa nowych punktów serwisowania taboru albo wyposażanie dotychczasowych powoduje, że mamy coraz więcej chętnych młodych ludzi i współpraca z uczelniami opłaca się, ale to nie tylko. Politechnika Poznańska rozmawia z nami, także Politechnika Warszawska, Poznański Instytut Technologiczny Łukasiewicz. To też jest temat, który my realizujemy.
1: W ubiegłym roku z usług przewoźnika skorzystało ponad 19 milionów pasażerów. Było o pociągach, a teraz o rowerach. Po raz szósty cykliści z Poznania rozpoczęli rywalizację z uczestnikami z innych miast. Będą walczyć o puchar rowerowej stolicy Polski.
10: Tak, to już kolejny raz. Szósty dokładnie stajemy do rywalizacji razem z innymi miastami. Jan Kosmecki, Biuro Koordynacji Projektów Rewitalizacji Miasta. I zapraszamy wszystkich chętnych poznaniaków i nie tylko do kręcenia kilometrów na rzecz miasta w tej rywalizacji rowerowej.
1: Na czym to dokładnie polega?
10: No tak jak co roku, potrzebna jest aplikacja, którą wgrywamy na telefon i każda podróż, krótsza, dłuższa, musi być zarejestrowana za pomocą tej aplikacji. Wtedy ona się sumuje i nalicza dla miasta i również dla grupy, do której się dopiszemy. Ponieważ zapisując się do rywalizacji, również wybieramy grupę, dla której jeździmy, czy to będzie szkoła, czy to będzie zakład pracy, firma, czy grupa ogólna, czy osiedle, czy jakakolwiek inna, którą Państwo założycie w ramach naszej aplikacji. W zeszłym roku wzięło udział 90 parę tysięcy rowerzystów tylko, jeżeli chodzi o miasto Poznań, natomiast przejechali w ubiegłym roku wszyscy jeżdżący dla Poznania ponad 760 tysięcy kilometrów. To jest zabawa, to jest tylko i wyłącznie zachęta do zdrowego trybu życia, do korzystania w podróżach codziennych rowerem, do takiego samodopingowania się, do tego, żeby w ten sposób tą naszą propozycją rywalizacji zachęcić wszystkich do czynnego trybu życia i do jazd właśnie rowerem. Czy to po mieście, czy to do pracy, czy w sprawach rekreacyjnych. Obojętnie. Chodzi nam tylko o to, żeby zachęcić spodzaniaków do użytkowania roweru. Mamy dużo terenów zielonych, dużo ścieżek rowerowych, tego cały czas przybywa. Możemy oczywiście wybrać się też za miasto. Tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań. Możemy również jeździć dla miasta Poznania, nie będąc w Poznaniu. Możemy być w innym kraju, nawet jeszcze dalej. Jak najbardziej. Kolejna przeprawa między dwoma brzegami naszej Warty. Również planujemy w wielu miejscach tak zwane lotnie premie, tak samo jak rok temu. W ten sposób będziemy nagradzać tych, którzy w tych przez nas wskazanych miejscach pojawią się lub wykonają jakieś zadanie, które będzie się wiązało właśnie z rowerem czy z odwiedzeniem jakiegoś miejsca i tam czekają na wszystkich nagrody.
1: Zasady są proste. Rowerzyści pobierają darmową aplikację, w której rejestrowane są trasy i długości przejazdów. Uczestnik decyduje, dla którego miasta zamierza zdobywać kilometry. A tak a propos miast, w centrum Poznania spotkałem rowerzystów z innego miasta. Zdradzili mi, skąd tu są i co robią. Skąd państwo są?
11: Wadowic. TTR Cyklista Przeciszów. Tam mamy klub, a akurat jesteśmy tam z okolic. My jesteśmy z Wadowic.
12: Jeździmy na różne wycieczki.
1: I dzisiaj do Poznania, tak?
12: Jesteśmy w Poznaniu.
11: Od soboty w Poznaniu, a później jedziemy Janikowo, tam jedziemy Licheń i tak dalej. Będziemy tam zwiedzać po kolei wszystko.
1: Skąd pomysł właśnie na takie życie, że tak się wyrażę, rowerowe?
11: Skąd pomysł? Myślę, jak się ma trochę czasu, to taki pomysł się znajdzie. U nas tam są takie kluby różne, to prężnie działają już po 20 lat czy dłużej. Nasz klub trwa i jesteśmy na emeryturach. Także.
12: Ale to też jest taka forma właśnie wyjścia z domu, relaksu, odprężenia się, wyjazdu, spotkania z ludźmi, o też właśnie, to jest bardzo ważne.
11: Aktywnego życia. Polska jest tak przepiękna od północy do południa, od zachodu do wschodu, że nie trzeba jeździć za granicę, chociaż zagranica też jest piękna, nie powiem.
1: Słuchacze tego nie widzą, spotkałem państwa tutaj przed Urzędem Miasta w tych pięknych okolicznościach, a w ręku co? Rogal świętomarciński.
12: Tak.
11: Rogal przymusowo, tak jak Wadowica, kremówka, tutaj rogal. Myślę, że pan jest z Poznania, to rogali nie je, a my w Wadowicach nie jemy kremówek.
1: Jem, spokojnie. 11 listopada zawsze.
12: Jemy, tylko nie tak często.
1: Jak smakuje ten nasz poznański rogal?
12: Bardzo smaczny,
11: powiem,
12: tak.
11: Nawet się dobrze czyni, taki syty? Bardzo. Sobotę. Jeszcze jest świeży, myślę.
1: I co w Poznaniu państwo robicie?
13: 10 dni jesteśmy tutaj, 3 dni w Poznaniu, 7 dni jesteśmy 9 kilometrów od Gniezna na kampingu. W domkach kampingowych będziemy jeździć, zwiedzać najważniejsze, czy odwiedzać najważniejsze miejscowości leżące wokół satelity, wokół Poznania. A w samym Poznaniu no, to jest przez stare miasto polskie, które historię ma ponad tysiącletnią i te najważniejsze zabytki w Poznaniu zobaczyliśmy, czy zobaczymy jeszcze, bo objeżdżamy to rowerami. Jest to trochę uciążliwe, jako że rowerem ciężko jest przejechać, jak jest grupa 22-osobowa, bo te jednak światła przytrzymują taką grupę, ale jesteśmy podzieleni na 3 grupy i każda grupa sukcesywnie pokonuje daną trasę i zatrzymujemy się i zwiedzamy.
1: Oczywiście na głowie kask.
13: Obowiązkowo. Kolega się nieszczęśliwie w Poznaniu przewrócił, wjeżdżając w szynę tramwajową. I niestety zablokowało koło i przewrócił się i dobrze, że kask go uchronił. Też osobiście zdarzyłem taką przygodę, przeżyłem, bo w Sobieszewie też były tory kolejowe przebiegające przez jezdnię. Wpadło koło i niestety ciężko poturbowany.
1: Warto jeździć rowerem, korzystając z uroków Poznania i naszego regionu, ale jak słyszeliśmy, nie zapominajmy o naszym bezpieczeństwie.
2: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na program, a w tym wydaniu sporo tematów z Poznania i regionu. A zaczynamy od unijnych milionów na inwestycje wodociągowe w Poznaniu i okolicach.
2: To warto wiedzieć.
14: Aż 171 milionów złotych. Taką kwotę pozyskaliśmy z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko, czyli FENIKS. Przemysław Ciupka, rzecznik prasowy spółki Aquanet. Na modernizację infrastruktury wodociągowej w aglomeracji poznańskiej. Realizacja tej tego projektu, dużego projektu obejmującego aż 51 zadań, przyczyni się do zwiększenia niezawodności systemu, to z jednej strony, z drugiej do ograniczania strat wody i zużycia energii. Tak jak wspomniałem, 51 zadań, 19 z nich jest już zrealizowanych i będą refinansowane, natomiast kolejne przed nami, o czym mówimy? Mówimy m.in. o modernizacji 27 km magistrali i sieci wodociągowych, o modernizacji 3 ujęć wody, modernizacji 2 stacji uzdatniania wody, czy też zbiorników wody na Morawsku. Ale mamy też tu takie przedsięwzięcia, jak rozwój inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową. W jego ramach montujemy opomiarowanie bardzo wiele punktów na całej sieci. To pozwoli nam stworzyć pewne strefy, lepiej obserwować i zarządzać przepływami wody w sieci wodociągowej. To bardzo wyraźnie przyczyni się do szybszego zażegnywania awarii, mniejszych strat wody, lepszego zarządzania ciśnieniem w sieci wodociągowej. Bardzo wiele pozytywnych skutków. Tutaj będziemy montować przepływomierze, rejestratory, taką całą sieć opomiarowania, która pozwoli nam niejako scyfryzować ten sposób zarządzania siecią wodociągową. W ramach tego inteligentnego systemu opracowany też zostanie jeszcze ulepszony model sieci wodociągowej. Tu chodzi o pewne wyliczenia, prognozy, które pozwolą nam jeszcze lepiej tą sieć zarządzać. To, co będzie bardzo widoczne dla klienta, to montaż takich nakładek na wodomierze, które co prawda nazywają się stacjonarnym systemem odczytu wodomierzy, jednak tak w praktyce umożliwią nam zdalny, bieżący w czasie rzeczywistym odczyt tego, co dzieje się u danego klienta. Ten odczyt będzie do nas trafiał w systemie godzinowym, więc jeżeli z godziny na godzinę system zarejestruje na przykład znacznie nadprogramowy pobór wody, będziemy wiedzieli, że dzieje się coś nie tak, klient będzie mógł dostać alert i jeżeli na jego sieci wewnętrznej doszło do jakiejś niepokojącej sytuacji, wycieku, na przykład pod jego nieobecność, co mogłoby nabić jemu duże koszty, środowisku niepotrzebną stratę wody, takie sytuacje będziemy mogli szybko zdiagnozować i zażegnać. I to bardzo duża korzyść płynąca z tego projektu. W tej fazie, na montaż tego systemu, właśnie odczytu wodomierzy, montażu tych nakładek, wydamy blisko 70 milionów złotych, także jest to bardzo duża i kompleksowa inwestycja. Kolejnym takim bardzo ciekawym elementem tego projektu jest wdrażanie technologii ponownego wykorzystania wód popłucznych i to będzie się działo na stacji uzdatniania w Mosinie. Wody popłuczne powstają w wyniku płukania filtrów i są pełne zawieśnień żelaza czy też manganu. Przeprowadziliśmy badania w ramach również europejskiego projektu REWISE, które pokazały, że po odpowiednim przygotowaniu możliwe jest zawrócenie tych wód na początek procesu technologicznego i ponowne wykorzystanie. Jaki mamy efekt? Zmniejsza się ilość wody pobieranej ze środowiska i dobowo możemy dzięki temu oszczędzić ilość wody, która wystarczyłaby do zaopatrzenia 15 tysięcy mieszkańców, czyli tak naprawdę małego miasta w Wielkopolsce. My po środki unijne sięgamy regularnie od lat, tak naprawdę już poczynając od instrumentów przedakcesyjnych, zanim Polska została jeszcze członkiem Unii Europejskiej. Robimy to bardzo konsekwentnie i skutecznie, dzięki czemu dziś na liczniku widnieje już kwota 1 328 000 000 złotych, z czego aż 409 pochodzi właśnie z programu Phoenix i oczywiście w dalszym ciągu będziemy korzystać z możliwości i kolejnych perspektyw, żeby o środki zewnętrzne dla mieszkańców aglomeracji poznańskiej nadal skutecznie zabiegać.
1: Przypomnę, spółka Aquanet pozyskała 171 milionów złotych dofinansowania na modernizację i rozwój infrastruktury wodociągowej w aglomeracji poznańskiej. A tymczasem ponad 4 miliony złotych Poznań przeznaczy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. Zgodzili się na to radni podczas wtorkowej sesji. W efekcie dofinansowane zostaną prace w 24 obiektach na terenie całego Poznania. Są wśród nich zabytki zarówno świeckie, jak i sakralne. Kto otrzyma dotacje, znajdziecie na stronie poznań.pl. Kolejny temat w programie. Poznańscy policjanci zatrzymali 47-letniego obywatela Gruzji podejrzanego o udział w serii oszustw internetowych.
15: Do tych zdarzeń doszło 20 maja. Jak ustalili śledczy, sprawcy działający za pośrednictwem popularnego portalu ogłoszeniowego skutecznie zmanipulowali co najmniej 3 osoby z różnych regionów Polski. Podkomisarz Łukasz Paterski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Co ciekawe, wśród pokrzywdzonych znaleźli się nie tylko seniorzy, ale również osoby w wieku około 35-37 lat, lat, które teoretycznie powinny być bardziej świadome zagrożeń występujących w sieci. Schemat działania oszustów był dobrze przygotowany i opierał się na wzbudzeniu zaufania oraz wywołaniu presji czasu. Jak ustalili policjanci, przestępcy kontaktowali się ze sprzedającymi i wystawiającymi przedmioty na sprzedaż w internecie, podając się za zainteresowanych kupujących. Następnie informowali, że w celu opłacenia towaru oraz organizacji przesyłki wyślą specjalnie link do firmy kurierskiej. Po kliknięciu w przesłany odnośnik na mailu ofiara trafiła na fałszywą stronę internetową do złudzenia przypominającą witrynę firmy kurierskiej lub banku. Tam była instruowana, aby podać dane swojej karty płatniczej lub, co zdarzało się najczęściej, wygenerować i przekazać kod BLIK. Oszuści przekonywali, że jest to niezbędne do potwierdzenia odbioru środków lub nadania przesyłki. W rzeczywistości ten kod BLIK służył do wypłaty pieniędzy z konta bankowego. W momencie jego przekazania przestępcy natychmiast wykorzystywali go do wypłaty gotówki z bankomatu. Pokrzywdzeni byli przekonani, że finalizują sprzedaż przedmiotu, podczas gdy w rzeczywistości tracili własne oszczędności. Po uzyskaniu informacji o działalności sprawców na terenie Poznania, kryminalni z Komisariatu Policji Poznań-Wilda, którzy specjalizują się m.in. w zwalczaniu przestępczości oszustw, rozpoczęli intensywne działania operacyjne. Dzięki ich skutecznej pracy oszuści nie osiągnęli w pełni swojego celu. Policjanci zatrzymali 47-letniego obywatela Gruzji bezpośrednio po wypłacie pieniędzy z bankomatu. Z ustaleń śledczych wynika, że pełnił on rolę tzw. odbieraka, czyli osoby odpowiedzialnej za fizyczne pobieranie gotówki z wypłaconej przy użyciu kodów BLIK uzyskanych o zmanipulowanych pokrzywdzonych, a następnie przekazanie jej dalej w łańcuchu przestępczym. Podczas zatrzymania funkcjonariusze zabezpieczyli przy mężczyźnie blisko 8 tysięcy złotych pochodzących z przestępczego procederu, dzięki czemu część utraconych przez pokrzywdzonych środków udało się odzyskać. To jednak nie był koniec problemu 47-latka. Kryminalni znaleźli przy nim również narkotyki, a dodatkowo ustalili, że jest osobą poszukiwaną listem gończym przez wymiar sprawiedliwości do odbycia kary za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna ten został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał zarzuty udziału w oszustwie oraz posiadania środków odurzających. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec niego najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Zgodnie z kodeksem karnym za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. A policjanci po raz kolejny przy tej okazji apelują o zachowanie ostrożności podczas sprzedaży przedmiotów w internecie. Należy pamiętać, że osoba kupująca nie potrzebuje danych naszej karty płatniczej ani chociażby kodów BLIK, aby przelać pieniądze za zakupiony towar. Kod BLIK służy do autoryzowania płatności lub wypłaty gotówki z naszego konta. Jego przekazanie osobie trzeciej może skutkować natychmiastową utratą pieniędzy. Każda prośba o wygenerowanie kodu BLIK w celu odbioru płatności czy potwierdzenia przesyłki bądź aktywacji transakcji powinna wzbudzić szczególną czujność i zostać zweryfikowana przed podjęciem jakichkolwiek działań.
1: Bądźmy czujni podczas sprzedaży przedmiotów w internecie.
2: Co słychać w twojej dzielnicy?
1: Czas na poznańską Wildę. Dąb Krzysztof walczy o tytuł Drzewa Roku.
16: Klub Gaja organizuje ogólnopolski konkurs na Drzewo Roku, mającego na celu zwrócenie uwagi na ciekawe drzewa, które od pokoleń są częścią lokalnej społeczności, polskiej kultury i historii. Agnieszka Nowak-Dębińska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Zwycięskie drzewo reprezentuje następnie Polskę w europejskim konkursie na Drzewo Roku. Bardzo miło nam poinformować, że w tegorocznej edycji jednym z 16 finalistów konkursu zostało drzewo zgłoszone przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu. To rosnący w sercu Wildy przy skrzyżowaniu ulic Garczyńskiego i Prądzyńskiego dom przypułkowy, pomnik przyrody o imieniu Krzysztof. Dąb Krzysztof to nie tylko drzewo, to prawdziwy strażnik historii. Przetrwał obie wojny światowe, powstanie wielkopolskie i nie uległ żadnym klęskom żywiołowym. Od blisko 3 stuleci zachwyca swoją siłą oraz majestatem. Wiek drzewa szacowany jest na 250-300 lat. Jego potężny pień o obwodzie 388 cm i wysoka na blisko 20 metrów korona czynią go jednym z najbardziej imponujących drzew w okolicy. Jest cenną klawą zieleni w tej intensywnie zabudowanej części miasta. Krzysztof ma jednak znaczenie nie tylko estetyczne. Rozłożysta korona drzewa daje naturalne schronienie dzieciom bawiącym się na placu zabaw, zapewniając im cień i przyjemny chłód w upalne dni. A jego kojąca obecność przynosi ulgę i wytchnienie podopiecznym pobliskiego Wielkopolskiego Ośrodka Alzheimerowskiego. W 2017 roku drzewo zostało oficjalnie uhonorowane przez Radę Miasta Poznania, która, doceniając jego wyjątkową wartość przyrodniczą i historyczną, ustanowiła je pomnikiem przyrody. Opiekę nad dębem sprawuje Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Stan drzewa jest stale monitorowany. Wykonywane są niezbędne zabiegi pielęgnacyjne. Dzięki profesjonalnej opiece arborystów uzupełnia makro i mikroelementów w glebie oraz ściółki, drzewo jest w dobrej kondycji. Pojawiają się nowe gałęzie, a korona jest gęsta i zielona. Od 2021 roku działa tu system nawadniania kropelkowego, który wspiera jego zdrowy wzrost. Co więcej, Krzysztof inspiruje lokalną społeczność do troski o przyrodę. Z inicjatywy mieszkańców zebrano jego żołędzie, z których wyrosły młode dęby, pieszczotliwie zwane krzyśkami. Małe drzewka trafiły do poznańskich szkół, by dalej szerzyć ideę opieki nad naturą. Ponadto w 2025 roku powstało słuchowisko opowiadające historię dębu i przedstawiające wspomnienia mieszkańców związane z tym wyjątkowym drzewem. Imię Krzysztof nadała mu pani Anna Siwczyk, poznańska artystka i mieszkanka Wildyk, osoba zaangażowana w rewaloryzację placu, na którym rośnie dąb. Mieszkańcy chętnie odpoczywają w cieniu jego korony, z dumą otaczając drzewo troską i sympatią. Serdecznie zapraszamy do głosowania na stronie drzeworoku.pl.
1: A głosowanie potrwa do końca czerwca.
2: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
11: Mamy 3 dni festiwalowe. 24. festiwal Zostań Gwiazdą Kabaretu. 12., 13. i 14. dzień czerwca. Krzysztof Deszczyński, Stowarzyszenie Zostań Gwiazdą Kabaretu. 12. i 13. to są koncerty, które się odbędą w Teatrze Kortyk na Jeżycach Anny Niedźwiedź, a dzień 14. czerwca to urodziny Bogdana Smolenia przy jego pomniku na skwerze Bogdana. Zapraszamy od godziny 17.00.
1: Będzie coś dla seniorów.
11: Dla seniorów mamy specjalną ofertę. Senioralne Poznań, poznańska tytka informuje, że na koncerty 12 i 13 mamy specjalną ofertę dla seniorów. 12 o godzinie 18.30 zaczynamy koncertem piosenki kabaretowej. Jest to konkurs. Krzesimir Dębski, Jan Wołek i Andrzej Sikorowski zdecydują, kto wygrał. Natomiast o godzinie 21, zaraz po tym koncercie, wystąpi Andrzej Sikorowski ze swoim recitalem. Następnego dnia mamy Marcina Januszkiewicza, młody, zdolny, niezwykle artysta, który miał już kontakt z Poznaniem, śpiewał w Teatrze Muzycznym w Poznaniu, w piosenki Grzegorza Ciechowskiego. Proszę Państwa, to wszystko w Teatrze Kortyk na Jeżycach. Mówiliśmy o bimbie, to tam ósemka staje i można stamtąd bardzo prosto dojść do Teatru Kortyk. To są te 2 dni, 12 i 13 dzień czerwca. Natomiast 14 przy pomniku Bogdana Smolenia zaczynamy o 17, skończymy o 20. Bardzo dużo różnych wydarzeń, także dla dzieci Teatr Mozaika, dla dorosłych śpiewactwo, tańce, Raj Seniora, prezent z miasta, w którym urodził się Bogdan Smoleń, na zakończenie. Także bardzo serdecznie zapraszam, ponieważ bardzo dużo mamy tych ofert. To wszystko jest między innymi w tym Senioralnym Poznaniu. Możecie się dokładnie dowiedzieć, co i kiedy, o której godzinie.
1: 24. Festiwal Zostań Gwiazdą Kabaretu startuje 12 czerwca.
2: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Zapraszam na dłuższą rozmowę. Dziś goście w studio, ze mną w studio przy 27 grudnia w Poznaniu.
17: Julia Dymitrowska-Koch, Swarzędzkie Centrum Historii Sztuki.
18: Izabela Paprzycka, Wydział Promocji Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu.
19: Piotr Basiński, Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna.
1: Witam serdecznie. To będzie dzisiaj o meblach i nie tylko.
20: Tak, o meblach, no bo Swarzędz z meblami kojarzy nam się od wielu, wielu lat. No i te skojarzenia, te związki z meblami, ze stolarstwem są cały czas obecne, cały czas aktywne. No i też na bazie tych związków właśnie zbudowano taki fantastyczny produkt turystyczny jak Swarzędzki Szlak Meblowy.
21: To warto wiedzieć.
20: Czyli możemy się wybrać po mieście, spacerować po mieście i szukać właśnie i odkrywać te swarzędzkie wątki związane ze stolarstwem. Szlak Meblowy zaczyna się w takim specjalnym miejscu. Może to miejsce rozpoznać każdy, nawet jeżeli sobie nie zdaje sprawy, co to jest za miejsce, bo stoi takie ogromne krzesło. Krzesło rozmiaru XL, można tak powiedzieć. No i szlak polega na tym, że można sobie powędrować ulicami miasta, odkrywając miejsca, które są związane z historią swarzędzkich mebli, z działalnością najpierw stolarzy jeszcze w okresie przedwojennym, takich małych zakładów stolarskich, a potem tych słynnych swarzędzkich fabryk mebli, z których produkty chyba każdy Polak swego czasu miał u siebie w domu.
21: Co słychać w Wielkopolsce?
20: Odwiedzamy te miejsca, dowiadujemy się ich historii. Można to zrobić korzystając ze specjalnej ulotki, która została wydana dla szlaku, ale też poszczególne punkty na szlaku zostały wyposażone w takie specjalne tabliczki z kodami QR, więc można sobie zrobić bardzo przyjemny spacer i dzięki temu dowiedzieć się właśnie, czemu właściwie akurat Swarzędz Podpoznański stał się taką polską stolicą mebli. Można też tą wycieczkę odbyć w zupełnie inny sposób, a mianowicie korzystając z gry terenowej z Questu. To taki spacer, który zajmie nam około godziny, ale tutaj jakby clue są zagadki, są ciekawostki, są takie rzeczy, które musimy sami na tym spacerze odkryć. Początek w tym samym miejscu przy dużym krześle, no a potem wędrujemy, dowiadujemy się i na koniec odkrywamy skarb.
5: I odkrywamy skarb, no to powiedzmy więcej właśnie o tych zagadkach i nie tylko.
18: Kolejnym skarbem w Swarzędzu są rzeźby miejskie. To są rzeźby swarzędzkich stolarzy, które nawiązują do tradycji meblarstwa i stolarstwa. W pewnym sensie, w dużej części pokrywają się one ze szlakiem meblowym. Rzeźby swarzędzkich stolarzy to Józefy. To Józef w wielu odsłonach. Nie można zapomnieć o tym, że święty Józef był patronem swarzędzkich stolarzy. Dlatego też każda z naszych rzeźb miejskich ma na imię Józef. Mamy małego Józia, Józefa Powstańca, jest Józwa, Józef Muzykant, Ziutek Turysta. Także funkcjonują one w przestrzeni miejskiej z różnymi atrybutami charakterystycznymi dla tego zawodu. Myślę, że warto przyjechać do Swarzędza, zobaczyć nasze miejskie rzeźby. Powstała specjalna mapa swarzędzkich stolarzy, która pozwoli łatwo się pomiędzy nimi poruszać.
5: Swarzędz to też Centrum Historii i Sztuki.
22: Zgadza się, to jest integralna część swarzędzkiego szlaku meblowego, która prezentuje wielowiekową tradycję meblarstwa i przemysłu drzewnego w Swarzędzu. I tutaj oprócz takich rzeczy, które prezentują typowy warsztat meblarski z początku XX wieku i gdzie możemy dotknąć niektórych narzędzi i zobaczyć, jak kiedyś jeszcze bez prądu można było zbudować meble, to jeszcze jest taka strefa wirtualna, w której można zbudować wirtualne meble albo dowiedzieć się na przykład, jak nazywają się przedmioty, które mamy normalnie w warsztatach stolarskich w Gwarze Poznańskiej. Też jest istotnym elementem kultury tutaj.
5: Jakie to nazwy między innymi?
22: Na przykład rajbanek albo waserwaga i nie będę zdradzać, co to jest. Proszę nas odwiedzić i po prostu odkryć samemu, ale jestem przekonana o tym, że są to nazwy, które gdzieś już Państwo słyszeli i one gdzieś w języku naszym tutaj wielkopolskim funkcjonują i na pewno są znane, chociażby coś kiedyś na pewno musiał dziadek wspominać.
5: A wyjaśnijmy słuchaczom, w jaki sposób można trafić do Centrum Historii i Sztuki w Swarzędzu.
22: To jest bardzo blisko rynku w Swarzędzu przy ulicy Bramkowej 6, natomiast jeśli będziemy korzystać z mapy, czy też z questu dotyczącego Swarzędzkiego Szlaku Meblowego, to jest punkt kulminacyjny właśnie nasze Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki. I trafić bardzo prosto, praktycznie kogokolwiek zapytamy na ulicy też pokieruje, natomiast na mapkach można nas również znaleźć.
5: Niebawem wakacje to chyba też dobra okazja, by tam zajrzeć.
22: Zdecydowanie, oprócz tego, że można zobaczyć, jak kiedyś wyglądało stolarstwo i obejrzeć na przykład katalogi, drogi sprzed 100 lat, meblowe, a zaznaczam, że to były meble, które były rozpowszechnione na cały świat, nie tylko na Polskę czy Europę. Natomiast można również poznać inne rzeczy dotyczące historii Swarzędza, życia codziennego, ale też z zakresu Straży Pożarnej, ponieważ nasze muzeum jest w Starej Remizie Strażackiej i można na przykład ugasić wirtualny pożar, który jest bardzo, cieszy się dużym uznaniem wśród dzieci i nie tylko.
18: Nasze rzeźby same opowiadają swoją historię. Stawiamy na interaktywność i samoobsługowość, dlatego każda rzeźba posiada kod QR, można go zeskanować i automatycznie połączyć się z słuchowiskiem. Jest to bardzo ciekawe doświadczenie dla słuchaczy. Można posłuchać tych opowieści, można też o nich poczytać, obejrzeć zdjęcia przez dedykowany portal poznajhistorie.pl. Tam zapraszamy.
1: Ja przypomnę, że dziś goście prosto ze Swarzędza, ale w rękach co tutaj mamy?
22: No tu jest bardzo stara, ona ma niecałe 100 lat, piła stolarska, taka dla dwóch osób, powszechnie znana Moje Twoje, pod taką nazwą, czyli jedna osoba trzymała z jednej strony, druga osoba z drugiej strony i ciągnęła każdy w swoim kierunku naprzemiennie.
1: Czyli jak to działa, możemy chwycić? Czyli...
22: Tak jest, chwycimy.
1: Tak.
22: I teraz tak, każdy ciągnie naprzemiennie w swoim kierunku, raz, dwa. Ona trochę skrzypi, nie wiem, czy Państwo słyszą, bo jest drewniana, a oczywiście ostrze jest metalowe, jest naprawdę ostre. Można by też, są też inne piły, na których można zagrać, ale my nie będziemy teraz tutaj tego prezentować. On ma znaczenie czysto techniczne, to znaczy, żeby po prostu było to elastyczne i im sztywniejsza piła, tym gorzej się po prostu tnie.
1: To ja proponuję piłę zostawmy tutaj gdzieś na boku, z boczku. A tutaj co jeszcze w studio?
22: W studio mamy jeszcze, wziąłam taki największy z naszej kolekcji hebel, który też jest z początku, z połowy XX wieku. On jest drewniany, jest trochę, jak pan widzi tutaj, nadgryziony przez drewnolubne robaczki. On ma tutaj ostrze, które jest akurat tutaj zamontowane w taki sposób, żeby nikt dotykając go się nie skaleczył. Natomiast taki hebel służył do obsługi, do heblowania, czyli do ścierania po prostu desek, wygładzania ich. On jest naprawdę ciężki, więc trzeba przyznać, że w tej dobie, gdy nie było prądu, po prostu siła mięśni napędzała te wszystkie maszyny, mimo że Swarzędz był bardzo nowoczesny, jeśli chodzi o maszyny z zakresu stolarstwa. No to jednak takie narzędzia typu hebel, czyli rajbanek, były w każdym warsztacie praktycznie.
1: Korzystając z okazji zadam jeszcze takie pytanie. Każdy w Swarzędzu, każdy mieszkaniec, mieszkanka ma kogoś bliskiego w rodzinie stolarza?
22: Myślę, że Swarzędz jest teraz połowicznie, w połowie z napływowych ludzi stworzony i myślę, że nie można tak uprościć. Natomiast ludzie, którzy nas odwiedzają, bardzo często entuzjastycznie podchodzą do tych narzędzi, mówią, o, pamiętam, takie coś było w garażu, czy tam w warsztacie mojego dziadka, nawet nie związanego z meblarstwem, ponieważ no, należy pamiętać, że kiedyś te narzędzia były prostsze i zdecydowanie ludzie naprawiali sobie sami wszystkie rzeczy, więc bardzo dużo naszych ojców, dziadków, czy też pradziadków po prostu dysponowało tymi zwykłymi narzędziami drewniano-metalowymi i one służyły nam wiele, wiele lat, no i wspomnę do tego, że dobrze pielęgnowane do tej pory mogą służyć.
18: Staramy się wyszukiwać takich ludzi, którzy z zawodem stolarza nadal są związani. Produkowaliśmy fajny cykl programów pod tytułem Swarzędzanie inspirują. Często naszymi gośćmi, którzy opowiadali swoją historię, którzy pokazywali swoje zbiory, swoje stolarskie warsztaty, byli właśnie stolarze, którzy z dziada, pradziada w Swarzędzu mieszkają, którzy po dziś dzień zajmują się tym rzemiosłem. Też zachęcam, program znajduje się na naszych stronach, można je odwiedzić, dowiedzieć się czegoś więcej.
1: Wakacje to czas, gdy do Poznania, do Wielkopolski przybywa sporo osób, sporo gości. Sporo tych gości dopytuje też o Swarzędz, chcą zobaczyć, jak to wyglądało kiedyś?
20: Niektórzy dopytują, mając w pamięci te skojarzenia, a innym staramy się właśnie w naszych punktach informacji turystycznej zaproponować, bo to nie jest, trzeba przyznać, taki najbardziej oczywisty kierunek, ale zapominamy, że ten Swarzędz jest tuż obok Poznania i ma na tym swarzędzkim szlaku meblowym bardzo dużo zaoferowania, do zaoferowania bardzo, bardzo różnorodnych historii. No i można ten szlak zwiedzać w swoim tempie, można wybrać, czy to bardziej chcemy pospacerować sobie po mieście, zobaczyć te figurki stolarzy, czy chcemy zobaczyć te nietypowe meble miejskie, które co roku się pojawiają na ulicach miasta, czy może odwiedzić Muzeum Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki i poznać tą historię nieco bardziej dokładnie, czy zmierzyć się właśnie z grą terenową, a jak ktoś jest bardzo zaangażowany, może zrobić wszystko naraz.
21: Zwiedzaj z nami Wielkopolskie.
18: Jeszcze jedna dosyć istotna rzecz, nie zapomnijmy o tym, że nasze miasto jest umeblowane. Była taka tradycja, że swarzędcy stolarze produkowali w takich niestandardowych rozmiarach meble miejskie, taką zyskały one nazwę, i w przestrzeni miejskiej, oprócz atrakcji, o których wcześniej wspomnieliśmy, możemy znaleźć też duże łóżko na przystani nad jeziorem, przy dworcu kolejowym w Swarzędzu wieszak XXL, ławkę, dwa duże krzesła, abstrahując od tego XXL będącego taką wizytówką Swarzędza, zlokalizowane na Nowej Wsi, więc meble miejskie to jest kolejna rzecz, którą warto zobaczyć.
22: Chciałabym jeszcze dodać, że jeśli ktoś ma ochotę zgłębić tą wiedzę i porozmawiać z tak zwanym żywym człowiekiem, to zapraszamy do Swarzędzkiego Centrum Historii Sztuki, gdzie zwiedzanie jest bezpłatne i nasi przewodnicy bardzo chętnie potrafią oczarować i opowiadać o tym swarzędzkim przemyśle drewnianym, meblarskim, ale też po prostu o dawnych czasach.
1: Jeśli chcecie więc zaplanować sobie wakacyjny czas pod Poznaniem, to oczywiście zapraszamy do Swarzędza. Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej szlakmeblowy.swarzędz.pl. Ja naszym słuchaczom przypomnę, że w moim studio przy 27 grudnia w Poznaniu gościły.
22: Julia Dymitrowska-Koch, Swarzędzkie Centrum Historii Sztuki.
18: Izabela Paprzycka, Wydział Promocji Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu.
20: Piotr Basiński, Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
20: Dziękujemy.
1: Gościom jeszcze raz dziękuję za wizytę w moim studio. Czas zmienić temat. Nowy mostek dla pieszych i rowerzystów w północno-wschodniej części Parku Cytadela jest już gotowy.
0: Zastąpił on zdemontowany jesienią ubiegłego roku obiekt, który to już był w złym stanie technicznym. I tak w miejscu rozebranego wcześniej mostka stanęła zupełnie nowa żelbetowa konstrukcja. Ona jest posadowiona na istniejących fundamentach. Ma długość prawie 38 metrów i jest oczywiście odpowiednio odwodniona i wyposażona w nowe balustrady. Dodatkowo też w ramach prac wymieniono nawierzchnię na dojściach do niej oraz też pod konstrukcją, a także wykonano niezbędne prace brukarskie na nasypach. Ze względu na historyczny charakter miejsca, jakim jest Cytadela, prace były prowadzone zgodnie z zatwierdzonym programem konserwatorskim. Mostek jest już dostępny i oczywiście można z niego korzystać, na przykład podczas spacerów po parku.
1: Mówiła nam Paulina Nowicka, Szefer z PIM-u. A z Poznania przenosimy się do Lubonia. Mieszkańcy zyskają nowoczesną przestrzeń do organizacji wydarzeń kulturalnych. Miasto pozyskało dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na budowę nowej sali koncertowej przy tamtejszym ośrodku kultury. W magazynie powracamy do Poznania. Lato to czas plenerowych imprez. Scena nad Rusałką wraca na kolejny sezon. To właśnie mieszkańcy zdecydowali w poznańskim budżecie obywatelskim, że nad jeziorem przez 3 ciepłe miesiące odbędzie się ponad 30 bezpłatnych koncertów.
2: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: 18, 47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto.
1: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
0: To ja też chcę!
1: 24, 30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
4: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
5: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Od 19 czerwca widzowie ponownie będą mogli zobaczyć największe w Polsce nocne widowisko historyczne Orzeł i Krzyż, realizowane przez Centrum Kultury Park Dzieje w murowanej Goślinie.
6: Staramy się co roku coś innego pokazać widzom. W związku z tym, że pewne rzeczy musieliśmy przeorganizować na naszej scenie, to nasza scena sama będzie wyglądała trochę inaczej, a to pociąga za sobą oczywiście zmianę ruchu scenicznego. Filip Klepacki, reżyser widowiska, koordynator artystyczny. Także myślę, że dla ludzi, którzy nie widzieli naszego widowiska, będzie ono interesujące, a dla tych, którzy widzieli, będzie odświeżone na tyle, że będą mogli powiedzieć, że widzieli prawie nowe widowisko. Są też nowe trzy sceny, nowa muzyka do tych trzech.

0: których wiemy, że dołączają do nas na ten sezon. Oglądamy całe widowisko z komentarzem reżyserskim. Ludzie oswajają się z tym, jak wygląda nasze pole, jak na to mówimy, czyli scena nasza, jak nazywamy kulisy. Trochę ich wciągamy w ten nasz wewnętrzny język. Później są próby, ponieważ w tym roku zmieniliśmy trochę organizację naszą i podzieliliśmy cały zespół aktorów, wolontariuszy na teamy, tak to nazywamy. Jest to podejrzane w Kynren w Anglii, ponieważ wyjeżdżamy na wizyty studyjne i tam też się czegoś uczymy od tych, którzy robią to lepiej od nas. Są tacy też. I podzieliliśmy całą organizację na teamy i zaczynają się próby teamowe. Próby odbywają się co sobotę do połowy czerwca. No teraz już jesteśmy tak naprawdę w sezonie prób tak zwanych łączonych. 19 gramy premierę widowiska Orzeł i Krzyż. Sezon 2026. Rozszał jest niesamowity, jeżeli chodzi o wiek aktorów. Mamy ludzi, którzy... No w tym roku nie ma żadnego oseska, ale grały z nami dzieci, które nie miały jeszcze roku też. No, można się domyślić, kogo mogły grać. Grały Jezusa po prostu w scenie zimy w czterech porach roku. Ale grają dzieciaki od czwartego roku życia i w tym roku mamy też panią, która ma ponad 80 lat. Mamy łączność przez krótkofalówki. Pewne rzeczy możemy jeszcze korygować. Oczywiście to jest tak, że my w ciągu całego roku nawet, to nie tylko ten sezon prób, ale jest ze mną grupa kilkunastu osób, asystentów, koordynatorów, którzy jak już nic nie mogę zrobić, to oni są w kulisach wtedy i oni mogą pewne rzeczy jeszcze skorygować podczas wychodzenia na scenę, natomiast w tym zespole naszym są też liderzy teamów i oni już nawet będąc na scenie są w stanie jeszcze pewne rzeczy skorygować. Także jest to podzielone. Oczywiście mamy też, wspomagamy się technologią, mamy tak zwanego elektronicznego inspicjenta, który automatycznie razem z całą ścieżką dźwiękową, z całym timeline'em odlicza kod, odlicza czas do wyjścia poszczególnych grup na scenę. Zapraszamy w kulisy, bo to jest naprawdę fenomen.
1: Tomasz Łęcki, prezes Stowarzyszenia Dzieje. Widowisko Orzeł i Krzyż zmieniamy, to widowisko zmieniamy co roku. Bazujemy na takim podstawowym scenariuszu, ale przecież kiedy przyszedł rok tysiąclecia koronacji, wzmocniliśmy scenę koronacji. W tym roku mamy 70. rocznicę czerwca 56. roku. Wzmacniamy obraz, scenę poznańskiego powstania z niezwykle symboliczną i przyjmującą postacią Romka Strzałkowskiego, a więc i scenariusz podlega pewnej ewolucji, ale też i narzędzia realizacyjne, takie jak scenografia, efekty. A poza tym w takich widowiskach jeszcze jest tak, że każdy wieczór może przynieść inną pogodę, inną fazę księżyca, inną temperaturę i trzeba przyznać, że nawet w tym samym sezonie każdy wieczór wygląda trochę inaczej. To jest po prostu bardzo żywe. Nie mówię tylko o własnym przekonaniu, ale wiemy dobrze, jak wiele osób wraca oglądać widowisko już obejrzane, czasami po raz kolejny. To jest największe widowisko plenerowe w Polsce, to jest najbardziej wytrwale organizowane widowisko w Polsce, bo łatwo jest zbudować, szczególnie jak ma się duży budżet, event, widowisko, spektakl, koncert rocznicowy, ale proszę, niech ci sami organizują przy małych budżetach to przez 11 lat i niech zapowiadają kontynuację. Pod tym względem rzeczywiście jesteśmy fenomenem. Niewielka, sprawna instytucja jest otoczona 400 wolontariuszami. To się nie zdarza. Nie ma takiej instytucji kultury, która zatrudniałaby kilkanaście osób i przyciągała 400 wolontariuszy nie na jeden wieczór, tylko na kilkanaście prób wiosennych, na kilkanaście spektakli, a większość z tych ludzi ma za sobą już wiele sezonów. Myślę, że może haczyk, czy może tajemnica tkwi w tym, że to jest bardzo autentyczne przedsięwzięcie. My pytamy, bo sami do końca nie rozumiemy czasami, dlaczego ludzie do nas docierają. Pierwszy powód jest taki, że odkrywają naturalne relacje ludzkie, które nie są poprzez social media, tylko spotykają się na łonie przyrody, w naturalnych warunkach, poznają ludzi, którzy się do nich uśmiechają, którzy nie mają żadnego interesu, żeby to robić, więc opierają to na bardzo takich podstawowych motywacjach. Po drugie, i to jest najpowszechniejsze, poznaje się przyjaciół, nawet się rodzą małżeństwa. Druga, trochę już potem jakby wyższy szczebel, to jest taki, że jednak rodzi się potrzeba zrobienia czegoś dla innych. Przecież tego się nie robi tylko dla siebie, ale także dla tych, którzy przyjeżdżają. I ta interakcja szczególnie na koniec spektaklu, ale i w trakcie spektaklu, gdzie trybuny reagują na to, co się dzieje, a potem wzajemnie się oklaskują, ale to jest to, że to się robi nie tylko dla siebie, dla swojej przyjemności, ale dla innych. Trzecia, może jeszcze jakby na wyższym poziomie, może nie wszyscy to muszą podzielać, to jest to, że jest takie przekonanie, że się doświadcza Polski. Nie, że się o niej czyta, nie, że się uczy, tylko się doświadcza. Jak ktoś jest tańczykiem, to się wciela.

0: w kogoś, kto jest na obrazie Matejki. Jeżeli ktoś ginie w Katyniu, to dreszczyk tego, co być może, oczywiście dreszczyk przypominający chociażby namiastkę doświadczenia polskich elit rozstrzeliwanych przez Sowietów i tak dalej. No i więc te motywacje są bardzo różne, ale w żaden sposób, żadnymi procedurami, żadną nakazem, żadnym motywacją, a tu przecież nie ma żadnej motywacji finansowej, nie da się osiągnąć takiej skali wolontariatu i takiej wytrwałości. Są osoby, które są od samego początku i nie zrezygnowały. Około 45% to są mieszkańcy murowanej gościnnej okolicy, czy bezpośredniej okolicy, ale ponad 50% to są mieszkańcy sąsiednich gmin, bardzo duża grupa z samego Poznania, a to przecież jednak jest już, też trzeba dojechać i szczególnie pamiętajmy, że to są nocne widowiska, więc po ludzku to jest duży wysiłek. Ale mamy także z Pyzdr, mamy z Wolsztyna, a dalej z Wrocławia, Łodzi czy Warszawy. Po raz kolejny mamy wolontariuszkę, mieliśmy w przyszłości również z Warszawy. Proszę sobie wyobrazić, co to znaczy wsiąść o 3.30 czy 3.40 w pociąg w sobotę, żeby przyjechać na próbę do murowanej gościny i potem wracać. To jest, ja sam jestem, wydaje się, że wszystko o tym wiem i też jestem takimi postawami zaskoczony. Nie ma żadnych korzyści z tego. Nikt tutaj nie robi kariery, nikt nie zarabia pieniędzy, nikt nie dostaje ekwiwalentu za przyjazd, nie dostaje żadnej diety. Jest siła zupełnie inna, nie taka, jak dzisiaj sobie świat wyobraża. Pewne załamanie oczywiście, jeżeli chodzi o widownię, była w okresie pandemii, ale byliśmy być może jedynym tego typu przedsięwzięciem, które nie przerwało i graliśmy. Wtedy przesunęliśmy sezon, mogliśmy zapełnić w połowie trybunę, więc oczywiście wtedy było mniej. I od tego czasu jest cały czas wzrost. Rok 2024 to jest 19 tysięcy, rok 2025 czy ubiegły to jest 24 tysiące. W tym roku zakładamy 26 i to jest maksimum, bo mamy już za małą trybunę, żeby wszystkich chętnych pomieścić. To się rozwija. Co więcej, widzimy, że przedsięwzięcie jest rozpoznawalne po tych latach, także już w skali ogólnopolskiej. Spotkamy ludzi, którzy znają to widowisko, albo byli, albo chcą się wybrać. My też oczywiście wiemy, skąd przyjeżdżają widzowie. Praktycznie każdego wieczoru są chociażby małe grupy z najodleglejszych województw, wszystkich województw w Polsce.
1: Pierwsze nocne widowisko historyczne Orzeł i Krzyż w tym roku już 19 czerwca, a to wszystko, przypomnę, w murowanej Goślinie niedaleko Poznania. A tymczasem na międzynarodowych targach poznańskich niebawem Pyrkon.
2: Każda edycja jest inna i każda ma coś, co ją wyróżnia. Sonia Kobylańska-Jóźwik, rzeczniczka prasowa Festiwalu Fantastyki Pyrkon. W tym roku takim motywem przewodnim naszego festiwalu jest kosmos, a to za sprawą gości, których udało nam się zaprosić. W tym roku przylatuje do nas Eileen Collins, czyli legendarna astronautka NASA, pierwsza kobieta pilot amerykańskiego statku kosmicznego, która spędziła w kosmosie dokładnie 872 godziny. I również na tegorocznym Pyrkonie obecny będzie Sławosz Uznański-Wiśniewski, czyli z kolei polski astronauta projektowy ESA. Pierwszy Polak, który dotarł na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i drugi w kosmosie. Właśnie mija rok od jego misji w czerwcu ubiegłego roku. No i bardzo się cieszymy, bo zarówno Sławosz Uznański, jak i Eileen Collins spotkają się z uczestnikami Pyrkonu zarówno podczas takich indywidualnych paneli, ale też podczas wspólnego Q&A.
1: Jak tematyka kosmiczna wiąże się z fantastyką?
2: Ja uważam, że bardzo, bardzo mocno i będzie też to bardzo widać w tym roku, ponieważ już od 1 czerwca rozpoczynamy akcję Pyrkon na mieście. Niedaleko miejsca, w którym się właśnie znajdujemy, przy Starym Browarze, stanie 5-metrowa rakieta, która będzie odliczać czas do Pyrkonu. W czasie tych dni poprzedzających festiwal też w przestrzeni miasta pojawi się taka interaktywna instalacja, do której będzie można wejść i zobaczyć w niej, jak widać kulę ziemską z kosmosu, a w czasie festiwalu to będzie także taki portal łączący te osoby, które wejdą do tej instalacji z osobami, które będą przebywać na festiwalu Pyrkon. W tym roku mamy ponad 2000 punktów w programie. Zaprosiliśmy ponad 330 gości. Jak zwykle program obfituje w tą część muzyczną, w koncerty, których mamy 33 i między innymi przyjedzie do nas w tym roku zespół Lordi, który 20 lat temu w spektakularny sposób wygrał Eurowizję, bijąc wszelkie rekordy punktowe i udowodnili, że w tym europejskim mainstreamie jest miejsce na hard rock. Dziś są już taką ikoną hard rocka i ta ich potworna estetyka nawiązująca do horrorów, te ich kostiumy i charakteryzacje są tak charakterystyczne, że nie trzeba ich przedstawiać. Ponadto przyjedzie do nas frontmenka zespołu Nightwish Floriansen, pochodząca z Holandii, wokalistka symfoniczno-metalowa. Zaprosiliśmy także zespół Skald, francuski zespół czerpiący z nordyckiej tradycji. Twilight Force, z kolei zespół ze Szwecji grający symfoniczny power metal. Będzie ponownie Studio Acanthus, które gościliśmy też w zeszłym roku i tutaj plejada gwiazd musicalu polskiego, m.in. Małgorzata Chruściel, Paweł Skiba, Maciej Pawlak, Patrycja Mizerska, więc nazwiska znane z musicali topowych polskich teatrów muzycznych. Będą też goście z Dalekiego Wschodu, m.in. zespół Loon 8, czyli południowo-koreański K-popowy boys band, a także Spy Air, czyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych japońskich zespołów rockowych związanych z anime. Goście są właśnie tym, co bardzo mocno przyciąga na Pyrkon uczestników i w tym roku też nie zabraknie gwiazd światowego kina i literatury. Przyjedzie do nas Giancarlo Esposito, czyli ikona światowego kina, aktor o niezwykłej charyzmie, znany m.in. z seriali Breaking Bad, Zadzwoń do Saula czy The Boys. Będzie też Michelle Gomez, aktorka znana m.in. z ról w Doctor Who czy z Chilling Adventures of Sabrina. Będzie Andrew Wincott, który dostał nagrodę BAFTA za rolę Rafaela w Baldur's Gate 3. Będą też aktorzy dubbingowi, m.in. z gry Cyberpunk 77, z Krainy Lodu, z Toy Story 5. Będą także bohaterki K-popowych łowczyń demonów, te głosy polskich bohaterek, a także m.in. Jarosław Boberek, Michał Krylikowski i wielu, wielu innych. Przyjedzie do nas m.in. Fonda Lee, autorka bestsellerowych książek z sagi Greenbone, m.in. Miasta Jadeitu. Będzie też Maggie Stiefvater, autorka z serii Wilkołaki z Mercy Falls czy Król Kruków, a także będzie John Gwynn, brytyjski pisarz fantasy, m.in. znany z serii Wierni i Upadli czy saga o krwio zaprzysiężonych. Także oczywiście to jest mały ułamek wszystkiego, tak jak wspomniałam, tych autorów, tych gości mamy w tym roku ponad 330 i myślę, że każdy znajdzie tu coś dla siebie.
1: Przypomnę, tegoroczny Festiwal Fantastyki Pyrkon odbędzie się w dniach 19-21 czerwca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
3: Radio Pogoda, 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Kilkadziesiąt aut uszkodzonych w Poznaniu. Od tego tematu zaczynamy.
4: Do tej pory odnotowaliśmy takie zdarzenia na kilku dzielnicach. To Stare Miasto, Wilda czy poznańskie Jeżyce. Jak ustalili policjanci, sprawca idąc z ulicami miasta uszkadzał karoserię zaparkowanych samochodów poprzez rysowanie znaków, liczb, krzyżyków czy też napisów. Wiemy także o sytuacjach, w których stawiał on doniczki na autach, kamienie czy też posypywał piachem dachy. Policjanci zabezpieczyli monitoringi, a także docierają do pokrzywdzonych, których może być nawet kilkudziesięciu. Straty są wciąż szacowane. Policjanci pionów kryminalnych intensyfikują swoje działania teraz na rzecz wytypowania podejrzanego i jego zatrzymania. Prosimy osoby, które zauważyły na swoich pojazdach ślady dewastacji o zgłaszanie tego faktu na najbliższych komisariatach lub bezpośrednio z prowadzącym sprawę komisariatem Policji Poznań Stare Miasto pod numerem telefonu 47 77 124 11.
1: Apelował podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Słuchacie niezmiennie magazynu Prosto z Poznania. I te strzały nie były dane w powietrze, ale do ludzi. Poznański czerwiec 1956 to tytuł wystawy, która została oficjalnie otwarta na Placu Kolegiackim. Zdjęcia, eksponaty i wspomnienia o uczestnikach robotniczego zrywu nawiązują do wydarzeń, które do dziś są żywe w pamięci poznaniaków i poznanianek, choć minęło aż 70 lat. Ekspozycję na Placu Kolegiackim w Poznaniu będzie można oglądać do 30 czerwca. Czas na kolejny temat. Będzie to zaproszenie do Polskiego Teatru Tańca, ale nie tylko. Zagościły u mnie w moim studio przed 27 grudnia w Poznaniu.
5: Anna Koczorowska z Polskiego Teatru Tańca. Monika Zembrzycka z Polskiego Teatru Tańca.
6: No przede wszystkim zapraszamy na premiery, właściwie na dwie, dlatego że w tej chwili w teatrze odbywają się próby do dwóch premier. Tej najbliższej, która już 19 czerwca, i tej trochę dalszej, ale nie tak bardzo dalekiej, która już 17 lipca w teatrze, Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu.
1: To powiedzmy o tej pierwszej 19 czerwca.
6: No ta pierwsza premiera ma takie nawiązanie przede wszystkim romantyczne do lektury, którą wszyscy znamy, czyli Dziadów 2. Ale proszę się absolutnie tym nie wystraszać, bo czasami lektura może spowodować, że myślimy o jakiejś sytuacji teatralnej tak bardzo stereotypowo. To będą zupełnie inne dziady niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni i do których przyzwyczaiły nas te godziny spędzone w szkolnych ławkach.
1: No właśnie mi się kojarzy z liceum.
6: No właśnie, ale to też może warto przyjść i zobaczyć, że te dziady można odczytać na całkiem inny sposób. No może opowiem taką anegdotę, że Monika Błaszczak, choreografka tego spektaklu, pochodząca zresztą z Poznania i nasza tutaj absolwentka Poznańskiej Szkoły Baletowej, no ale też teraz bardzo dużo jeżdżąca po świecie, no między innymi robiąca projekty w Chile, na pustyni Atacama, może o tym też będzie okazja trochę powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawy wątek, no ale wracając do dziadów, ona studiując w Nowym Jorku, na Uniwersytecie w Nowym Jorku zetknęła się z takim badaczem André Lepekim, który no, jest znany z tego, że bada taniec, ale też z takiej swojej własnej teorii, która nazywa się widmologia. No i ta widmologia, nowa teoria połączyła się w głowie Moniki z dziadami, dlatego że widmologia to jest no, taka praca z pamięcią ciała, czy teoria mówiąca o tym, czym jest nasza pamięć, pamięć indywidualna i pamięć zbiorowa. To znaczy mniej więcej znaczy to, że nie ma czegoś takiego jak przeszłość, która odeszła. Każda przeszłość, którą przeszliśmy, która jest naszym doświadczeniem, trwa w teraźniejszości i to dotyczy zarówno jednostek, jak i całych społeczeństw. No i ta teoria połączyła się właśnie jej z lekturą dziadów i to jest jeden ciekawy wątek, no bo dziady to widma, a my rzadko chyba myślimy tak o dziadach. Myślimy o dziadach jako postaciach, które wracają na ziemię w jakiś taki religijny sposób, ale czy mamy taką do końca świadomość, czy są to widma? Nie wiem.
5: A propos wątku lekturowego, to ja też anegdotę, ponieważ mój syn, który zdawał w tym roku maturę i radził drugiemu synowi, który w przyszłym roku zdaje maturę, powiedział, że powinien się nauczyć tylko dwóch lektur, tak naprawdę lalki i dziadów. Także mamy nadzieję, że to też będzie taki moment, kiedy będzie można do nas przyjść i trochę inaczej obejrzeć te dziady. I tak jak Ania powiedziała, rzeczywiście to będzie zupełnie inna odsłona, no bo przede wszystkim też taneczna, a taniec posłuży nam tutaj jako taka przestrzeń do odnowienia relacji też i do takiego spotkania, może tak łatwiej powiem, umarłych z nieumarłymi. I rzeczywiście ta przeszłość ma tutaj bardzo jest to taki bardzo ważny wątek, ponieważ będzie służył też nawiązaniu relacji z tymi naszymi trochę duchami przeszłości i z tym, co, tak jak też Ania powiedziała, zapamiętuje nasze ciało. Także mamy nadzieję, że dziady i taki też jest cel dziadów, zbudują taką relację, wspólnotę pomiędzy tym, co na scenie i tym, kto siedzi na widowni i pomoże przypomnieć sobie i zapamiętać i przywołać te wszystkie wydarzenia, wątki z przeszłości, które są dla nas ważne.
6: Ja jeszcze może dodam, no bo dziady jako no też inspiracja dla Mickiewicza, no to też pewien rodzaj rytuału. No i w jakiś sposób ten spektakl będzie pod powtórzeniem czy przywołaniem właśnie takiego rytuału jako pewnej formy spotkania ludzi między sobą, ludzi z samymi sobą, ludzi z przeszłością. No i ta forma spotkania, i to jest może ciekawe, będzie też wymagała od widzów pewnego rodzaju udziału czy sprawczości, ale już od razu uspokajam, że to nie będzie w żaden taki inwazyjny sposób, jak to czasami bywa w teatrze, że nagle zostajemy wyciągnięci na scenę i coś trzeba zrobić. To będą takie bardziej subtelne metody udziału, ale widzowie będą mieli też jakąś decyzyjność, no bo tak jest w każdym rytuale. Każdy ma jakiś swój udział i każdy uczestniczy, więc jeżeli chcemy go powtórzyć i też tak jak Monika powiedziała, stworzyć jakieś takie poczucie bycia razem, bycia pewną wspólnotą, no to wszyscy musimy uczestniczyć w jakiś sposób. Nie może być podziału na biernych i aktywnych.
1: Drodzy słuchacze, więc spokojnie, nikt nikogo na siłę za rękę, jak to się mówi, nie będzie wyciągać na scenę.
6: Absolutnie nie, ale no, będziemy liczyć na Państwa jakąś aktywność w takim zakresie, jak Państwo sami zdecydują. No i jeszcze może jedna anegdota, no bo tak anegdotycznie nam się trochę zrobiło wokół tych dziadów i to może dobrze. Te dziady są też ciekawe, dlatego że Monika Błaszczak i Teresa Fazan, czyli dramaturszka, pracują z tancerzami, którzy nie są Polakami. Także im ten tekst dziadów nic nie mówi. My wszyscy kiedyś słyszeliśmy, że istnieją jakieś dziady. No a mamy w zespole i też w zespole, który będzie występował w spektaklu Japonkę, Momoko Den, Anglika, Luka Namkina, dla których ten tekst dziadów no właściwie nic nie znaczy. Oni dopiero muszą poszukać swojego jakiegoś klucza jako obcokrajowcy. Także to też było ciekawe. Odkrywanie tych dziadów z perspektywy obcokrajowców, którzy nie znają tego tekstu. I jeszcze jedna ciekawa rzecz z kolei dla tych twórczyń, że one nagle, te wszystkie frazy typu ciemno wszędzie, głucho wszędzie, które każdy z nas słyszał, nagle usłyszały po angielsku. Więc też miały kontakt z tekstem, który znały, ale w zupełnie inny sposób i poprzez inny język. Także no jest bardzo wiele ciekawych aspektów pracy nad tym spektaklem, no i też bardzo wiele ciekawych aspektów tego, co się wokół tego spektaklu już dzieje. Prawda, Moniko? Łódź, no i właśnie to wydarzenie po samej premierze.
5: Tak, ja też chciałam dodać, że mamy bardzo fantastyczną grupę twórców tego spektaklu, bo jest i Monika Błaszczak, choreografka, i Teresa Fazan, dramaturszka, Ewelina Węgiel, która przygotowuje scenografię, Julek Ploski, który tworzy muzykę. Dodam, że jeden z utworów Julka został wybrany do ostatniej części Stranger Things, więc to też taki dla nas bardzo ciekawy wątek. Mamy też na pokładzie Łukasza Kozaka, który jest naszym konsultantem merytorycznym i który opowiada nam przy okazji wiele historii i o Mickiewiczu w zupełnie inny sposób, ale też o duchach, widmach i upiorach, bo to też jest taki wątek, który się pojawi w Dziadach. Ale też mamy kostiumografa Tomasza Armadę i jego asystenta Filipa Holaka, którzy między innymi z nami stworzyli dwa tygodnie temu podczas Trend Station w Łodzi na dworcu Łódź Fabryczna pokaz mody. To znaczy my mieliśmy okazję wziąć udział właśnie w tym przedsięwzięciu i zaprezentować część, fragmenty kostiumów do dziadów w pokazie mody, oczywiście też z fragmentem muzyki, więc było to takie też nasze działanie promocyjne, które myślę, że zwiększy też zainteresowanie nie tylko samym spektaklem, ale też tym, co w środku.
1: Przypomnę naszym radiosłuchaczom, że premiera już w tym miesiącu, dokładnie 19 czerwca, ale to nie jedyne wydarzenie.
6: Nie jedyne wydarzenie. Zaraz po premierze gramy ten spektakl jeszcze raz w ramach Festiwalu Malta, 22 czerwca. No a 20 czerwca zapraszamy do naszego partnera premiery Dziadów 2 do klubu Schron na takie afterparty czy no, imprezę taneczną, można powiedzieć, inspirowaną tym klimatem, no i też klimatem tego miejsca Schron, bo no, ono ma taką specyficzną, undergroundową atmosferę, więc znakomicie pasuje do klimatu Dziadów i mówienia o dziadach i tańczenia w stylu Dziadów.
5: Chciałabym dodać, że w Schronie zagrają nie tylko Julek Ploski, który jest realizatorem muzyki w Dziadach 2, ale też DJ Kacha i Anzi, więc to będzie taki set każdego z DJ-ów, który też będzie w pewien sposób zakończeniem Parady Równości, która odbywa się 20 czerwca w Poznaniu.
1: A póki co jeszcze powróćmy do przygotowań, do tej premiery, do premiery Dziadów. Te prace trwają tak bardzo intensywnie teraz?
5: Teraz już bardzo intensywnie, więc wszystko już, że tak powiem, składa się w całość. Wszystkie ręce na podkład, tak dokładnie. No właściwie wszystko już mamy gotowe. Teraz będziemy ruszać z taką bardzo mocną promocją. Ale tak, scenografia już jest, choreografia już prawie gotowa. Ostatnie szlify, kostiumy przyjadą, więc już spinamy wszystko razem. Próby generalne i premiera.
1: Jeszcze pozwolę sobie na takie pytanie, a co było najtrudniejsze, bo sporo wyzwań przy takim spektaklu, przy takim przedsięwzięciu.
5: Co było najtrudniejsze? Ja zawsze mówię, że praca producentki jest bardzo ciekawa, bo można spotkać się z różnymi wyzwaniami, które trzeba zorganizować, ale myślę, że przy Dziadach to pojawiały się gdzieś nam takie pomysły, na przykład z dronami, materiał nagrywany gdzieś z powietrza, być może pojawi się on w przestrzeni teatru, ale takich chyba szczególnych, najtrudniejszych wyzwań nie było, ale myślę, że taką największym wyzwaniem tak naprawdę i taką pracą twórczą to jednak praca Moniki Błaszczak z tancerzami i z dramaturżką, bo to tak naprawdę ich wspólne dzieło, bo tancerze też mają w tych Dziadach dwa coś do powiedzenia, nie tylko tanecznie, ale też merytorycznie.
6: No ja może bym jeszcze dodała, że jakoś może nie tyle trudnością, ile wyzwaniem jest przełożenie Dziadów na taniec, na choreografię, dlatego że no to jest mimo wszystko utwór, który ma sporo tekstu wierszem. No i jesteśmy jakoś też przyzwyczajeni, że aktorzy w jakiś sposób ten tekst interpretują. No a tutaj tych słów jeżeli, no to będzie bardzo mało i tylko takie aluzyjne, kluczowe. No a cała jak gdyby historia tego spotkania z żywymi, nieumarłymi, z samymi sobą, z cieniami, będzie opowiedziana właśnie ruchem i choreografią. Także to jest wyzwanie, no ale też dla mnie jakiś taki ogromny atut tego teatru i coś, co najmocniej zaciekawia, no bo takiej wersji Dziadów po prostu jeszcze nie widzieliśmy.
5: Takiej wersji Dziadów 2 jeszcze nie widzieliśmy.
1: A widzowie będą mogli zobaczyć już od 19 czerwca, przypomnę to wszystko, w Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu, a dziś w studio przy 27 grudnia w Poznaniu gościły
5: Monika Zembrzycka z Polskiego Teatru Tańca
6: i Anna Koczarowska z Polskiego Teatru Tańca.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
6: Dziękujemy bardzo.
5: Dziękuję bardzo.
1: A to wszystko, przypomnę, w Polskim Teatrze Tańca przy ulicy Taczaka. Zmieniamy temat. Jak się okazuje, coraz więcej osób podróżuje koleją. Przechodziłem przez dworzec w Poznaniu. Pasażerka, z którą rozmawiałem, przyznała.
7: Samą frajdą jest już jazda pociągiem. Tak jest. Zwłaszcza, gdy można z dziećmi pojechać, trochę więcej można zobaczyć.
1: A dokąd pani jeździ z Poznania najczęściej?
7: Akurat ja na wakacje za bardzo nie jeżdżę, do pracy jeżdżę. Biskupice Poznań główny. No na pewno jest wygodniej. Ja już jeżdżę w takim okresie, gdzie już doświadczam tej wygody, ale pamiętam czasy, kiedy jeździło się jeszcze parowozem.
1: A tak a propos pociągów, Koleje Wielkopolskie zapraszają do udziału w 6. edycji konkursu Pociąg do Sztuki. Każda odsłona konkursu pozwala uczestnikom zaprezentować swoją kreatywność w innej formie artystycznej. W jubileuszowym roku działalności spółki tematem przewodnim została grafika inspirowana historią, rozwojem oraz codzienną działalnością Kolei Wielkopolskich. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób, które chcą w kreatywny sposób opowiedzieć o swoich doświadczeniach związanych z podróżowaniem koleją. Prace można nadsyłać do 17 sierpnia.
3: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Mam sporo tematów z Poznania i regionu. 5 osób zatrzymano w sprawie nielegalnej drukarni filtrów papierosowych. Działała na terenie powiatu poznańskiego. Dzienna wydajność linii pozwalała na wytworzenie filtrów do wyprodukowania około 25 milionów papierosów. Zatrzymanym grozi do 8 lat więzienia. A tymczasem rozpoczynają się przygotowania do przebudowy areny. Poznańska hala ma być miejscem, w którym będzie można organizować wydarzenia sportowe oraz koncerty i widowiska. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła postępowanie, które wyłoni autora koncepcji przebudowy obiektu. A podczas sesji miejscy radni przyjęli plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla miasta Poznania. To dokument strategiczny określający kierunki działań samorządu ograniczające negatywne skutki działalności człowieka na środowisko. Szczegóły oraz sam dokument można znaleźć na stronie poznań.pl. Czas na kolejny temat w naszym magazynie, a teraz zajrzymy do poznańskiego zamku. A ze mną?
8: Anna Gruszka, witam serdecznie.
1: Co ciekawego w czerwcu w Centrum Kultury Zamek?
8: W czerwcu, jako że zbliżają się dużymi krokami już wakacje, to zachęcamy do tego, żeby wyjść na dwór. Jak co roku, to jest taki okres, kiedy rozpoczynamy działanie, które właśnie zachęcają mieszkańców i mieszkanki Poznania do tego, żeby brać udział w kulturze nie tylko w środku, w budynku, ale z racji na to, że letni klimat już się odzywa, to zachęcamy też do odwiedzania nas na terenach pod chmurką.
1: A jest co oglądać, jest co robić. Było co robić też podczas przywitania wiosny, bo przypomnijmy, że powitanie wiosny odbyło się też hucznie w tym roku, jak zawsze, przed zamkiem.
8: Tak, jak zawsze, drugi rok już na naszym otwartym, zielonym dziedzińcu, bo oczywiście wyruszyła wielka grupa rowerzystów i rowerzystek, bo wakacje to też jest okres, kiedy my już wsiadamy na rowery, do pracy dojeżdżamy rowerami, do czego zachęcamy też innych poznaniaków i poznanianki w kaskach oczywiście.
1: Widzimy się po raz kolejny. Ostatnio mówiłaś o rowerze, że jeszcze nie rozpoczęłaś sezonu, bo nie napompowałaś koła, tak, dętki.
8: No niestety, ta dętka jest do dzisiaj nie napompowana, co trochę mnie smuci, ale zapewniam, że inne osoby przyjeżdżają do pracy rowerem, ale naprawię to.
1: A teraz powiedzmy, co w zamku.
8: Tak, w zamku wakacje na dworze. Zapraszamy dzieciaki w... po już zakończeniu roku, w lipcu i sierpniu, do tego, żeby wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych, ale też właśnie nie w środku budynków, tylko wyjść na ten dwór, tak jak my kiedyś wychodziliśmy. Będziemy zabierać dzieciaki w taką survivalową podróż do dżungli. Tematem przewodnim będą różne zwierzęta. Więc zapraszamy na wydarzenia muzyczne, teatralne, na warsztaty do wspólnego spędzania czasu. Poznacie nowe koleżanki i kolegów, bo przychodzą różne dzieciaki do nas. Więc to jest taka okazja, żeby rzeczywiście z tych wakacji w starym, dobrym stylu skorzystać. Starsze dzieci zapraszamy też, oczywiście młodzież i dorosłych, zapraszamy też do plenerowego, pałacowego. Czyli kolejny raz przez całe wakacje, aż do września, spotykamy się na dziedzińcu zamkowym pod namiotem, gdzie w bardzo dobrej jakości oglądamy filmy. I oglądamy i nowości, i oglądamy filmy, które w ostatnich latach się pojawiały, albo kochane, znane, lubiane klasyki. Spotykamy się 3 razy w tygodniu, wtorki, środy, czwartki o 21:30, więc rzeczywiście musi już być ciemno, wieczorową porą, ale to jest świetna okazja do tego, żeby przyjść i zobaczyć filmy pod chmurką. Jeżeli chodzi o filmy, to zapraszamy też na przedpremierowe pokazy Ojczyzny Pawła Pawlikowskiego, Złota Palma, więc tym bardziej trzeba przyjść, zobaczyć, jaki najnowszy film Pawlikowskiego jest. Ale zachęcamy też do przejęcia trochę sferów podwórkowych w swoje ręce. Mieszkanki, mieszkańcy Starego Miasta do 14 czerwca, czyli do niedzieli, mogą zgłaszać swoje projekty na aktywności na właśnie Starym Mieście. Jeżeli chcecie zorganizować warsztat, kino podwórkowe, namalować mural wspólnie, czy zazielenić przestrzeń, to można zgłaszać się do nas i zwycięskie projekty uzyskają dofinansowania w wysokości 5000 na realizację tych działań oraz nasze wsparcie merytoryczne, promocyjne i całe zamkowe zaplecze. Świetna okazja, żeby coś fajnego zrobić dla siebie i dla sąsiadów. Zachęcamy do tego, żeby podejść do pani Halinki spod piątki i koleżanki z bramy obok i wspólnie pomyśleć, czy coś fajnego da się zrobić. Zapraszamy stowarzyszenia, ale zapraszamy też grupy nieformalne, więc nie musicie być nigdzie zrzeszeni, żeby coś zaproponować i wziąć trochę takie sfery swoje, podwórkowe w swoje ręce.
1: I jak to się mówi, wszystkie ręce na pokład.
8: Tak, także zachęcamy rzeczywiście grupy, łatwiej w grupie. Myślę, że w zeszłym roku realizacje, które robiliśmy, wyszły świetnie i widzieliśmy to zadowolenie w oczach i uśmiechy mieszkańców. Część tych realizacji dalej dziś w przestrzeni można znaleźć i część działań można też zrobić u nas na dziedzińcu otwartym. Tam też zapraszamy do wspólnych działań. W zeszłym roku mieliśmy takie spotkanie śniadaniowe, długi stół robiony przez społeczność ukraińską, ale oczywiście adresowany do wszystkich poznaniaków i poznaniakiem. Świetna okazja, żeby też się zapoznać, przyjść z innych dzielnic poza Poznaniem i poeksplorować różne może staromiejskie zakamarki, w których nigdy nie byliście.
1: Mieszkańców, mieszkanki Poznania jakoś specjalnie nie trzeba namawiać do takich inicjatyw, powiedzmy szczerze.
8: Tak, mamy na szczęście naprawdę bardzo aktywne grupy, nie tylko na Starym Mieście, bo w Poznaniu działa bardzo dużo świetnych inicjatyw, które właśnie animują mieszkańcom, mieszkankom czas, dają różne szanse na na to, żeby właśnie samemu trochę podziałać. Bo my oczywiście kochamy robić ofertę kulturalną dla poznaniaków, poznanianek, ale też bardzo nas cieszy, jak ludzie angażują się w takie społeczne działania i sami przyjmują stery. Może te osoby kiedyś też będą pracować aktywnie w kulturze i robić ofertę dla państwa kulturalną.
1: Co jeszcze ciekawego w Poznańskim Zamku, bo od tego zaczęliśmy, powiedzmy, co w czerwcu? No, czerwiec już taki letni miesiąc, kojarzy się z wypoczynkiem, już zaczynamy myśleć już konkretnie o wakacjach, ale warto zajrzeć do Centrum Kultury Zamek.
8: Tak, zapraszamy przede wszystkim na jeszcze otwartą do 12 lipca wystawę AI Algorithm Illusion. To jest świetna wystawa, zbiera doskonałe recenzje, więc jest opcja, żeby ją do końca, do 12, przepraszam, lipca zobaczyć. Wystawa znajduje się w sali wystaw i w różnych przestrzeniach historycznych. Jest naprawdę duża, jest to na niej bardzo ciekawe prace nowych mediów. To nie jest wystawa sztuki generowanej przez AI. To jest wystawa, która komentuje, skąd się bierze AI, o materialności tego AI, więc naprawdę to jest też bardzo dobra baza edukacyjna dla osób, które czegoś chcą się o tej sztucznej inteligencji dowiedzieć. No i zapraszamy też oczywiście na festiwal Etnoport. Trzy sceny, dwie również w przestrzeni zielonej, także na zewnątrz, także naprawdę będziemy na dworze. Cztery dni zabawy z muzyką z całego świata i to taką rzeczywiście muzyką world music, folklorystyczną i tradycyjną muzyką polską. Dla każdego coś dobrego i w ramach Etnoportu mamy też specjalny cykl Małe Etno. Koncerty dla dzieciaków, warsztaty, przyjadą między innymi uwielbiane przez dzieci czereśnie, więc planujemy tak te wakacje, żeby osoby w każdym wieku z różnymi zainteresowaniami mogły skorzystać z tego, co się w zamku i w okolicach zamku dzieje.
1: Małe Etno cieszy się również sporym zainteresowaniem, ale tak a propos najmłodszych, co w wakacje w zamku dla tych najmłodszych, dla tych, którzy będą mieć wakacje?
8: Jeżeli chodzi o wakacje w zamku i najmłodsze dzieci, no to oczywiście zapraszamy do cyklu Wakacje na dworze i tam te działania są adresowane do różnych grup dzieci w różnych zakresach wiekowych, więc polecamy rodzicom, babciom, opiekunom sprawdzenie, co jest odpowiednie dla waszych dzieci. No i te najnaje, czyli najmłodsze dzieci od 3 do 5 roku życia, też zapraszamy do udziału w wakacjach na dworze. Będzie dla nich przewidziany specjalny taka przestrzeń, kącik dla tych najmłodszych dzieci z różnymi aktywnościami właśnie adresowanymi do potrzeb i wymagań dzieci w tym wieku. Więc sensoryka, interaktywne zabawy, działania plastyczne, ale też po prostu spokojna, zadaszona przestrzeń w cieniu, gdzie można sobie przysiąść, odpocząć. Więc jeżeli jacyś rodzice przyjdą z dziećmi w różnym wieku na wydarzenia, to te starsze można zostawić na spektaklu, a młodsze można poczilować w takim specjalnej przestrzeni dla tych najmłodszych dzieci.
1: Sporo powiedzieliśmy o tym, że będą wyjścia na zewnątrz, na dwór, będzie można wyjść poza zamek, ale sporo będzie też w zamku. W zamku będzie nocne zwiedzanie z latarkami.
8: Tak, to jest zwiedzanie z latarkami. I rzeczywiście to zwiedzanie z latarkami to jest absolutny hit ze względu na to, że wchodzimy do zamku już po ciemku wieczorem, bo to zwiedzanie zaczyna się o 22. Chodzimy po takich miejscach, które raczej turyści nie wchodzą, więc trochę opcja poeksplorowania takich mniej oczywistych przestrzeni zamku. Bardzo przydatne, jak kiedyś państwo wejdziecie w jakiś korytarz i będziecie próbowali się wydostać. Pamiętajmy, że to jest zamek. No i właśnie okazja też do pochodzenia po tym ciemnym zamku. Ja ostatnio miałam okazję kończyć pracę wieczorem i właśnie schodziłam taką klatką schodową, która jest mało uczęszczana przez turystów i widziałam właśnie tych ludzi z latarkami, którzy tam patrzyli zachwyceni, więc jeżeli znacie zamek, bo przychodzicie do nas do kina na wydarzenia, a chcielibyście jeszcze lepiej poznać zamek i zobaczyć, posłuchać historii o nim, to zachęcamy do odwiedzenia nas i zwiedzenia zamku z latarkami. Bierzemy swoje latarki. A jeżeli przyjeżdżają do was na wakacje czy w okolice wakacji goście z zagranicy, to w tym miesiącu również będzie można wziąć udział w takiej wycieczce z przewodnikiem w języku angielskim. Także wszystkich gości, znajomych zapraszamy do tego, żeby wziąć po prostu tych turystów i przyprowadzić ich do zamku i my z chęcią oprowadzimy ich i opowiemy im super ciekawe historie o tym miejscu.
1: A tak a propos gości i turystów, sporo tych turystów zagranicznych właśnie w tym okresie przyjeżdża, przybywa do zamku. Czego najczęściej szukają u nas tutaj?
8: No my turystów w zamku widzimy rzeczywiście codziennie. Codziennie pojawiają się osoby, które schodzą z audioprzewodnikami, z mapami. Myślę, że zamek na mapie takiej turystycznej Poznania jest jednym z ciekawszych i bardziej odwiedzanych obiektów. Jest przede wszystkim ogromną, monumentalną budowlą w centrum miasta, więc nawet jeżeli ktoś przyjeżdża do Poznania, a nie zrobił wcześniej researchu, to raczej na ten zamek się napatoczy i zauważy, że jest to obiekt zabytkowy i warto do nas wejść. Często to są też osoby, które po prostu gdzieś przez przypadek przychodzą, ale oczywiście też turyści, którzy zaplanowali wakacje i specjalnie do nas przyjechali, co nas bardzo cieszy. Zamek można zwiedzać z audioprzewodnikiem bądź ze specjalnymi mapkami, więc jeżeli poznaniacy i poznaniancy drodzy nie byli w zamku jeszcze na zwiedzaniu, to zachęcamy też do tego, żeby nas odwiedzić. Może przed kinem, może przed zobaczeniem czy po wystawy, ale taki spacer po zamku jeszcze w gorący dzień, kiedy u nas jest przyjemny chłód, zapraszamy serdecznie.
1: A pamiętasz kiedy, bo ty jesteś, że tak powiem, napływowa w Poznaniu, twój pierwszy raz w Poznaniu, gdy zobaczyłaś zamek, bo ja pamiętam, jak byłem dzieckiem i kojarzył mi się z takim obiektem tajemniczym, że tak się wyrażę.
8: No tak, zamek robi zdecydowanie wrażenie. Ja poza tym, że przyjechałam tutaj na studia, to wcześniej byłam w Poznaniu raz w życiu, przyznaję. I rzeczywiście byłam wtedy w zamku, no bo jak jest się w centrum, to trudno do zamku chociażby na chwilę nie zajrzeć. To jeszcze był zamek przed remontem, więc to był jeszcze zupełnie inny zamek.
1: Trochę. Właśnie do tego nawiązuje i on był, elewacja była bardziej taka przyciemniona.
8: Przyciemniona elewacja. Pamiętajmy też, że wnętrze zamku też przeszło modernizację, więc to był trochę inny zamek, no ale czy był przed remontem, czy nie, to zamek kocham jako instytucję i jako budynek. Poza tymi remontami w środku też wiadomo, że inaczej wyglądał teren przed zamkiem. Ja pamiętam jeszcze z czasów, jak przed zamkiem na dziedzińcu odbywały się na przykład festiwale Etnoport. Wtedy były włożone trawą, to było świetne, a teraz na dziedzińcu zapraszamy serdecznie do przyjścia i zobaczenia jednej z ciekawych roślin, które tam mamy. Myślę, że ona wywołuje zainteresowanie duże. To jest arcydzięgiel Litwor. Drodzy Państwo, to jest roślina, której nie zobaczycie w przestrzeni miasta. Ogromna roślina, trochę wygląda, jakby miały za niej wyjść aż dinozaury. Więc zachęcamy do odwiedzenia nas na dziedzińcu ze znajomymi. Jest gdzie spędzać czas. Oczywiście za zamkiem pamiętajcie też, że skrywają się teraz piękne, rozkwitnięte azalie i rododendrony, więc warto przyjść. Jeżeli ktoś z Was lubi wrzucać sobie zdjęcia fajne do social mediów, to bardzo piękne miejsce, żeby porobić sobie zdjęcia.
1: I tym pięknym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Przypomnę, że dziś prosto z Centrum Kultury Zamek o tym wszystkim mówiła
8: Anna Gruszka.
1: Dzięki bardzo za rozmowę.
8: Dzięki również.
1: A o tych wszystkich wspomnianych wydarzeniach można więcej znaleźć na stronie Poznańskiego Zamku.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Program zaczynamy od zmian w przepisach drogowych. Tym razem chodzi m.in. o rowerzystów.
9: Ruszają nowe przepisy ruchu drogowego, czyli obowiązek używania przez dzieci i młodzież do 16 roku życia kasków ochronnych, kierując hulajnogą, rowerem czy innym urządzeniem transportu osobistego. No my apelujemy, prosimy, by ten kask naprawdę zakładać. Prosimy rodziców, by przekazali pociechą, że te kaski ochronne są obowiązkowe. Podkomisarz Małgorzata Michać, Wydział Ruchu Drogowego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Tutaj mówimy, do 16 roku życia są obowiązkowe, ale mamy nadzieję, że osoby starsze również będą ten kask na głowach nosiły, poruszając się właśnie hulajnogą, rowerem czy innym urządzeniem transportu osobistego. Przede wszystkim, bo jest to bardzo ważne, potrzebne. No i na pewno damy przykład najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego, że kaski mają swoje uzasadnienie i są przede wszystkim bardzo ważne, chronią nasze życie i zdrowie. Bo tutaj najmniejszym bólem tak naprawdę jest mandat karny. Gorzej, gdy przez naszą brawurę, nieodpowiedzialność, lekceważenie przepisów ruchu drogowego stracimy zdrowie czy życie. Dlatego też tutaj dzisiaj jesteśmy z taką profilaktyką i apelem wśród najmłodszych, by te kaski na głowach mieli, poruszając się jednośladami.
10: Nie, może i dobrze, ale nie wiem w sumie.
11: Ja myślę, że dobrze, ponieważ no generalnie dobrze. Uważam, że dobrze.
12: Powinny być, bo to dzieciaki to nie mają jeszcze takiej wyobraźni, mi się wydaje, na dwóch kółkach, na hulajnogach. Często się słyszą śmiertelne ewentualnych wypadkach. Do 16 spoko, a później też każdy powinien, myślę, że mieć trochę więcej wyobraźni i się stosować. Albo i nie, i brać na siebie odpowiedzialność.
13: A pan, widzę, bo ma w ręku kask, jest pan motocyklistą.
12: Tak, zgadza się.
13: To coś pan wie o tym, tak?
12: No tak, tym bardziej jak już się ma glebę na koncie, to lepiej kask mieć.
13: A w Poznaniu sporo rowerzystów, tych ludzi na hulajnogach?
12: No, ale to myślę, że wszędzie jest ten problem, że ludzie jeżdżą, jakby nie było nic dookoła nich, ale no, myślę, że Poznań i tak w miarę okej stoi, jeżeli chodzi o kulturę jazdy na dwóch kołach.
14: Mamy więcej niż 16 jakby na stronie obchodzi.
13: Ale są jakieś takie niebezpieczne sytuacje w Poznaniu? Dochodzi do takich niebezpiecznych sytuacji?
14: Oczywiście, zawsze dochodzi.
13: W Poznaniu samym?
14: No, tak.
13: I co się dzieje?
14: Główny problem jest z tymi, co na hulajnogach elektrycznych jeżdżą, niż z rowerzystami, bo ci jednak, znaczy czasem jeżdżą po chodniku, nawet jeżeli obok jest ścieżka dla rowerzystów.
13: Co? Również tutaj w centrum Poznania?
14: Tak, często na garbarach na przykład.
15: Jak najbardziej na hulajnogach, natomiast z rowerzystami trudno powiedzieć.
16: Nie, uważam, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, bardzo dobra decyzja.
13: A w samym Poznaniu nie brakuje osób, które jeżdżą na rowerach, na hulajnogach?
16: No nie brakuje, niestety. Jest bardzo dużo osób, które jeździ na hulajnogach i nie patrzy, gdzie jedzie, potrąca ludzi, zwierzęta, także
15: bardzo trzeba uważać.
13: Również tutaj, w centrum Poznania?
16: Jak najbardziej, tak. Ja ratowałam kilka głębi, ponieważ non-stop rozjeżdżane są przez hulajnogi, także tragedia.
17: No te kaski, im są bardziej profesjonalne, tym na pewno spełniają lepsze wymagania i bardziej chronią tą głowę, aczkolwiek też kask musi być odpowiednio dobrze założony, dopasowany do głowy dziecka, odpowiednio zapięty, bo musimy wiedzieć, że nie tylko założenie samego kasku na głowę już spełnia te warunki, ale odpowiednie też jego zapięcie i dopasowanie. Tutaj też mówimy o hulajnogach czy rowerach. Oczywiście te urządzenia muszą być sprawne technicznie, muszą być dostosowane do wieku dziecka. Też przypominam, że od marca zmieniły się przepisy i hulajnogą elektryczną nie mogą jeździć dzieci poniżej 13 roku życia. Oczywiście jest wyjątek, że do 13 roku życia mogą poruszać się hulajnogą elektryczną w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej. Również jadąc rowerem, dziecko musi posiadać kartę rowerową. Tutaj już mówimy o wieku 10 lat, więc tutaj te przepisy już też obowiązują i są one bardzo ważne. Ja też przypominam, że na drodze droga nie wybacza błędów. Życie, zdrowie mamy jedno, głowę mamy tylko jedną i na pewno ta bezpieczna droga zaczyna się od rozsądku, a tym rozsądkiem jest na pewno używanie m.in. kasku ochronnego, poruszając się jednośladem. Ale jak widać, dzieci mają kaski na głowie, mają elementy odblaskowe, mają kamizelki odblaskowe i rzeczywiście coraz bardziej są świadome tego, że w dużej mierze od nas samych zależy bezpieczeństwo. My również też jako policjanci Wydziału Ruchu Drogowego, odwiedzamy szkoły najmłodszych, przeprowadzamy różnego rodzaju prelekcje, profilaktykę i mówimy o tym, że jest to bardzo ważne, ale też tutaj duża rola wśród właśnie rodziców i opiekunów tych dzieci, by naprawdę już od najmłodszych lat uczyli ich bezpiecznego poruszania się po drodze, tych bezpiecznych zasad. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego oczywiście każdego dnia pełnią służbę na drogach. Też przypominam, że za chwilę koniec roku szkolnego ku uciesze dzieci, więc tutaj policjanci też szczególnie będą zwracać uwagę właśnie na tych najmłodszych uczestników ruchu drogowego. My jako starsi jesteśmy najlepszym przykładem, dlatego powinniśmy być najlepszym przykładem dla najmłodszych. No i dziecko, widząc nas, osoby dorosłe w kasku, na pewno chętniej założy ten kask. No i tutaj czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, więc mamy nadzieję, że właśnie z chwilą ukończenia tego 16 roku życia ten kask nie zostanie schowany do szafy, ale nadal będzie użytkowany. Droga jest dla wszystkich. Wszyscy mają na tej drodze prawa, ale też obowiązki, zarówno kierujący samochodami, jak i kierujący jednośladami. My też apelujemy o taką wzajemną życzliwość i zrozumienie względem wszystkich uczestników ruchu drogowego, bo droga jest dla wszystkich, więc tutaj też możemy zauważyć takie największe wykroczenia na drodze wśród kierujących jednośladami. To właśnie przekraczanie dozwolonej prędkości, korzystanie z telefonu komórkowego, czy przewożenie dodatkowych pasażerów, jeśli tutaj mowa o hulajnogach, ale również takie stwarzanie często zagrożenia jadąc chodnikiem dla pieszych. Musimy wiedzieć, że na chodniku pierwszeństwo ma pieszy. No ale też zwracamy się z prośbą do pieszych o to, by rzeczywiście
9: oczywiście też byli bardzo ostrożni na drodze podczas przejścia dla pieszych, by zwracali też szczególną uwagę, bo mamy prawa, mamy obowiązki, ale też taka wzajemna życzliwość i takie wyostrzone przestrzeganie tych zasad przepisu ruchu drogowego jest bardzo ważne.
18: Młodszy inspektor Karol Sekula, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Od stycznia do końca maja rower, i w tym rower elektryczny, 120 wypadków, w tym 9 wypadków ze skutkiem śmiertelnym, 110 osób rannych i 314 kolizji. Natomiast hulajnogi również ten rok, 47 wypadków, na szczęście nikt nie zginął, 47 osób zostało rannych i 117 kolizji. Ogólnie w 2025 roku mieliśmy spadek wypadków. Najbardziej cieszył spadek wypadków ze skutkiem śmiertelnym, bo aż 54 wypadki mniej w Wielkopolsce. Jeśli chodzi o cały kraj, również spadek, ponad 200 wypadków, lekko ponad 200. I tutaj akurat byliśmy zadowoleni, dlatego że ta 1/4 to tylko i wyłącznie Wielkopolska. Niestety na obecną chwilę, porównując 2026, mamy 5 wypadków śmiertelnych więcej jak w tamtym roku.
1: Przypomnę, dzieci i młodzież do 16 roku życia muszą jeździć rowerami, hulajnogami elektrycznymi i urządzeniami transportu osobistego w kaskach ochronnych. Czas na kolejny temat, tym razem związany z ekologią w Poznaniu.
19: Kiedy pod koniec 2025 roku uruchamialiśmy poznańską mapę Zero Waste, przede wszystkim mówiliśmy o tym, że chcemy, by było to bardzo żywe narzędzie, które będzie współtworzone przez mieszkańców. Paweł Bliszka, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Poznaniu. Chodziło nam głównie o to, żeby zachęcić wszystkich poznaniaków i poznanianki do tego, by zgłaszali takie punkty, w których można dokonywać wypożyczenia sprzętu, naprawiania, dokonywania jakichś drobnych przeróbek krawieckich. Ale też mówiliśmy o tym, że bardzo nam zależy na tym, aby poznańska mapa Zero Waste trafiła do aplikacji. I to się udało. No właśnie teraz został uruchomiony w module odpadowym moduł pozwalający bezpośrednio przekierować się do poznańskiej mapy Zero Waste. Przypominamy, aplikacja Smart City Poznań, ta miejska aplikacja, która skupia wiele innych ważnych dla mieszkańców informacji, od tej pory jest już dodatkowo jakby uzbrojona w poznańską mapę Zero Waste. Przypomnę tylko, że poznańska mapa Zero Waste to taki zbiór adresów, zbiór punktów, niemal już 150, w których możemy znaleźć informacje o tym, gdzie dokonać drobnej naprawy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, gdzie znajdziemy usługi zegarmistrzowskie, krawieckie czy szewskie. Ale także znajdziemy tam informacje o tym, gdzie możemy wypożyczyć sprzęt sportowy, sprzęt ogrodowy, czy na przykład kostiumy na bal karnawałowy. To także zestaw, lista adresów, w których znajdziemy informacje o tym, gdzie możemy podzielić się jedzeniem. Jeżeli jest taka sytuacja, że trochę za dużo przygotowaliśmy dań na jakieś świąteczne stoły, to są to podzielnie, jadłodajnie, gdzie możemy takie dania pozostawić osobom potrzebującym. Zachęcamy do korzystania z tej mapy. To jest, myślę, świetne rozwiązanie, które pozwala, byśmy mogli na co dzień bardzo drobnymi często zmianami powodować, że żyjemy bardziej ekologicznie, z większą odpowiedzialnością i świadomością o tym, jak należy dbać o naszą planetę. Bo zamiast pewne rzeczy wyrzucać, pozbywać się ich, możemy je naprawić lub też nie kupować kolejnych dodatkowych przedmiotów, tylko skorzystać z wypożyczalni.
1: I właśnie w ten sposób można być bardziej eko.
3: Co jest grane w Poznaniu?
1: A w naszym magazynie mówić będziemy teraz o akcji Okulary dla Świata. Na czym polega ta akcja? Posłuchajcie.
20: Chcemy zgromadzić jak największą ilość okularów, które później posłużą mieszkańcom globalnego południa. Justyna Janiec-Palczewska, Stowarzyszenie dla Świata. To są nasi pacjenci naszych wolontariuszy, którzy są okulistami i wyjadą jesienią tego roku do Afryki przeprowadzać operacje zaćmy, ale również konsultować, bo wbrew pozorom takie okulary mogą naprawdę zmienić czyjeś życie. Jeśli chodzi na przykład o dzieci szkolne, takie dzieci, kiedy nie widzą, są uznawane za bardzo złych uczniów, a jakby problem nie leży w nich. Problem jest w tym, że zwykle nie widzą, co jest napisane na tablicy. Przez nieostrość widzenia ludzie również tracą swoje prace, swoje możliwości zarobkowania. Kiedy ktoś jest nauczycielem, nie może swojej pracy wykonywać w odpowiedni sposób. Kiedy jest się krawcową w Afryce i wzrok się pogarsza, praca jest coraz trudniejsza. Bardzo łatwo można wtedy stracić źródło swojego zarobkowania. Jest ze mną pani doktor Izabela Rybakowska, która była już na 10 takich misjach humanitarnych. To ona zajmowała się badaniem wzroku naszych pacjentów i myślę, że może o wiele więcej powiedzieć na ten temat niż ja.
0: Tak, rzeczywiście w Afryce brak możliwości korygowania wad wzroku, problemów z widzeniem, brak możliwości dostępu do zwykłych sklepów optycznych z okularami jest ogromnym problemem. Iza Rybakowska, okulista. My staramy się ten problem rozwiązać, niezależnie od tego, że jedzie z nami mnóstwo sprzętu, bo przy założeniu, że jedziemy głównie z założeniem operowania zaćmy, to również drugim istotnym celem jest konsultowanie pacjentów i wyłapywanie wad, które pomogą funkcjonować tym osobom. Okulary, które wieziemy sobą, są przekazywane od naszych pacjentów, które one są wszystkie sprawdzane, wszystkie mierzone, także mając możliwości na miejscu zbadania danej osoby, wiemy, jaką korekcję potrzebuje i wśród tej ilości okularów, które bierzemy z sobą, zawsze dostosowujemy odpowiednią parę okularów dla danej osoby. Dla nich to jest początek nowego życia, bo tak rzeczywiście pozwala to dzieciom, jeżeli chodzi o kształcenie, się pozwala funkcjonować w pracy. Wiemy, ile dla nich to znaczy.
21: Dobromat już jest ustawiony w naszej siedzibie, w siedzibie Stowarzyszenia dla Świata i tutaj można przynosić swoje okulary, które dla nas już są niepotrzebne. Chodzi nam zarówno o okulary korekcyjne, jak i o okulary przeciwsłoneczne, bo one również w Afryce bardzo się przydają. Tutaj mogę dokonać prezentacji.
13: Dobromat to taka skrzynka szara, tak?
21: Tak, szara skrzynka, ale z niezwykłą mocą, proszę Państwa, bo oto tutaj można wrzucić swoje okulary. One wpadają tutaj do tego pojemniczka i potem nasi wolontariusze mogą je zbadać przy tych oto frontofokometrach. Nazwa jest trudna, ale to badanie jest bardzo proste. Jeśli ktoś ma takie okulary, to zachęcamy do dostarczenia do nas, do Stowarzyszenia dla Świata, ale jeśli ktoś chciałby na przykład zostać wolontariuszem, marzył o tym całe życie, żeby zrobić coś dobrego, żeby poświęcić swój czas, zapraszamy do nas. Obsługa takiego urządzenia jest bardzo prosta, natomiast można komuś naprawdę dzięki swojej pracy odmienić całkowicie życie. Okulary korekcyjne, nie cylindryczne, bo te trudniej już dobrać tam na miejscu. Okulary plusy, minusy i okulary przeciwsłoneczne. Z tych okularów na pewno ktoś jeszcze się bardzo ucieszy. My możemy im podarować po prostu drugie życie.
13: Od kiedy do kiedy będzie można je dostarczać?
21: Akcja potrwa do końca lipca, czyli do połowy wakacji. Można dostarczać.
13: Przypomnę, okulary można przenosić do siedziby Stowarzyszenia dla Świata przy ulicy Kramarskiej 32 w Poznaniu. To w ścisłym centrum Poznania, niedaleko Starego Rynku.
3: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Reklama.
2: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
3: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Kilkadziesiąt aut uszkodzonych w Poznaniu. Od tego tematu zaczynamy.
4: Do tej pory odnotowaliśmy takie zdarzenia na kilku dzielnicach. To Stare Miasto, Wilda czy poznańskie Jeżyce.
5: Kryminalny Poznań.
4: Jak ustalili policjanci, sprawca idąc z ulicami miasta uszkadzał karoserię zaparkowanych samochodów poprzez rysowanie znaków, liczb, krzyżyków czy też napisów. Wiemy także o sytuacjach, w których stawiał on doniczki na autach, kamienie czy też posypywał piachem dachy. Policjanci zabezpieczyli monitoringi, a także docierają do pokrzywdzonych, których może być nawet kilkudziesięciu. Straty są wciąż szacowane. Policjanci pionów kryminalnych intensyfikują swoje działania teraz na rzecz wytypowania podejrzanego i jego zatrzymania. Prosimy osoby, które zauważyły na swoich pojazdach ślady dewastacji, o zgłaszanie tego faktu na najbliższych komisariatach lub bezpośrednio z prowadzącym sprawę komisariatem Policji Poznań Stare Miasto pod numerem telefonu 47 77 124 11.
3: Apelował podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Słuchacie niezmiennie magazynu Prosto z Poznania. I te strzały nie były dane w powietrze, ale do ludzi. Poznański czerwiec 1956 to tytuł wystawy, która została oficjalnie otwarta na Placu Kolegiackim. Zdjęcia, eksponaty i wspomnienia o uczestnikach robotniczego zrywu nawiązują do wydarzeń, które do dziś są żywe w pamięci poznaniaków i poznanianek, choć minęło aż 70 lat. Ekspozycję na Placu Kolegiackim w Poznaniu będzie można oglądać do 30 czerwca. Czas na kolejny temat.

0: lektura może spowodować, że myślimy o jakiejś sytuacji teatralnej tak bardzo stereotypowo. To będą zupełnie inne dziady niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni i do których przyzwyczaiły nas te godziny spędzone w szkolnych ławkach.
1: No właśnie mi się kojarzy z liceum.
0: No właśnie, ale to też może warto przyjść i zobaczyć, że te dziady można odczytać na całkiem inny sposób. No może opowiem taką anegdotę, że Monika Błaszczak, choreografka tego spektaklu, pochodząca zresztą z Poznania i nasza tutaj absolwentka Poznańskiej Szkoły Baletowej, no ale też teraz bardzo dużo jeżdżąca po świecie, no między innymi robiąca projekty w Chile, na pustyni Atacama, no może o tym też będzie okazja trochę powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawy wątek. No ale wracając do dziadów, ona studiując w Nowym Jorku, na Uniwersytecie w Nowym Jorku zetknęła się z takim badaczem André Lepekim, który no, jest znany z tego, że bada taniec, ale też z takiej swojej własnej teorii, która nazywa się widmologia. No i ta widmologia, nowa teoria, połączyła się w głowie Moniki z dziadami, dlatego że widmologia to jest no, taka praca z pamięcią ciała, czy teoria mówiąca o tym, czym jest nasza pamięć, pamięć indywidualna i pamięć zbiorowa. To znaczy, mniej więcej znaczy to, że nie ma czegoś takiego jak przeszłość, która odeszła. Każda przeszłość, którą przeszliśmy, która jest naszym doświadczeniem, trwa w teraźniejszości i to dotyczy zarówno jednostek, jak i całych społeczeństw. No i ta teoria połączyła się właśnie jej z lekturą dziadów i to jest jeden ciekawy wątek, no bo dziady to widma, a my rzadko chyba myślimy tak o dziadach. Myślimy o dziadach jako postaciach, które wracają na ziemię w jakiś taki religijny sposób, ale czy mamy taką do końca świadomość, czy są to widma? Nie wiem.
2: A propos wątku lekturowego, to ja też anegdotę, ponieważ mój syn, który zdawał w tym roku maturę i radził drugiemu synowi, który w przyszłym roku zdaje maturę, powiedział, że powinien się nauczyć tylko dwóch lektur, tak naprawdę lalki i dziadów. Także mamy nadzieję, że to też będzie taki moment, kiedy będzie można do nas przyjść i trochę inaczej obejrzeć te dziady. I tak jak Ania powiedziała, rzeczywiście to będzie zupełnie inna odsłona, no bo przede wszystkim też taneczna, a taniec posłuży nam tutaj jako taka przestrzeń do odnowienia relacji też i do takiego spotkania, może tak łatwiej powiem, umarłych z nieumarłymi. I rzeczywiście ta przeszłość ma tutaj bardzo jest to taki bardzo ważny wątek, ponieważ będzie służył też nawiązaniu relacji z tymi naszymi trochę duchami przeszłości i z tym, co, tak jak też Ania powiedziała, zapamiętuje nasze ciało. Także mamy nadzieję, że dziady i taki też jest cel dziadów, zbudują taką relację, wspólnotę pomiędzy tym, co na scenie i tym, kto siedzi na widowni i pomoże przypomnieć sobie i zapamiętać i przywołać te wszystkie wydarzenia, wątki z przeszłości, które są dla nas ważne.
0: Ja jeszcze może dodam, no bo dziady jako no też inspiracja dla Mickiewicza, no to też pewien rodzaj rytuału. No i w jakiś sposób ten spektakl będzie pod powtórzeniem czy przywołaniem właśnie takiego rytuału jako pewnej formy spotkania ludzi między sobą, ludzi z samymi sobą, ludzi z przeszłością. No i ta forma spotkania, i to jest może ciekawe, będzie też wymagała od widzów pewnego rodzaju udziału czy sprawczości, ale już od razu uspokajam, że to nie będzie w żaden taki inwazyjny sposób, jak to czasami bywa w teatrze, że nagle zostajemy wyciągnięci na scenę i coś trzeba zrobić. To będą takie bardziej subtelne metody udziału, ale widzowie będą mieli też jakąś decyzyjność, no bo tak jest w każdym rytuale. Każdy ma jakiś swój udział i każdy uczestniczy, więc jeżeli chcemy go powtórzyć i też tak jak Monika powiedziała, stworzyć jakieś takie poczucie bycia razem, bycia pewną wspólnotą, no to wszyscy musimy uczestniczyć w jakiś sposób. Nie może być podziału na biernych i aktywnych.
1: Drodzy słuchacze, więc spokojnie, nikt nikogo na siłę za rękę, jak to się mówi, nie będzie wyciągać na scenę.
0: Absolutnie nie, ale no, będziemy liczyć na Państwa jakąś aktywność w takim zakresie, jak Państwo sami zdecydują. No i jeszcze może jedna anegdota, no bo tak anegdotycznie nam się trochę zrobiło wokół tych dziadów i to może dobrze. Te dziady są też ciekawe dlatego, że Monika Błaszczak i Teresa Fazan, czyli dramaturszka, pracują z tancerzami, którzy nie są Polakami. Także im ten tekst dziadów nic nie mówi. My wszyscy kiedyś słyszeliśmy, że istnieją jakieś dziady. No a mamy w zespole i też w zespole, który będzie występował w spektaklu Japonkę, Momoko Den, Anglika, Luka Namkina, dla których ten tekst dziadów no właściwie nic nie znaczy. Oni dopiero muszą poszukać swojego jakiegoś jakiegoś klucza jako obcokrajowca.

0: obcy. Także to też było ciekawe. Odkrywanie tych dziadów z perspektywy obcokrajowców, którzy nie znają tego tekstu. I jeszcze jedna ciekawa rzecz z kolei dla tych twórczyń, że one nagle, te wszystkie frazy typu ciemno wszędzie, głucho wszędzie, których każdy z nas słyszał, nagle usłyszały po angielsku. Więc też miały kontakt z tekstem, który znały, ale w zupełnie inny sposób i poprzez inny język. Także no jest bardzo wiele ciekawych aspektów pracy nad tym spektaklem, no i też bardzo wiele ciekawych aspektów tego, co się wokół tego spektaklu już dzieje. Prawda, Mojko? Łódź, no i właśnie to wydarzenie po samej premierze.
1: Tak, ja też chciałam dodać, że mamy bardzo fantastyczną grupę twórców tego spektaklu, bo jest i Monika Błaszczak, choreografka, i Teresa Fazan, dramaturszka, Ewelina Węgiel, która przygotowuje scenografię, Julek Ploski, który tworzy muzykę. Dodam, że jeden z utworów Julka został wybrany do ostatniej części Stranger Things, więc to też taki dla nas bardzo ciekawy wątek. Mamy też na pokładzie Łukasza Kozaka, który jest naszym konsultantem merytorycznym i który opowiada nam przy okazji wiele historii i o Mickiewiczu w zupełnie inny sposób, ale też o duchach, widmach i upiorach, bo to też jest taki wątek, który się pojawi w Dziadach. Ale też mamy kostiumografa Tomasza Armadę i jego asystenta Filipa Holaka, którzy między innymi z nami stworzyli dwa tygodnie temu podczas Trend Station w Łodzi na dworcu Łódź Fabryczna pokaz mody. To znaczy my mieliśmy okazję wziąć udział właśnie w tym przedsięwzięciu i zaprezentować część, fragmenty kostiumów do Dziadów w pokazie mody. Oczywiście też z fragmentem muzyki, więc było to takie też nasze działanie promocyjne, które myślę, że zwiększy też zainteresowanie nie tylko samym spektaklem, ale też tym, co w środku.
2: Przypomnę naszym radiosłuchaczom, że premiera już w tym miesiącu, dokładnie 19 czerwca, ale to nie jedyne wydarzenie.
0: Nie jedyne wydarzenie. Zaraz po premierze gramy ten spektakl jeszcze raz w ramach Festiwalu Malta, 22 czerwca. No a 20 czerwca zapraszamy do naszego partnera premiery Dziadów 2 do klubu Schron na takie afterparty czy no, imprezę taneczną, można powiedzieć, inspirowaną tym klimatem, no i też klimatem tego miejsca Schron, bo no, ono ma taką specyficzną, undergroundową atmosferę, więc znakomicie pasuje do klimatu Dziadów i mówienia o Dziadach i tańczenia w stylu Dziadów.
1: Chciałabym dodać, że w Schronie zagrają nie tylko Julek Ploski, który jest realizatorem muzyki w Dziadach 2, ale też DJ Kacha i Anzi, więc to będzie taki set każdego z DJ-ów, który też będzie w pewien sposób zakończeniem Parady Równości, która odbywa się 20 czerwca w Poznaniu.
2: A póki co jeszcze powróćmy do przygotowań, do tej premiery, do premiery Dziadów. Te prace trwają tak bardzo intensywnie teraz?
1: Teraz już bardzo intensywnie, więc wszystko już, że tak powiem, składa się w całość. Wszystkie ręce na podkład, tak dokładnie. No właściwie wszystko już mamy gotowe. Teraz będziemy ruszać z taką bardzo mocną promocją. Ale tak, scenografia już jest, choreografia już prawie gotowa. Ostatnie szlify, kostiumy przyjadą, więc już spinamy wszystko razem. Próby generalne i premiera. I
2: jeszcze pozwolę sobie na takie pytanie, a co było najtrudniejsze? Bo sporo wyzwań przy takim spektaklu, przy takim przedsięwzięciu.
1: Co było najtrudniejsze? Ja zawsze mówię, że praca producentki jest bardzo ciekawa, bo można spotkać się z różnymi wyzwaniami, które trzeba zorganizować, ale myślę, że przy Dziadach to pojawiały się gdzieś nam takie pomysły, na przykład z dronami, materiał nagrywany gdzieś z powietrza, być może pojawi się on w przestrzeni teatru, ale takich chyba szczególnych, najtrudniejszych wyzwań nie było, ale myślę, że taką największym wyzwaniem tak naprawdę i taką pracą twórczą to jednak praca Moniki Błaszczak z tancerzami i z dramaturszką, bo to tak naprawdę ich wspólne dzieło, bo tancerze też mają w tych Dziadach 2 coś do powiedzenia, nie tylko tanecznie, ale też merytorycznie.
0: No ja może bym jeszcze dodała, że jakoś może nie tyle trudnością, ile wyzwaniem jest przełożenie Dziadów na taniec, na choreografię, dlatego że no to jest mimo wszystko utwór, który ma sporo tekstu wierszem. No i jesteśmy jakoś też przyzwyczajeni, że aktorzy w jakiś sposób ten tekst interpretują. No a tutaj tych słów jeżeli, no to będzie bardzo mało. Jest tylko takie aluzyjne, kluczowe. No a cała jak gdyby historia tego spotkania z żywymi, nieumarłymi, z samymi sobą, z cieniami, będzie opowiedziana właśnie ruchem i choreografią. Także to jest wyzwanie, no ale też dla mnie jakiś taki ogromny atut tego teatru i coś, co najmocniej zaciekawia, no bo takiej wersji Dziadów po prostu jeszcze nie widzieliśmy.
1: Takiej wersji Dziadów 2 jeszcze nie widzieliśmy.
2: A widzowie będą mogli zobaczyć już od 19 czerwca, przypomnę, to wszystko w Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu, a dziś w studio przy 27 grudnia w Poznaniu gościły
1: Monika Zembrzycka z Polskiego Teatru Tańca
0: i Anna Koczarowska z Polskiego Teatru Tańca.
2: Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: A to wszystko, przypomnę, w Polskim Teatrze Tańca przy ulicy Taczaka. Zmieniamy temat. Jak się okazuje, coraz więcej osób podróżuje koleją. Przechodziłem przez dworzec w Poznaniu. Pasażerka, z którą rozmawiałem, przyznała.
3: Samą frajdą jest już jazda pociągiem. Tak jest. Zwłaszcza, gdy można z dziećmi pojechać, trochę więcej można zobaczyć.
2: A dokąd pani jeździ z Poznania najczęściej?
3: Akurat ja na wakacje za bardzo nie jeżdżę, do pracy jeżdżę.
4: Kolej w Wielkopolsce.
3: Biskupice Poznań główny. No na pewno jest wygodniej. Ja już jeżdżę w takim okresie, gdzie już doświadczam tej wygody, ale pamiętam czasy, kiedy jeździło się jeszcze parowozem.
2: A tak a propos pociągów, Koleje Wielkopolskie zapraszają do udziału w 6. edycji konkursu Pociąg do Sztuki. Każda odsłona konkursu pozwala uczestnikom zaprezentować swoją kreatywność w innej formie artystycznej. W jubileuszowym roku działalności spółki tematem przewodnim została grafika inspirowana historią, rozwojem oraz codzienną działalnością Kolei Wielkopolskich. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób, które chcą w kreatywny sposób opowiedzieć o swoich doświadczeniach związanych z podróżowaniem koleją. Prace można nadsyłać do 17 sierpnia.
5: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Od 19 czerwca widzowie ponownie będą mogli zobaczyć największe w Polsce nocne widowisko historyczne Orzeł i Krzyż, realizowane przez Centrum Kultury Park Dzieje w Murowanej Goślinie.
4: Ciekawe wydarzenie w Wielkopolsce.
6: Staramy się co roku coś innego pokazać widzom. W związku z tym, że pewne rzeczy musieliśmy przeorganizować na naszej scenie, to nasza scena sama będzie wyglądała trochę inaczej, a to pociąga za sobą oczywiście zmianę ruchu scenicznego. Filip Klepacki, reżyser widowiska, koordynator artystyczny. Także myślę, że dla ludzi, którzy nie widzieli naszego widowiska, będzie ono interesujące, a dla tych, którzy widzieli, będzie odświeżone na tyle, że będą mogli powiedzieć, że widzieli prawie nowe widowisko. Są też nowe 3 sceny, nowa muzyka do tych 3 scen. Skupiliśmy się nie tylko na... oczywiście dla nas Wielkopolan ważne jest to, że uwypuklamy wydarzenia Poznańskiego Czerwca, 70-lecie, ale też pojawią się mappingi, ponieważ zaczynamy wykorzystywać AI. Oczywiście bierzemy je w ryzy, tak żeby robiło AI to, co my chcemy, ale pozwala nam to odświeżyć znacząco content multimedialny i pojawi się Konstytucja 3 maja na ekranie wodnym. Dużo nowych rzeczy. Zapraszam na widowisko najserdeczniej, jak tylko mogę. Jeżeli mam być bardzo szczegółowy, to mogę opowiedzieć bardzo dokładnie, ponieważ tych prób nie ma tak dużo, bo szanujemy czas naszych wolontariuszy. W tym roku zaczęliśmy tą próbą online tak zwaną, czyli zapraszamy głównie nowych wolontariuszy, tych o których wiemy, że dołączają do nas na ten sezon. Oglądamy całe widowisko z komentarzem reżyserskim. Ludzie oswajają się z tym, jak wygląda nasze pole, jak na to mówimy, czyli scena nasza, jak nazywamy kulisy, trochę ich wciągamy w ten nasz wewnętrzny język. Później są próby, ponieważ w tym roku zmieniliśmy trochę organizację naszą i podzieliliśmy cały zespół aktorów, wolontariuszy na teamy, tak to nazywamy. Jest to podejrzane w Kynren w Anglii, ponieważ wyjeżdżamy na wizyty studyjne i tam też się czegoś uczymy od tych, którzy robią to lepiej od nas. Są tacy też. I podzieliliśmy całą organizację na teamy i zaczynają się próby teamowe. Próby odbywają się co sobotę do połowy czerwca. No teraz już jesteśmy tak naprawdę w sezonie prób tak zwanych łączonych. 19 gramy premierę widowiska Orzeł i Krzyż. Sezon 2026. Rozszał jest niesamowity, jeżeli chodzi o wiek aktorów. Mamy ludzi, którzy... No w tym roku nie ma żadnego Oseska, ale grał grały z nami dzieci, które miały, nie miały jeszcze roku też. No, można się domyślić, kogo mogły grać. Grały Jezusa po prostu w scenie zimy w czterech porach roku. Ale grają dzieciaki od czwartego roku życia i w tym roku mamy też panią, która ma ponad 80 lat. Mamy łączność przez krótkofalówki, pewne rzeczy możemy jeszcze korygować. Oczywiście to jest tak, że my w ciągu całego roku nawet, to nie tylko ten sezon prób, ale jest ze mną grupa kilkunastu osób, asystentów, koordynatorów, którzy jak już nic nie mogę zrobić, to oni są w kulisach wtedy i oni mogą pewne rzeczy jeszcze skorygować podczas wychodzenia na scenę, natomiast w tym zespole naszym są też liderzy teamów i oni już nawet będąc na scenie są w stanie jeszcze pewne rzeczy skorygować. Także jest to podzielone. Oczywiście mamy też, wspomagamy się technologią.
4: To warto wiedzieć.
6: Mamy tak zwanego elektronicznego inspicjenta, który automatycznie razem z całą ścieżką dźwiękową, z całym timeline'em odlicza kod, odlicza czas do wyjścia poszczególnych grup na scenę. Zapraszamy w kulisy, bo to jest naprawdę fenomen.
7: Tomasz Łęcki, prezes Stowarzyszenia Dzieje. Widowisko Żółwi Krzyż zmieniamy, to widowisko zmieniamy co roku. Bazujemy na takim podstawowym scenariuszu, ale przecież kiedy przyszedł rok tysiąclecia koronacji, wzmocniliśmy scenę koronacji. W tym roku mamy 70. rocznicę czerwca 56. roku. Wzmacniamy obraz, scenę poznańskiego powstania z niezwykle symboliczną i przyjmującą postacią Romka Strzałkowskiego. A więc i scenariusz podlega pewnej ewolucji, ale też i narzędzia realizacyjne, tak jak scenografia, efekty. A poza tym w takich widowiskach jeszcze jest tak, że każdy wieczór może przynieść inną pogodę, inną fazę księżyca, inną temperaturę i trzeba przyznać, że nawet w tym samym sezonie każdy wieczór wygląda trochę inaczej. To jest po prostu bardzo żywe. Nie mówię tylko o własnym przekonaniu, ale wiemy dobrze, jak wiele osób wraca oglądać widowisko już obejrzane, czasami po raz kolejny. To jest największe widowisko plenerowe w Polsce, to jest najbardziej wytrwale organizowane widowisko w Polsce, bo łatwo jest zbudować, szczególnie jak ma się duży budżet, event, widowisko, spektakl, koncert rocznicowy. Ale proszę, niech ci sami organizują przy małych budżetach to przez 11 lat i niech zapowiadają kontynuację. Pod tym względem rzeczywiście jesteśmy fenomenem. Niewielka, sprawna instytucja jest otoczona 400 wolontariuszami. To się nie zdarza. Nie ma takiej instytucji kultury, która zatrudniałaby kilkanaście osób i przyciągała 400 wolontariuszy nie na jeden wieczór, tylko na kilkanaście prób wiosennych, na kilkanaście spektakli, a większość z tych ludzi ma za sobą już wiele sezonów. Myślę, że może haczyk, czy może tajemnica tkwi w tym, że to jest bardzo autentyczne przedsięwzięcie. My pytamy, bo sami do końca nie rozumiemy czasami, dlaczego ludzie do nas docierają. Pierwszy powód jest taki, że odkrywają naturalne relacje ludzkie, które nie są poprzez social media, tylko spotykają się na łonie przyrody, w naturalnych warunkach, poznają ludzi, którzy się do nich uśmiechają, którzy nie mają żadnego interesu, żeby to robić, więc opierają to na bardzo takich podstawowych motywacjach. Po drugie, i to jest najpowszechniejsze, poznaje się przyjaciół, nawet się rodzą małżeństwa. Druga, trochę już potem jakby wyższy szczebel, to jest taki, że jednak rodzi się potrzeba zrobienia czegoś dla innych. Przecież tego się nie robi tylko dla siebie, ale także dla tych, którzy przyjeżdżają. I ta interakcja, szczególnie na koniec spektaklu, ale i w trakcie spektaklu, gdzie trybuny reagują na to, co się dzieje, a potem wzajemnie się oklaskują, ale to jest to, że to się robi nie tylko dla siebie, dla swojej przyjemności, ale dla innych. Trzecia, może jeszcze jakby na wyższym poziomie, może nie wszyscy to muszą podzielać, to jest to, że jest takie przekonanie, że się doświadcza Polski. Nie, że się o niej czyta, nie, że się uczy, tylko się doświadcza. Jak ktoś jest stańczykiem, to się wciela w kogoś, kto jest na obrazie Matejki. Jeżeli ktoś ginie w Katyniu, to dreszczyk tego, co być może, oczywiście dreszczyk przypominający chociażby namiastkę doświadczenia polskich elit rozstrzeliwanych przez Sowietów i tak dalej. No i więc te motywacje są bardzo różne, ale w żaden sposób, żadnymi procedurami, żadną nakazem, żadnym motywacją, a tu przecież nie ma żadnej motywacji finansowej, nie da się osiągnąć takiej skali wolontariatu i takiej wytrwałości. Są osoby, które są od samego początku i nie zrezygnowały. Około 45% to są mieszkańcy Murowanej Gościnnej okolicy, czyli bezpośredniej okolicy. Ale ponad 50% to są mieszkańcy sąsiednich gmin. Bardzo duża grupa z samego Poznania, a to przecież jednak jest już, też trzeba dojechać i szczególnie pamiętajmy, że to są nocne widowiska, więc po ludzku to jest duży wysiłek. Ale mamy także z Pyzdr, mamy z Wolsztyna, a dalej z Wrocławia, Łodzi czy Warszawy. Po raz kolejny mamy wolontariuszkę, a mieliśmy w przyszłości również z Warszawy. Proszę sobie wyobrazić, co to znaczy wsiąść o 3.30 czy 3.40 w pociąg w sobotę, żeby przyjechać na próbę do murowanej Gościny i potem wracać. To jest, ja sam jestem, wydaje się, że wszystko o tym wiem i też jestem takimi postawami zaskoczony. Nie ma żadnych korzyści z tego. Nikt tutaj nie robi kariery, nikt nie zarabia pieniędzy, nikt nie dostaje ekwiwalentu za przyjazd, nie dostaje żadnej diety. Jest siła zupełnie inna, nie taka, jak dzisiaj sobie świat wyobraża. Pewne załamanie oczywiście, jeżeli chodzi o widownię, była w okresie pandemii, ale byśmy być może jedynym tego typu przedsięwzięciem, które nie przerwało i graliśmy. Trochę przesunęliśmy sezon, mogliśmy zapełnić w połowie trybunę, więc oczywiście wtedy było mniej. I od tego czasu jest cały czas wzrost. Rok 2024 to jest 19 tysięcy, rok 2025 czy ubiegły to jest 24 tysiące. W tym roku zakładamy 26 i to jest maksimum, bo mamy już za małą trybunę, żeby wszystkich chętnych pomieścić. To się rozwija. Co więcej, widzimy, że przedsięwzięcie jest rozpoznawalne po tych latach, także już w skali ogólnopolskiej. Spotkamy ludzi, którzy znają to widowisko, albo byli, albo chcą się wybrać. My też oczywiście wiemy, skąd przyjeżdżają widzowie. Praktycznie każdego wieczoru są chociażby małe grupy z najodleglejszych województw, wszystkich województw w Polsce.
2: Pierwsze nocne widowisko historyczne Orzeł i Krzyż w tym roku już 19 czerwca, a to wszystko przypomnę w murowanej Goślinie niedaleko Poznania. A tymczasem na międzynarodowych targach poznańskich niebawem Pyrkon.
4: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
8: Każda edycja jest inna i każda ma coś, co ją wyróżnia. Sonia Kobylańska-Jóźwik, rzeczniczka prasowa Festiwalu Fantastyki Pyrkon. W tym roku takim motywem przewodnim naszego festiwalu jest kosmos, a to za sprawą gości, których udało nam się zaprosić. W tym roku przylatuje do nas Eileen Collins, czyli legendarna astronautka NASA, pierwsza kobieta pilot amerykańskiego statku kosmicznego, która spędziła w kosmosie dokładnie 872 godziny. I również na tegorocznym Pyrkonie obecny będzie Sławosz Uznański-Wiśniewski, czyli z kolei polski astronauta projektowy ESA. Pierwszy Polak, który dotarł na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i drugi w kosmosie. Właśnie mija rok od jego misji w czerwcu ubiegłego roku. No i bardzo się cieszymy, bo zarówno Sławosz Uznański, jak i Eileen Collins spotkają się z uczestnikami Pyrkonu zarówno podczas takich indywidualnych paneli, ale też podczas wspólnego Q&A.
2: Jak tematyka kosmiczna wiąże się z fantastyką?
8: Ja uważam, że bardzo, bardzo mocno i będzie też to bardzo widać w tym roku, ponieważ już od 1 czerwca rozpoczynamy akcję Pyrkon na mieście. Niedaleko miejsca, w którym się właśnie znajdujemy, przy starym browarze stanie 5-metrowa rakieta, która będzie odliczać czas do Pyrkonu. W czasie tych dni poprzedzających festiwal też w przestrzeni miasta pojawi się taka interaktywna instalacja, do której będzie można wejść i zobaczyć w niej, jak widać kulę ziemską z kosmosu, a w czasie festiwalu to będzie także taki portal łączący te osoby, które wejdą do tej instalacji z osobami, które będą przebywać na festiwalu Pyrkon. W tym roku mamy ponad 2000 punktów w programie. Zaprosiliśmy ponad 330 gości. Jak zwykle program obfituje w tą część muzyczną, w koncerty, których mamy 33. I między innymi przyjedzie do nas w tym roku zespół Lordi, który 20 lat temu w spektakularny sposób wygrał Eurowizję, bijąc wszelkie rekordy punktowe i udowodnili, że w tym europejskim mainstreamie jest miejsce na hard rock. Dziś są już taką ikoną hard rocka i ta ich potworna estetyka nawiązująca do horrorów, te ich kostiumy i charakteryzacje są tak charakterystyczne, że nie trzeba ich przedstawiać. Ponadto przyjedzie do nas frontmenka zespołu Nightwish Floriansen, pochodząca z Holandii, wokalistka symfoniczno-metalowa. Zaprosiliśmy także zespół Skald, francuski zespół czerpiący z nordyckiej tradycji. Twilight Force, z kolei zespół ze Szwecji grający symfoniczny power metal. Będzie ponownie studio Acanthus, które gościliśmy też w zeszłym roku i tutaj plejada gwiazd musicalu polskiego, m.in. Małgorzata Chruściel, Paweł Skiba, Maciej Pawlak, Patrycja Mizerska, więc nazwiska znane z musicali topowych polskich teatrów muzycznych. Będą też goście z Dalekiego Wschodu, m.in. zespół Loon 8, czyli południowo-koreański K-popowy boys band, a także Spy Air, czyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych japońskich zespołów rockowych związanych z anime. Goście są właśnie tym, co bardzo mocno przyciąga na Pyrkon uczestników i w tym roku też nie zabraknie gwiazd światowego kina i literatury. Przyjedzie do nas Giancarlo Esposito, czyli ikona światowego kina, aktor o niezwykłej charyzmie, znany m.in. z seriali Breaking Bad, Zadzwoń do Saula czy The Boys. Będzie też Michelle Gomez, aktorka znana m.in. z ról w Doctor Who czy z Chilling Adventures of Sabrina. Będzie Andrew Wincott, który dostał nagrodę BAFTA za rolę Rafaela w Baldur's Gate 3. Będą też aktorzy dubbingowi, m.in. z gry Cyberpunk 77, z Krainy Lodu, z Toy Story 5. Będą także bohaterki K-popowych Łowczyń Demonów, te głosy polskich bohaterek, a także m.in. Jarosław Boberek, Michał Krylikowski i wielu, wielu innych. Przyjedzie do nas m.in. Fonda Lee, autorka bestsellerowych książek z sagi Greenbone, m.in. Miasta Jadeitu. Będzie też Maggie Stiefvater, autorka z serii Wilkołaki z Mercy Falls czy Król Kruków, a także będzie John Gwynn, brytyjski pisarz fantasy, m.in. znany z serii Wierni i Upadli czy saga o Krwio Zaprzysiężonych. Także oczywiście to jest mały ułamek wszystkiego, tak jak wspomniałam, tych autorów, tych gości mamy w tym roku ponad 330 i myślę, że każdy znajdzie tu coś dla siebie.
2: Przypomnę, tegoroczny Festiwal Fantastyki Pyrkon odbędzie się w dniach 19-21 czerwca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
5: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Mam sporo tematów z Poznania i regionu. 5 osób zatrzymano w sprawie nielegalnej drukarni filtrów papierosowych. Działała na terenie powiatu poznańskiego. Dzienna wydajność linii pozwalała na wytworzenie filtrów do wyprodukowania około 25 milionów papierosów. Zatrzymanym grozi do 8 lat więzienia. A tymczasem rozpoczynają się przygotowania do przebudowy areny.
4: To warto wiedzieć.
2: Poznańska hala ma być miejscem, w którym będzie można organizować wydarzenia sportowe oraz koncerty i widowiska. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła postępowanie, które wyłoni autora koncepcji przebudowy obiektu. A podczas sesji miejscy radni przyjęli plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla miasta Poznania. To dokument strategiczny określający kierunki działań samorządu ograniczające negatywne skutki działalności człowieka na środowisko. Szczegóły oraz sam dokument można znaleźć na stronie poznań.pl. Czas na kolejny temat w naszym magazynie, a teraz zajrzymy do poznańskiego zamku. A ze mną?
9: Anna Gruszka, witam serdecznie.
2: Co ciekawego w czerwcu w Centrum Kultury Zamek?
9: W czerwcu, jako że zbliżają się dużymi krokami już wakacje, to zachęcamy do tego, żeby wyjść na dwór.
4: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
9: Jak co roku to jest taki okres, kiedy rozpoczynamy działanie, które właśnie zachęcają mieszkańców i mieszkanki Poznania do tego, żeby brać udział w kulturze nie tylko w środku, w budynku, ale z racji na to, że letni klimat już się odzywa, to zachęcamy też do odwiedzania nas na terenach pod chmurką.
2: A jest co oglądać, jest co robić, było co robić też podczas przywitania wiosny, bo przypomnijmy, że powitanie wiosny odbyło się też hucznie w tym roku, jak zawsze, przed zamkiem.
9: Tak, jak zawsze, drugi rok już na naszym otwartym, zielonym dziedzińcu, bo oczywiście wyruszyła wielka grupa rowerzystów i rowerzystek, bo wakacje to też jest okres, kiedy my już wsiadamy na rowery, do pracy dojeżdżamy rowerami, do czego zachęcamy też innych poznaniaków i poznanianki w kaskach oczywiście.
2: Widzimy się po raz kolejny. Ostatnio mówiłaś o rowerze, że jeszcze nie rozpoczęłaś sezonu, bo nie napompowałaś koła, tak, dętki.
9: No niestety, ta dętka jest do dzisiaj nie napompowana, co trochę mnie smuci, ale zapewniam, że inne osoby przyjeżdżają do pracy rowerem, ale naprawię to.
2: A teraz powiedzmy, co w zamku.
9: Tak, w zamku wakacje na dworze, zapraszamy dzieciaki w po już zakończeniu roku, w lipcu i sierpniu, do tego, żeby wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych, ale też właśnie nie w środku budynków, tylko wyjść na ten dwór, tak jak my kiedyś wychodziliśmy. Będziemy zabierać dzieciaki w taką survivalową podróż do dżungli. Tematem przewodnim będą różne zwierzęta. Więc zapraszamy na wydarzenia muzyczne, teatralne, na warsztaty, do wspólnego spędzania czasu. Poznacie nowe koleżanki i kolegów, bo przychodzą różne dzieciaki do nas. Więc to jest taka okazja, żeby rzeczywiście z tych wakacji w starym, dobrym stylu skorzystać. Starsze dzieci zapraszamy też, oczywiście młodzież i dorosłych, zapraszamy też do plenerowego, pałacowego. Czyli kolejny raz przez całe wakacje aż do września spotykamy się na dziedzińcu zamkowym pod namiotem, gdzie w bardzo dobrej jakości oglądamy filmy. I oglądamy i nowości, i oglądamy filmy, które w ostatnich latach się pojawiały, albo kochane, znane, lubiane klasyki. Spotykamy się 3 razy w tygodniu, wtorki, środy, czwartki o 21:30, więc rzeczywiście musi już być ciemno, wieczorową porą, ale to jest świetna okazja do tego, żeby przyjść i zobaczyć filmy pod chmurką. Jeżeli chodzi o filmy, to zapraszamy też na przedpremierowe pokazy Ojczyzny Pawła Pawlikowskiego, Złota Palma, więc tym bardziej trzeba przyjść, zobaczyć, jaki najnowszy film Pawlikowskiego jest. Ale zachęcamy też do przejęcia trochę sferów podwórkowych w swoje ręce. Mieszkanki i mieszkańcy Starego Miasta do 14 czerwca, czyli do niedzieli, mogą zgłaszać swoje projekty na aktywności na właśnie Starym Mieście. Jeżeli chcecie zorganizować warsztat, kino podwórkowe, namalować mural wspólnie, czy zazielenić przestrzeń, to można zgłaszać się do nas i zwycięskie projekty uzyskają dofinansowania w wysokości 5000 na realizację tych działań oraz nasze wsparcie merytoryczne, promocyjne i całe zamkowe zaplecze. Świetna okazja, żeby coś fajnego zrobić dla siebie i dla sąsiadów. Zachęcamy do tego, żeby podejść do pani Halinki spod Piątki i koleżanki z bramy obok i wspólnie pomyśleć, czy coś fajnego da się zrobić. Zapraszamy stowarzyszenia, ale zapraszamy też grupy nieformalne, więc nie musicie być nigdzie zrzeszeni, żeby coś zaproponować i wziąć trochę takie sfery swoje, podwórkowe, w swoje ręce.
2: I jak to się mówi, wszystkie ręce na pokład.
9: Tak, także zachęcamy rzeczywiście grupy, łatwiej w grupie. W zeszłym roku realizacje, które robiliśmy, wyszły świetnie i widzieliśmy to zadowolenie w oczach i uśmiechy mieszkańców. Część tych realizacji dalej dziś w przestrzeni można znaleźć i część działań można też zrobić u nas na dziedzińcu otwartym. Tam też zapraszamy do wspólnych działań. W zeszłym roku mieliśmy takie spotkanie śniadaniowe, długi stół robiony przez społeczność ukraińską, ale oczywiście adresowany do wszystkich poznaniaków i poznaniakiem. Świetna okazja, żeby też się zapoznać, przyjść z innych dzielnic poza Poznaniem i poeksplorować różne może staromiejskie zakamarki, w których nigdy nie byliście.
2: Mieszkańców, mieszkanki Poznania jakoś specjalnie nie trzeba namawiać do takich inicjatyw, powiedzmy szczerze.
9: Tak, mamy na szczęście naprawdę bardzo aktywne grupy. Nie tylko na Starym Mieście, bo w Poznaniu działa bardzo dużo świetnych inicjatyw, które właśnie animują mieszkańcom, mieszkankom czas, dają różne szanse na to, żeby właśnie samemu trochę podziałać. Bo my oczywiście kochamy robić ofertę kulturalną dla poznaniaków, poznanianek, ale też bardzo nas cieszy, jak ludzie angażują się w takie społeczne działania i sami przyjmują stery. Może te osoby kiedyś też będą pracować aktywnie w kulturze i robić ofertę dla państwa kulturalną.
2: Co jeszcze ciekawego w Poznańskim Zamku, bo od tego zaczęliśmy, powiedzmy, co w czerwcu? No, czerwiec już taki letni miesiąc, kojarzy się z wypoczynkiem, już zaczynamy myśleć już konkretnie o wakacjach, ale warto zajrzeć do Centrum Kultury Zamek.
9: Tak, zapraszamy przede wszystkim na jeszcze otwartą do 12 lipca wystawę AI Algorithm Illusi. To jest świetna wystawa, zbiera doskonałe recenzje, więc jest opcja, żeby ją dokończyć. końca, do 12, przepraszam, lipca zobaczyć. Wystawa znajduje się w sali wystaw i w różnych przestrzeniach historycznych. Jest naprawdę duża, jest to na niej bardzo ciekawe prace nowych mediów. To nie jest wystawa sztuki generowanej przez AI. To jest wystawa, która komentuje, skąd się bierze AI, o materialności tego AI, więc naprawdę to jest też bardzo dobra baza edukacyjna dla osób, które czegoś chcą się o tej sztucznej inteligencji dowiedzieć. No i zapraszamy też oczywiście na festiwal Etnoport. Trzy sceny, dwie również w przestrzeni zielonej, także na zewnątrz, także naprawdę będziemy na dworze. Cztery dni zabawy z muzyką z całego świata i to taką rzeczywiście muzyką world music, folklorystyczną i tradycyjną muzyką polską. Dla każdego coś dobrego i w ramach Etnoportu mamy też specjalny cykl Małe Etno. Koncerty dla dzieciaków, warsztaty, przyjadą m.in. uwielbiane przez dzieci czereśnie, więc planujemy tak te wakacje, żeby osoby w każdym wieku z różnymi zainteresowaniami mogły skorzystać z tego, co się w zamku i w okolicach zamku dzieje.
2: Małe Etno cieszy się również sporym zainteresowaniem, ale tak a propos najmłodszych, co w wakacje w zamku dla tych najmłodszych, dla tych, którzy będą mieć wakacje?
9: Jeżeli chodzi o wakacje w zamku i najmłodsze dzieci, no to oczywiście zapraszamy do cyklu Wakacje na dworze i tam te działania są adresowane do różnych grup dzieci w różnych zakresach wiekowych, więc polecamy rodzicom, babciom, opiekunom sprawdzenie, co jest odpowiednie dla waszych dzieci. No i te najnaje, czyli najmłodsze dzieci od 3 do 5 roku życia też zapraszamy do udziału w Wakacjach na dworze. Będzie dla nich przewidziany specjalny taka przestrzeń, kącik dla tych najmłodszych dzieci z różnymi aktywnościami właśnie adresowanymi do potrzeb i wymagań dzieci w tym wieku. Więc sensoryka, interaktywne zabawy, działania plastyczne, ale też po prostu spokojna, zadaszona przestrzeń w cieniu, gdzie można sobie przysiąść, odpocząć. Więc jeżeli jacyś rodzice przyjdą z dziećmi w różnym wieku na wydarzenia, to te starsze można zostawić na spektaklu, a młodsze można poczilować w takim specjalnej przestrzeni dla tych najmłodszych dzieci.
2: Sporo powiedzieliśmy o tym, że będą wyjścia na zewnątrz, na dwór, będzie można wyjść poza zamek, ale sporo będzie też w zamku. W zamku będzie nocne zwiedzanie z latarkami.
9: Tak, to jest zwiedzanie z latarkami. I rzeczywiście to zwiedzanie z latarkami to jest absolutny hit ze względu na to, że wchodzimy do zamku już po ciemku wieczorem, bo to zwiedzanie zaczyna się o 22. Chodzimy po takich miejscach, które raczej turyści nie wchodzą, więc trochę opcja poeksplorowania takich mniej oczywistych przestrzeni zamku. Bardzo przydatne, jak kiedyś państwo wejdziecie w jakiś korytarz i będziecie próbowali się wydostać. Pamiętajmy, że to jest zamek. No i właśnie okazja też do pochodzenia po tym ciemnym zamku. Ja ostatnio miałam okazję kończyć pracę wieczorem i właśnie schodziłam taką klatką schodową, która jest mało uczęszczana przez turystów i widziałam właśnie tych ludzi z latarkami, którzy tam patrzyli zachwyceni, więc jeżeli znacie zamek, bo przychodzicie do nas do kina, na wydarzenia, a chcielibyście jeszcze lepiej poznać zamek i zobaczyć, posłuchać historii o nim, to zachęcamy do odwiedzenia nas i zwiedzenia zamku z latarkami. Bierzemy swoje latarki. A jeżeli przyjeżdżają do was na wakacje czy w okolice wakacji goście z zagranicy, to w tym miesiącu również będzie można wziąć udział w takiej wycieczce z przewodnikiem w języku angielskim. Także wszystkich gości, znajomych zapraszamy do tego, żeby wziąć po prostu tych turystów i przyprowadzić ich do zamku i my z chęcią oprowadzimy ich i opowiemy im super ciekawe historie o tym miejscu.
2: A tak a propos gości i turystów, sporo tych turystów zagranicznych właśnie w tym okresie przyjeżdża, przybywa do zamku. Czego najczęściej szukają u nas tutaj?
9: No my turystów w zamku widzimy rzeczywiście codziennie. Codziennie pojawiają się osoby, które schodzą z audioprzewodnikami, z mapami. Myślę, że zamek na mapie takiej turystycznej Poznania jest jednym z ciekawszych i bardziej odwiedzanych obiektów. Jest przede wszystkim ogromną, monumentalną budowlą w centrum miasta, więc nawet jeżeli ktoś przyjeżdża do Poznania, a nie zrobił wcześniej researchu, to raczej na ten zamek się napatoczy i zauważy, że jest to obiekt zabytkowy i warto do nas wejść. Często to są też osoby, które po prostu gdzieś przez przypadek przychodzą, ale oczywiście też turyści, którzy zaplanowali wakacje i specjalnie do nas przyjechali, co nas bardzo cieszy. Zamek można zwiedzać z audioprzewodnikiem bądź ze specjalnymi mapkami, więc jeżeli poznaniacy i poznaniacy drodzy nie byli w zamku jeszcze na zwiedzaniu, to zachęcamy też do tego, żeby nas odwiedzić. Może przed kinem, może przed zobaczeniem czy po wystawy, ale taki spacer po zamku jeszcze w gorący dzień, kiedy u nas jest przyjemny chłód, zapraszamy serdecznie.
2: A pamiętasz kiedy, bo ty jesteś, że tak powiem, napływowa w Poznaniu, twój pierwszy raz w Poznaniu, gdy zobaczyłaś zamek, bo ja pamiętam, jak byłem dzieckiem i kojarzył mi się z takim obiektem tajemniczym, że tak się wyrażę.
9: No tak, zamek robi zdecydowanie wrażenie. Ja poza tym, że przyjechałam tutaj na studia, to wcześniej byłam w Poznaniu raz w życiu, przyznaję. I rzeczywiście byłam wtedy w zamku, no bo jak jest się w centrum, to trudno do zamku chociażby na chwilę nie zajrzeć. To jeszcze był zamek przed remontem, więc to był jeszcze zupełnie inny zamek.
2: No właśnie do tego nawiązuje i on był, elewacja była bardziej taka przyciemniona.
9: Przyciemniona elewacja. Pamiętajmy też, że wnętrze zamku też przeszło modernizację, więc to był trochę inny zamek, no ale czy był przed remontem, czy nie, to zamek kochamy. Jako instytucję i jako budynek, poza tymi remontami w środku, też wiadomo, że inaczej wyglądał teren przed zamkiem. Ja pamiętam jeszcze z czasów, jak przed zamkiem na dziedzińcu odbywały się na przykład festiwale Etnoport. Wtedy były wyłożone trawą, to było świetne, a teraz na dziedzińcu zapraszamy serdecznie do przyjścia i zobaczenia jednej z ciekawych roślin, które tam mamy. Myślę, że ona wywołuje zainteresowanie duże. To jest arcydzięgiel Litford.
4: Eko Poznań.
9: Drodzy Państwo, to jest roślina, której nie zobaczycie w przestrzeni miasta. Ogromna roślina, trochę wygląda, jakby miały za niej wyjść aż dinozaury. Więc zachęcamy do odwiedzenia nas na dziedzińcu ze znajomymi. Jest gdzie spędzać czas. Oczywiście za zamkiem pamiętajcie też, że skrywają się teraz piękne, rozkwitnięte azalie i rododendrony, więc warto przyjść. Jeżeli ktoś z Was lubi wrzucać sobie zdjęcia fajne do social mediów, to bardzo piękne miejsce, żeby porobić sobie zdjęcia.
2: I tym pięknym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Przypomnę, że dziś prosto z Centrum Kultury Zamek o tym wszystkim mówiła
9: Anna Gruszka.
2: Dzięki bardzo za rozmowę.
9: Dzięki również.
2: A o tych wszystkich wspomnianych wydarzeniach można więcej znaleźć na stronie Poznańskiego Zamku.
5: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Program zaczynamy od zmian w przepisach drogowych. Tym razem chodzi m.in. o rowerzystów.
10: Ruszają nowe przepisy ruchu drogowego, czyli obowiązek używania przez dzieci i młodzież do 16 roku życia kasków ochronnych, kierując hulajnogą, rowerem czy innym urządzeniem transportu osobistego.
4: To warto wiedzieć.
10: No, my apelujemy, prosimy, by ten kask naprawdę zakładać. Prosimy rodziców, by przekazali pociechą, że te kaski ochronne są obowiązkowe. Podkomisarz Małgorzata Michać, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Tutaj mówimy, do 16 roku życia są obowiązkowe, ale mamy nadzieję, że osoby starsze również będą ten kask na głowach nosiły, poruszając się właśnie hulajnogą, rowerem czy innym urządzeniem transportu osobistego. Przede wszystkim, bo jest to bardzo ważne, potrzebne. No i na pewno damy przykład najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego, że kaski mają swoje uzasadnienie i są przede wszystkim bardzo ważne, chronią nasze życie i zdrowie. Bo tutaj najmniejszym bólem tak naprawdę jest mandat karny. Gorzej, gdy przez naszą brawurę, nieodpowiedzialność, lekceważenie przepisów ruchu drogowego stracimy zdrowie czy życie. Dlatego też tutaj dzisiaj jesteśmy z taką profilaktyką i apelem wśród najmłodszych, by te kaski na głowach mieli, poruszając się jednośladami.
11: Nie, może i dobrze, ale nie wiem.
4: Pytamy poznaniaków na ulicach naszego miasta.
12: Myślę, że dobrze, ponieważ no generalnie dobrze, uważam, że dobrze.
13: Powinny być, bo to dzieciaki to nie mają jeszcze takiej wyobraźni, mi się wydaje, na dwóch kółkach, na hulajnogach. Często się słyszy o śmiertelnych wypadkach. Do 16 spoko, a później to już każdy powinien, myślę, że mieć trochę więcej wyobraźni i się stosować. Albo i nie, i brać na siebie odpowiedzialność.
2: A pan widzę, bo ma w ręku kask, jest pan motocyklistą.
13: Tak, zgadza się.
2: To coś pan wie o tym, tak?
13: No tak, tym bardziej jak już się ma glebę na koncie, to lepiej kask mieć.
2: W Poznaniu sporo rowerzystów, tych ludzi na hulajnogach.
13: No, ale to myślę, że wszędzie jest ten problem, że ludzie jeżdżą, jakby nie było nic dookoła nich, ale no, myślę, że Poznań i tak w miarę okej stoi, jeżeli chodzi o kulturę jazdy na dwóch kołach.
12: Mamy więcej niż 16, jakby nas to nie obchodzi.
2: Ale są jakieś takie niebezpieczne sytuacje w Poznaniu? Dochodzi do takich niebezpiecznych sytuacji?
12: Zawsze dochodzi.
2: W Poznaniu samym?
12: No, tak.
2: I co się dzieje?
11: Główny problem jest z tymi, co na hulajnogach elektrycznych jeżdżą niż z rowerzystami, bo ci jednak, znaczy czasem jeżdżą po chodniku, nawet jeżeli obok jest ścieżka dla rowerzystów.
2: Co? Również tutaj w centrum Poznania?
11: Tak, często na garbarach na przykład.
14: Jak najbardziej na hulajnogach, natomiast z rowerzystami trudno powiedzieć.
15: Nie, uważam, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, bardzo dobra decyzja.
2: A w samym Poznaniu nie brakuje osób, które jeżdżą na rowerach, na hulajnogach?
15: No nie brakuje, niestety jest bardzo dużo osób, które jeździ na hulajnogach i nie patrzy gdzie jedzie, potrąca ludzi, zwierzęta, także
14: bardzo trzeba uważać.
2: Również tutaj w centrum Poznania?
15: Jak też. Najbardziej, tak. Ja ratowałam kilka głębi, ponieważ non stop rozjeżdżane są przez hulajnogi, także tragedia.
16: No te kaski im są bardziej profesjonalne, tym na pewno spełniają lepsze wymagania i bardziej chronią tą głowę, aczkolwiek też kask musi być odpowiednio dobrze założony. Dopasowany do głowy dziecka, odpowiednio zapięty, bo musimy wiedzieć, że nie tylko założenie samego kasku na głowę już spełnia te warunki, ale odpowiednie też jego zapięcie i dopasowanie. Tutaj też mówimy o hulajnogach czy rowerach. Oczywiście te urządzenia muszą być sprawne technicznie, muszą być dostosowane do wieku dziecka. Też przypominam, że od marca zmieniły się przepisy i hulajnogą elektryczną nie mogą jeździć dzieci poniżej 13 roku życia. Oczywiście jest wyjątek, że do 13 roku życia mogą poruszać się hulajnogą elektryczną w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej. Również jadąc rowerem, dziecko musi posiadać kartę rowerową. Tutaj już mówimy o wieku 10 lat, więc tutaj no, te przepisy już też obowiązują i są one bardzo ważne. Ja też przypominam, że na drodze droga nie wybacza błędów. Życie, zdrowie mamy jedną, głowę mamy tylko jedną i na pewno ta bezpieczna droga zaczyna się od rozsądku, a tym rozsądkiem jest na pewno używanie między innymi kasku ochronnego poruszając się jednośladem. Ale jak widać, dzieci mają kaski na głowie, mają elementy odblaskowe, mają kamizelki odblaskowe i rzeczywiście coraz bardziej są świadome tego, że w dużej mierze od nas samych zależy bezpieczeństwo. My również jako policjanci Wydziału Ruchu Drogowego, odwiedzamy szkoły najmłodszych, przeprowadzamy różnego rodzaju prelekcje, profilaktykę i mówimy o tym, że jest to bardzo ważne, ale też tutaj duża rola wśród właśnie rodziców i opiekunów tych dzieci, by naprawdę już od najmłodszych lat uczyli ich bezpiecznego poruszania się po drodze, tych bezpiecznych zasad. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego oczywiście każdego dnia pełnią służbę na drogach. Przypominam, że za chwilę koniec roku szkolnego ku ucieszę dzieci, więc no tutaj policjanci też szczególnie będą zwracać uwagę właśnie na tych najmłodszych uczestników ruchu drogowego. My jako starsi jesteśmy najlepszym przykładem dla tych, powinniśmy być najlepszym przykładem dla najmłodszych, no i dziecko widząc nas, osoby dorosłe w kasku, na pewno chętniej założy ten kask, no i tutaj czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, więc no mamy nadzieję, że właśnie z chwilą ukończenia tego 16 roku życia ten kask nie zostanie schowany do szafy, ale nadal będzie użytkowany. Droga jest dla wszystkich. Wszyscy mają na tej drodze prawa, ale też obowiązki, zarówno kierujący samochodami, jak i kierujący jednośladami. My też apelujemy o taką wzajemną życzliwość i zrozumienie względem wszystkich uczestników ruchu drogowego, bo droga jest dla wszystkich, więc tutaj też możemy zauważyć takie największe wykroczenia na drodze wśród kierujących jednośladami. To właśnie przekraczanie dozwolonej prędkości, korzystanie z telefonu komórkowego, czy przewożenie dodatkowych pasażerów, jeśli tutaj mowa o hulajnogach, ale również takie stwarzanie często zagrożenia jadąc chodnikiem dla pieszych. Musimy wiedzieć, że na chodniku pierwszeństwo ma pieszy. No ale też zwracamy się z prośbą do pieszych o to, by rzeczywiście też byli bardzo ostrożni na drodze podczas przejścia dla pieszych, by zwracali też szczególną uwagę, bo mamy prawa, mamy obowiązki, ale też taka wzajemna życzliwość i takie wyostrzone te przestrzeganie tych zasad przepisu ruchu drogowego jest bardzo ważne.
17: Młodszy inspektor Karol Sekula, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Od stycznia do końca maja rower, i w tym rower elektryczny, 120 wypadków, w tym 9 wypadków ze skutkiem śmiertelnym, 110 osób rannych i 314 kolizji. Natomiast hulajnogi również ten rok, 47 wypadków, na szczęście nikt nie zginął, 47 osób zostało rannych i 117 kolizji. Ogólnie w 2025 roku mieliśmy spadek wypadków. Najbardziej cieszył spadek wypadków ze skutkiem śmiertelnym, bo aż 54 wypadki mniej w Wielkopolsce. Jeśli chodzi o cały kraj, jest również spadek, ponad 200 wypadków, lekko ponad 200. I tutaj akurat byliśmy zadowoleni, dlatego że ta 1/4 to tylko i wyłącznie Wielkopolska. Niestety na obecną chwilę, porównując 2026, mamy 5 wypadków śmiertelnych więcej jak w tamtym roku.
2: Przypomnę, dzieci i młodzież do 16 roku życia muszą jeździć rowerami, hulajnogami elektrycznymi i urządzeniami transportu osobistego drogo w kaskach ochronnych. Czas na kolejny temat, tym razem związany z ekologią w Poznaniu.
6: Kiedy pod koniec 2025 roku uruchamialiśmy poznańską mapę Zero Waste, przede wszystkim mówiliśmy o tym, że chcemy, by było to bardzo żywe narzędzie, które będzie współtworzone przez mieszkańców. Paweł Bliszka, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Poznaniu. Chodziło nam głównie o to, żeby zachęcić wszystkich poznaniaków i poznanianki do tego, by zgłaszali takie punkty, w których można dokonywać wypożyczenia sprzętu, naprawiania, dokonywania jakichś drobnych przeróbek krawieckich, ale też mówiliśmy o tym, że bardzo nam zależy na tym, aby poznańska mapa Zero Waste trafiła do aplikacji. I to się udało. No właśnie teraz został uruchomiony w module odpadowym moduł pozwalający bezpośrednio przekierować się do poznańskiej mapy Zero Waste. Przypominamy, aplikacja Smart City Poznań, ta miejska aplikacja, która skupia wiele innych ważnych dla mieszkańców informacji, od tej pory jest już dodatkowo jakby uzbrojona w poznańską mapę Zero Waste. Przypomnę tylko, że poznańska mapa Zero Waste to taki zbiór adresów, zbiór punktów, niemal już 150, w których możemy znaleźć informacje o tym, gdzie dokonać drobnej naprawy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, gdzie znajdziemy usługi zegarmistrzowskie, krawieckie czy szewskie. Ale także znajdziemy tam informacje o tym, gdzie możemy wypożyczyć sprzęt sportowy, sprzęt ogrodowy czy na przykład kostiumy na bal karnawałowy. To także zestaw, lista adresów, w których znajdziemy informacje o tym, gdzie możemy podzielić się jedzeniem, jeżeli jest taka sytuacja, że trochę za dużo przygotowaliśmy dań na jakieś świąteczne stoły, to są to podzielnie, jadłodajnie, gdzie możemy takie dania pozostawić osobom potrzebującym. Zachęcamy do korzystania z tej mapy. To jest, myślę, świetne rozwiązanie, które pozwala, byśmy mogli na co dzień bardzo drobnymi często zmianami powodować, że żyjemy bardziej ekologicznie, z większą odpowiedzialnością i świadomością o tym, jak należy dbać o naszą planetę. Bo zamiast pewne rzeczy wyrzucać, pozbywać się ich, możemy je naprawić lub też nie kupować kolejnych dodatkowych przedmiotów, tylko skorzystać z wypożyczalni.
2: I właśnie w ten sposób można być bardziej eko. A w naszym magazynie mówić będziemy teraz o akcji Okulary dla Świata. Na czym polega ta akcja? Posłuchajcie.
18: Chcemy zgromadzić jak największą ilość okularów, które później posłużą mieszkańcom globalnego południa. Justyna Janiec-Palczewska, Stowarzyszenie dla Świata. To są nasi pacjenci naszych wolontariuszy, którzy są okulistami i wyjadą jesienią tego roku do Afryki, przeprowadzać operacje zaćmy, ale również konsultować, bo wbrew pozorom takie okulary mogą naprawdę zmienić czyjeś życie. Jeśli chodzi na przykład o dzieci szkolne, takie dzieci, kiedy nie widzą, są uznawane za bardzo złych uczniów, a jakby problem nie leży w nich. Problem jest w tym, że zwykle nie widzą, co jest napisane na tablicy. Przez nieostrość widzenia ludzie również tracą swoje prace, swoje możliwości zarobkowania. Kiedy ktoś jest nauczycielem, nie może swojej pracy wykonywać w odpowiedni sposób. Kiedy jest się krawcową w Afryce i wzrok się pogarsza, praca jest coraz trudniejsza. Bardzo łatwo można wtedy stracić źródło swojego zarobkowania. Jest ze mną pani doktor Izabela Rybakowska, która była już na 10 takich misjach humanitarnych. To ona zajmowała się badaniem wzroku naszych pacjentów i myślę, że może o wiele więcej powiedzieć na ten temat niż ja.
19: Tak, rzeczywiście w Afryce brak możliwości korygowania wad wzroku, problemów z widzeniem, brak możliwości dostępu do zwykłych sklepów optycznych z okularami jest ogromnym problemem. Iza Rybakowska, okulista. My staramy się ten problem rozwiązać, niezależnie od tego, że jedzie z nami mnóstwo sprzętu, bo przy założeniu, że jedziemy głównie z założeniem operowania zaćmy, to również drugim istotnym celem jest konsultowanie pacjentów i wyłapywanie wad, które pomogą funkcjonować tym osobom. Okulary, które wieziemy sobą, są przekazywane od naszych pacjentów, które one są wszystkie sprawdzane, wszystkie mierzone, także mając możliwości na miejscu zbadania danej osoby, wiemy, jaką korekcję potrzebuje i wśród tej ilości okularów, które bierzemy z sobą, zawsze dostosowujemy odpowiednią parę okularów dla danej osoby. Dla nich to jest początek nowego życia, bo tak rzeczywiście pozwala to dzieciom dzieciom, jeżeli chodzi o kształcenie, się pozwala funkcjonować w pracy. Wiemy, ile dla nich to znaczy.
2: Przypomnę, okulary można przenosić do siedziby Stowarzyszenia dla Świata przy ulicy Kramarskiej 32 w Poznaniu. To w ścisłym centrum Poznania, niedaleko Starego Rynku.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
20: Urszula Salamon, zapraszam. 5 osób zatrzymano w sprawie nielegalnej drukarni filtrów papierosowych. Działała na terenie powiatu poznańskiego. Dzienna wydajność linii pozwalała na wytworzenie filtrów do wyprodukowania około 25 milionów papierosów. Zatrzymanym grozi do 8 lat więzienia. Wystartowała ogólnopolska kampania promująca obchody 70. rocznicy poznańskiego czerwca. W największych polskich miastach pojawiły się plakaty z kodami QR. Ich zeskanowanie daje dostęp do słuchowiska poświęconego wydarzeniom sprzed 70 lat. Tymczasem postępują prace na Moście Chrobrego. Z tego powodu od poniedziałku zacznie tam obowiązywać nowa organizacja ruchu. Zmiany będą dotyczyć skrzyżowania ulic Wyszyńskiego, Wieżowej i Panny Marii. Konieczne jest zawężenie wlotów skrzyżowań. Zaglądamy na Wildę. Rosnący tam dom przypułkowy Krzysztof ma szansę na tytuł Drzewa Roku, mówi Agnieszka Nowak-Dębińska z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
21: Przetrwał obie wojny światowe, powstanie wielkopolskie. Serdecznie zapraszamy do głosowania na stronie drzeworoku.pl.
20: Głosowanie potrwa do końca czerwca. A na ogrodach przybyło zieleni. Największą zmianę przeszedł rejon skrzyżowania ulic Szpitalnej i Dąbrowskiego. Zasadzono ponad 20 drzew, 300 krzewów i 600 bylin. A 10 czerwca ruszy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Zielona Retencja. To okazja, by otrzymać środki na inwestycje, które pomogą zatrzymać wodę w miejscu opadu.
4: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
5: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: emocje.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja.

dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, a oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego grzech.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak umany ciepły piec, cichy kąt nie ma jak umany. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego

0: Gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Magda Wójcik.
1: Z rozkoszy tego świata ilości niepomiernej zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej: ha, trudno, lecz herbata. Herbaty szklanka.

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem drzwi cicho skrzypną
0: i witaj nam herbatą.
1: A cóż za rok,
0: a kolor jak,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co, nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co, nam żyć? Kiedy nie będzie nam wolno już.

boję sama spać. No cóż w tym złego? Choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc, gdy jestem sama.

A może pan anioł będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać, dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Och, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani rusz. Jeśli pan nie chrapi, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z tobą zrobić kilkakroć. Czy przez sen pan gada? No, niech pan odpowie.

0: Ja się boję sama spać. To pomóż.
1: Radio Pogoda. Najlepsze do słuchania przez cały dzień.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Co to? Gdy usta milczą, śpiewa i wzrusza.
2: To dusza.
1: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
2: To ciało. To ciało.
1: Dusza i ciało, serce i rozum.

103 i 4 FM. Radio Pogoda. It was

tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kocham.